0: to w dużej turze zagłosuje na mnie. Tam to się mniej więcej dzieliło pół na pół według tych naszych badań jeszcze sprzed pierwszej tury. No więc tu będzie moim zdaniem bardzo wyrównana walka o tych wyborców. Bardziej jeszcze wyrównana niż o wyborców prawicowych, z której jednak zdecydowana większość skłaniała się, z tych badań tak wynikało, ku mnie.
1: To będzie czas przede wszystkim rozmów z mieszkańcami. To będzie najważniejszy, najcenniejszy element tego kampanijnego szlaku. Będę chciała też rozmawiać oczywiście z liderami, kontrkandydatami, którzy już nie startują, i z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek, i z panią radną Aleksandrą Owcą, i z pozostałymi kontrkandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o tak zwanym przekazywaniu głosów.
2: Mówili Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie 11 października. W gdyńskiej elektrowni oficjalnie uruchomiono 5 nowych agregatów gazowych, które produkują jednocześnie ciepło i energię elektryczną. I tę zmianę można właściwie zobaczyć z ulicy. Z komina elektrociepłowni nie unosi się teraz charakterystyczna para, bo przy obecnym zapotrzebowaniu zakład nie musi korzystać z bloków węglowych.
3: Zamieniamy paliwo węglowe na paliwo gazowe, obniżymy emisję CO2 o ponad 100 tysięcy ton rocznie.
4: To jest ta szybkość reakcji, znaczy, że możemy bardzo szybko reagować i uruchamiać kolejne silniki.
2: Mówiła Katarzyna Sowała. A wcześniej Mariusz Michałek, wiceprezesi zarządu PGE Energia Ciepła. Rozmawiał z nimi nasz reporter Stanisław Pawłowski.
5: Sport w faktach RMF FM.
2: Hubert Hurkacz w finale turnieju ATP w chińskim Chengdu awansował do niego po zwycięstwie nad Kanadyjczykiem Denisem Szalapowem 6-7, 6-3, 6-3. Hurkacz po raz ostatni grał o tytuł ATP w maju zeszłego roku podczas turnieju w Genewie. Teraz Polak ma szansę na kolejne trofeum. Finał turnieju dzisiaj, rywalem naszego tenisisty Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Początek o godzinie 13 czasu polskiego. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili do kraju. Polscy siatkarze w sobotę rozbili w finale Francuzów 3-1, a w niedzielę po wylądowaniu na warszawskim lotnisku Chopina zostali przywitani owacyjnie przez kibiców. Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM rozmawiał z Kamilem Semeniukiem. Nasz przyjmujący przyznaje, że podczas turnieju był czas nie tylko na siatkówkę.
6: Dobra, ale tak, Kamil, o rzeczach poważnych. Podobno turniej w darta udało się rozegrać. To bardziej w Sofii czy w Mediolanie? Pewnie nie jeden.
7: No nie udało się. Nie udało się, nie udało się zabrać darta na nasze nieszczęście, ale daliśmy radę sobie jakoś w inny sposób gdzieś tam zagospodarować ten czas wolny między spotkaniami, bo naprawdę ten turniej był tak długi, a stosunkowo tych spotkań nie było aż tak wiele, także trzeba było się jakoś ratować w wolnym czasie, jakoś zabijać czas. Nie był to dart, ale było naprawdę sporo innych atrakcji, żeby właśnie ten czas miło spędzić.
6: Co na przykład?
7: Ja preferowałem w Sofii, bo była bardzo ładna pogoda, opalanie na dachu, i to nie byłem tylko ja, było paru innych chętnych, także nabraliśmy też kolorytu, trochę witaminy złapaliśmy, graliśmy na konsoli, FIFA, nie FIFA i w inne różne gry, była grupa liczna, która grała w planszówki, także do wyboru, do koloru, ale dzięki temu właśnie ta atmosfera była naprawdę bardzo, bardzo dobra, powiedziałbym nawet, że wyśmienita, bo daliśmy radę ze sobą żyć naprawdę przez długi, długi czas.
6: Śmiechem, żartem, 3 tygodnie z turnieju, tak jak powiedziałeś, i przetrzymanie formy wysokiej przez cały ten czas, bez słabszych praktycznie momentów, to jest duża sztuka i to jest zasługa tego Zakopanego, o którym wspominałeś, wcześniejszego trudnego zgrupowania.
7: No tam bardziej ładowaliśmy akumulatory, żebyśmy faktycznie fizycznie byli przygotowani na ten turniej, bo już jak zaczynasz Mistrzostwa Europy, to tego czasu, gdzie przysłowiowo przykręci śrubkę, już nie ma. Bardziej gdzieś starasz się utrzymać gdzieś tam napięcie mięśniowe i po prostu tą siłę, którą gdzieś wypracowałeś we wcześniejszym okresie. Ale tak jak mówisz, trzymaliśmy naprawdę bardzo wysoki poziom. Niezależnie z kim graliśmy, nawet ta porażka z Bułgarią, też zagraliśmy moim zdaniem bardzo fajne spotkanie. Także chwała nam za to, że właśnie przez taki długi okres czasu utrzymaliśmy wysoki poziom naszej siatkówki, ale to też myślę, że jest efekt tego, tak jak chłopaki wspominali, na treningach panuje naprawdę bardzo wysoki poziom, niejednokrotnie gdzieś wyższy niż były to spotkania rozgrywane właśnie chociażby w fazie grupowej, także to jest też efekt tego, że my też zdrowo zawodowo, bo zdrowo rywalizujemy gdzieś na treningach, aby każdy chciał właśnie wyjść w tym podstawowym składzie i dzięki temu ta nasza dyspozycja i ten poziom naszych siatków jest taki wysoki.
6: Nie od dziś jesteś ważnym elementem tej kadry, ale trochę ogniw się zmieniało w czasie tego długiego sezonu reprezentacyjnego, 5 miesięcy, tak? Nikola Grbicz potrafi chyba to robić. Zresztą tak patrzę nawet po składzie środkowych, no to wiadomo, zmiany były trochę wymuszone. Też jest chyba ważna umiejętność trenera, żeby tych nowych zawodników do kadry wprowadzić, bo wszystko funkcjonowało naprawdę znakomicie.
7: No tak, tak jak powiedziałeś, no też nie bez powodu trener dostał nagrodę na Mistrzostwach Europy najlepszego trenera Dream Teamu, bo jest, myślę, odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku. Naprawdę potrafi z każdego z nas wycisnąć maksa i to też z roku na rok potrafi ten naprawdę malutki procencik jeszcze z nas wycisnąć jak z takiej przysłowiowej cytryny i to jest naprawdę coś wyjątkowego. On ma taką też motywację, żeby każdego roku, jak my przyjeżdżamy, cały czas nas pchać do przodu, abyśmy się stawali coraz lepszymi siatkarzami. Też nie ma łatwo, bo tak jak mówisz, z roku na rok są roszady, ktoś przychodzi, ktoś sobie robi pauzę, są niestety kontuzje, które też gdzieś tam krzyżują plany trenera, a mimo wszystko dajemy sobie radę i cały czas na tych turniejach bijemy się o najwyższe cele i myślę, że to też jest tylko potwierdzenie, jaką mamy fantastyczną reprezentację.
6: Złoty medal Mistrzostw Europy jest, awans na Igrzyska jest, odhaczone, to teraz urlop jest, ewentualnie jak długi, kiedy wracasz do klubu?
7: No, ostatniego powiedzmy gwizdka 8 dni, także czas płynie. Oczywiście mamy tutaj jeszcze obowiązki reprezentantów, u sponsorów i tak dalej, także jeszcze troszeczkę czasu tutaj spędzimy w swoim gronie. A później ja powolutku w domu, na spokojnie, gdzieś tam z rodziną, jakiegoś może grilla jeszcze przy ładnej pogodzie zrobię.
6: To się już nie chce wyjeżdżać po takim długim jednym wyjeździe, tak?
7: No tak, tak, tak. No jednak będąc tyle czasu poza domem, to jednak ja uwielbiam gdzieś tam w zaciszu swojego domu posiedzieć, odpocząć i to będzie dla mnie naprawdę przyjemność gdzieś na tarasie zaparzyć sobie kawę, położyć ten złoty medal Ligi Narodów i sobie powiedzieć, fantastyczna robota z tego sezonu. Także tego czasu też nie ma jakoś specjalnie dużo, bo to 8 dni to tak naprawdę pstryknięcie palcem. Ja jeszcze gram jako jedyny za granicą, także też muszę się zaraz pakować z walizki na walizki i jechać do Włoch, także no nie będzie tutaj jakiś taki urlop, że pojadę na jakieś wakacje, tylko tak jak mówię, troszeczkę z rodziną, a później już jednak do kolejnej pracy. Myślę, że każdy z nas już jest też troszeczkę przyzwyczajony do tego kalendarza. Może być tak, że się ten kalendarz też zmieni w przyszłości i będą rozgrywane turnieje rangi gdzieś tam kontynentalnej w środku sezonu klubowego, także to też będzie coś ciekawego i zobaczymy, czy to jest krok w dobrą stronę, czy może jednak zostać przy tym starym systemie i jakoś zredukować, nie wiem, liczbę spotkań, czy właśnie tak jak mówisz, częstotliwość rozgrywania tych prestiżowych turniejów, bo myślę, że Mistrzostwa Świata co 4 lata to jednak lepiej smakowały niż co 2. Tak mi się wydaje, teraz troszeczkę ta ranga tego turnieju troszeczkę osłaba. No ale zobaczymy, jak to będzie. No faktycznie no nie ma tego czasu jakoś specjalnie długo, zwłaszcza po okresie reprezentacyjnym, a przed okresem klubowym, bo jednak po okresie klubowym od trenera, co niektórzy naprawdę nie mogą narzekać na ilość wolnego. Ja sam miałem miesiąc czasu, także naprawdę wypocząłem po same uszy, także tutaj nie ma co zmieniać. Faktycznie po sezonie reprezentacyjnym przydałoby się może troszeczkę więcej tego tchu, ale tak jak mówię, no my za bardzo jako zawodnicy chyba tego nie możemy zmienić, to gdzieś tam na górze ci, co planują te kalendarze, jeżeli chodzi właśnie o turnieje, jak je rozgrywać, jaka częstotliwość, to oni muszą jednak usłyszeć też nasz głos i może się pochylić, no i coś z tym zrobić.
2: Z reprezentantem Polski w siatkówce Kamilem Semeniukiem rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: na porcję informacji w RMF FM.
1: Połączymy się teraz z Wyspami Brytyjskimi, bo słuchajcie, brytyjska policja antyterrorystyczna przesłuchuje 5 mężczyzn aresztowanych w pobliżu bazy wojskowej, bazy, z której startowały amerykańskie samoloty atakujące Iran. Kilkadziesiąt ewakuowanych osób z obszaru, gdzie zatrzymano 3 furgonetki, nadal nie może powrócić do swoich domów. A w swoim domu w Londynie nasz korespondent Bogdan Fermorgen. Witam serdecznie, Bogdanie.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Bogdanie.
1: Jak policja wpadła na trop tych podejrzanych?
2: To bardzo dobre pytanie, bo na trop tych 5 mężczyzn nie wpadła ani brytyjska policja, ani służby amerykańskie, co sugerował w swojej wypowiedzi prezydent Donald Trump, lecz jedna z mieszkanek wioski położonej niedaleko Oxfordu, wracając w nocy po przyjęciu, nie mogła dojechać do domu, bo droga zastawiona była przez 3 furgonetki, a na ulicy kręcili się podejrzani mężczyźni w kominiarkach.
1: Czyli to taka cywilna czujność, prawda?
2: Tak jest. Ci mężczyźni na widok tej kobiety wracającej do domu, no po prostu rozbiegli się po pobliskich polach. I kobieta, zdając sobie sprawę z podwyższonego statusu bezpieczeństwa bazy wojskowej, zadzwoniła na numer policji militarnej, a gdy tego połączenia nie odebrano, na zwykły numer 999. I dopiero wtedy, po kilkunastu minutach na miejscu, pojawili się uzbrojeni policjanci i zatrzymali podejrzanych mężczyzn. Inną kontrowersyjną okolicznością jest fakt, że mieszkańcy wioski otrzymali polecenie ewakuacji dopiero 4 godziny później.
1: Czyli nie wszystko działa perfekt, prawda? U nas też taka krytyka się odbywa w naszym kraju, ale w Wielkiej Brytanii też coś tam szwankuje, tak?
2: No, wygląda na to, że służby bezpieczeństwa wcale nie tropiły tych mężczyzn, a tak jak powiedziałeś, no po prostu czujność lokalnych mieszkańców sprawiła, że na miejscu mogli się pojawić uzbrojeni policjanci, no i schwytali podejrzanych.
1: No właśnie, to jest bardzo istotne, oprócz tych funkcjonariuszy, także taka sieć obywatelska, prawda, sieć komunikacyjna, tworzona przez nas. A co wiemy na temat zatrzymanych?
2: Na razie niewiele. Policja mówi bardzo, bardzo niewiele. Nie wiadomo, kim są, ani jakie mieli plany, tym bardziej jakie mieli motywy. Policja obecnie ich przesłuchuje. Bada też zawartość ich telefonów komórkowych, komputerów, no żeby po prostu ustalić, jaki cyfrowy ślad mogli za sobą zostawić i do jakiego kłębka można by po takiej nitce dotrzeć. Ponieważ śledztwo prowadzi policja antyterrorystyczna, zatrzymani mężczyźni mogą przebywać w areszcie nawet do 14 dni bez postawienia informacji. Formalnego oskarżenia, także policja nie musi się śpieszyć w tej sytuacji.
1: 2 tygodnie za kratkami siedzą, więc mają troszkę czasu.
2: 2 tygodnie
1: śledczych.
2: Mogą, tak? Dokładnie. W to dochodzenie zaangażowały się także służby wywiadowcze, w tym Centrum Analiz i Nasłuchu o kryptonimie GCSQ. Sprawa wygląda naprawdę na poważną. Brytyjskie media publikują zdjęcia wykonane z drona, a widać na nich 5 mężczyzn siedzących na ziemi, są bez koszul i związane mają z tyłu ręce.
1: Mhm. A coś więcej o tej piątce wiadomo? Pojawiają się jakieś teorie, no nie chcemy oczywiście plotkować w radiu RMF24, ale jakieś hipotezy. Kim mogą być ci mężczyźni? Na czyje polecenie mogli działać?
2: No pojawiają się teorie. Tutaj słucham od rana programów BBC. Są 3 takie teorie. Mogli działać na przykład z polecenia lub z inspiracji Iranu, który no, wciąż jest atakowany przez siły amerykańskie. Z brytyjskiej bazy korzystały amerykańskie bombowce, więc byłby to taki logiczny cel do jakiejkolwiek akcji odwetowej.
1: Czyli taka zemsta, revenge, tak?
2: Zemsta za wojnę w Iranie, tak, generalnie. Drugą możliwością są powiązania z Rosją, a trzecią z międzynarodowym dżihadem, który no bez względu na to, co dzieje się na świecie, prowadzi walkę z Zachodem. Wszyscy czekamy na wyniki dochodzenia. Ważny jest ten szerszy wymiar prowadzonego śledztwa, czyli dotarcie do ludzi, którzy mogli być wplątani w przygotowanie tej akcji, a których nie schwytano, których na miejscu po prostu nie było. Warto dodać, że Wielka Brytania nie była bezpośrednio zaangażowana w izraelsko-amerykańskie ataki na Iran, ale umożliwiła amerykańskim siłom korzystanie z bazy Fairford, co czyni ją no, takim pośrednim uczestnikiem tego konfliktu i to także prowadzący śledztwo muszą brać pod uwagę.
1: Bogdan Fermorgen, bardzo ci, Bogdanie, dziękujemy za to szerokie wytłumaczenie, zrelacjonowanie tej skomplikowanej sytuacji, całej siatki faktów.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

Za chwilę w RMF FM zabójcza wycieczka. Spacer po Warszawie trwa, tylko zwiedzających coraz mniej. You ready, girl?

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Rozdział 13. Komisarz kończy sprawę. Nazajutrz rano Kościesza raźno wmaszerował do hotelu, jak zwykle w swoim nieskazitelnym garniturze. W małej salce, którą hotel udostępnił na prośbę stołecznej policji, byli już wszyscy. Czuło się atmosferę wyczekiwania i sensacji. Izydor natychmiast odszukał wzrokiem Magdę i z ulgą stwierdził, że mimo dramatycznych przeżyć poprzedniego dnia, trzyma się całkiem nieźle. Tylko jej bladość świadczyła o tym, że wydarzyło się coś złego. Skinął jej lekko głową i uśmiechnął się nieznacznie. Magda podniosła rękę i dyskretnie go pozdrowiła. Te gesty nie uszły uwagi Alice i Ethel, które wymieniły porozumiewawcze spojrzenia. Po drugiej stronie stołu siedział Karol Zach, którego wreszcie wypuszczono ze szpitala. Ornitolog wyglądał, jakby całkowicie już wydobrzał i z wielkim entuzjazmem zajmował się Karol Pembroke. Mamba z głową owiniętą białym opatrunkiem, bez makijażu, w podkoszulku i dżinsach, sprawiała dużo sympatyczniejsze wrażenie niż w swoim wcześniejszym wydaniu. Karol nie odrywał od niej wzroku. Najwyraźniej złowił wreszcie swoją ukochaną ptaszynę i nie zamierzał jej już nigdy wypuścić z czułych objęć. Nie miał nawet przy sobie swojej nieodłącznej lornetki, co jawnie dowodziło, że dzielny ornitolog odnalazł w swoim życiu nową, daleko przyjemniejszą namiętność. Ethel i Alice siedziały u boku Harego, który zerkał na obie panie z ogromną przyjemnością. Marysia Kowalska przytulała się do męża, jakby była to ich podróż poślubna, a Pawełek sprawiał wrażenie dużo pewniejszego siebie. Dzień dobry. Kościesza usiadł i położył przed sobą teczkę z dokumentami. Poprosiłem tu wszystkich państwa o spotkanie, żeby ostatecznie wyjaśnić całą historię. Omiótł wzrokiem towarzystwo i ze zdziwieniem zauważył, że ta dramatyczna sprawa nie tylko nie załamała uczestników wycieczki, lecz przeciwnie, wpłynęła zbawiennie na ich samopoczucie. Ciekawe, bo na moje też, pomyślał, powoli otwierając teczkę i zerkając przelotnie na Magdę. No właśnie, nie możemy się doczekać wyjaśnień. Chodzą słuchy, że aresztowaliście Grega, coś podobnego, a sprawiał takie niewinne wrażenie, zagaiła szybko Ethel. Wrażenie to może sprawiał, ale od razu było widać, że dziwak z niego. Jak pomyślę, że przez kilka dni spędziliśmy czas z seryjnym bandziorem. Halinka zawiesiła głos. Spokojnie, Halusiu, przecież nic tam się nie stało. Panie komisarzu, bardzo prosimy o wyjaśnienia. Pawełek zgasił tyradę małżonki, która potulnie zamilkła. Proszę państwa, zaczął Kościesza, cała historia sięga czasów dwudziestolecia międzywojennego i okazuje się, że dotyczy rodziny państwa przewodniczki, czyli pani Łaszyńskiej. Wszystkie oczy zwróciły się na Magdę. Coś takiego? Ethel obróciła się do Magdy. A nam mówiłaś, że twoja rodzina przyjechała tu po wojnie, nie wiedziałaś o tym? Eti, cicho, zaraz się dowiemy. Nie przerywaj komisarzowi. Harry najwyraźniej wyrabiał sobie w tym trójkącie pozycję samca alfa. Komisarz chwilę czekał, aż rozmowy przy stole ucichną i wznowił opowieść.
0: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Zabójcza wycieczka Ewy Waligury.

0: W roku 1929 ciotka pani Łaszyńskiej, pani Lena Winnicka, otrzymała drogocenny zestaw biżuterii z brylantów i szmaragdów, który powstał na zamówienie jej bogatego kochanka, pana Brunona Gardellego, w słynnej włoskiej firmie jubilerskiej Bulgarii. O! Przeciągłe westchnienie wymknęło się z ust wszystkich zasłuchanych pań. Facet najwyraźniej wiedział, że aby ładnie rozebrać kobietę, trzeba ją najpierw ładnie ubrać. Wymsknęło się Baśce. Piękny naszyjnik budził sensację i oczywiście stał się przedmiotem pożądania wielu dam z Towarzyskiej Śmietanki Warszawy, a jego wartość szeroko komentowano. Główną rywalką, a właściwie wrogiem pani Leny w towarzyskim światku przedwojennej Warszawy była niejaka Niuta Kosobucka. Dama pałająca niewytłumaczalną wprost niechęcią do Leny Winnickiej. Pan Gardelli zginął we wrześniu 1939 roku podczas obrony Warszawy. Pani Lena wykazała się podczas okupacji wielką odwagą i determinacją. Sprzedała prawie całą swoją kolekcję biżuterii, żeby wyżywić tych, którymi się opiekowała. Służącą Zofię i jej mamę, a także przyjaciółkę Wikę Mackiewicz, którą eksmitowano z mieszkania, kiedy utworzono getto, i syna aresztowanej przyjaciółki, 11-letniego wtedy Teofila Ludwińskiego, którym opiekowała się jak matka. Udało jej się jednak ocalić drogocenny komplet Bulgariego. Postanowiła ukryć go w piwnicy budynku w Alejach Ujazdowskich, kiedy jej grupa wycofała się pod koniec powstania z Mokotowa do Śródmieścia. Miała nadzieję, że kiedyś wróci po niego i będzie on bazą finansową dla ocalonych, kiedy przyjdzie czas, by odbudować życie po wojnie. Niestety była już wtedy bardzo chora, a przejście przez kanały ostatecznie podkopało jej siły. Zdawała sobie sprawę, że długo nie pożyje, dlatego informacje o miejscu ukrycia skarbu zaszyfrowała w treści listu do swojej siostry w Londynie i w przewodniku po Warszawie, w którym ukryła list. Razem ze swoim pamiętnikiem przekazała go Wice z prośbą o przekazanie siostrze. Był to swoisty testament. Wice Mackiewicz i Teosiowi Ludwińskiemu udało się przetrwać koszmar obozu w Pruszkowie. Pożegnali się tam jednak na zawsze z Leną. Koniec końców znaleźli się razem we Francji, gdzie do tej pory żyje już bardzo leciwy pan Teofil. Pani Wika odnalazła po latach adres siostry Leny w Anglii. Niestety, żyła już tylko jej córka, pani Natalia Winnicka-Kostrzewska. Jej to właśnie przekazała zapiski i książkę. Było to już długo po wojnie. Życie w zniszczonej Europie powoli wracało do normy. Pani Natalia przez lata nie zorientowała się, jakie wskazówki kryją pamiątki po nieznanej i zmarłej w czasie wojny ciotce. Kościesza zamilkł na chwilę i sięgnął po szklankę wody. Przy stole panowała cisza. Wszyscy słuchali z uwagą tej opowieści o czasach wprawdzie odległych, ale mających silny wpływ na teraźniejszość. Pan Teofil Ludwiński w rozmowie telefonicznej, jaką z nim wczoraj przeprowadziłem, potwierdził, że mimo upływu lat pamięta tamte straszne chwile, prośbę Leny i wieloletnie poszukiwania rodziny Winnickich w Anglii. Dzięki tej rozmowie, wstępnym przesłuchaniu zatrzymanego i przeczytaniu odzyskanego z jego rąk pamiętnika pani Leny, udało mi się szkicowo nakreślić prawdopodobny scenariusz tej niezwykłej wprost historii.
1: Kto ma ochotę na zabójczą wycieczkę? Kolejny odcinek już za chwilę w RMF FM.

zacznijmy od tego, że Greg Peterski nie jest profesorem Uniwersytetu w Oksfordzie, ale antykwariuszem. Wiedziałam, szepnęła Karol. Prowadzi mały sklepik ze starociami na Corn Market w tym mieście. Skupuje stare książki i nawet warszawiana, ale te ostatnie tylko z nadzieją na natrafienie na ślad skarbu Poleny Winnickiej. Było dla mnie zagadką, skąd wiedział o jej losach, a przede wszystkim o ukryciu bezcennych precjozów w gruzach miasta. Na szczęście rano podczas przesłuchania wykazał się dużą gadatliwością. Okazało się, że jest wnukiem Niuty Kosobuckiej, opisywanej przez Lenę w pamiętniku jako zagorzała rywalka w warszawskim elitarnym światku przed wojną. Jej też udało się przetrwać obóz w Pruszkowie. Po wojnie zamieszkała w Anglii i obsesyjnie szukała dokumentów, które wywieźli z obozu przyjaciele Leny. Wyszła ponownie za mąż. Jej pierwszy mąż zginął w czasie wojny. Doczekała się wnuka, właśnie Grega Peterskiego. Niestety obsesja odnalezienia dokumentów przerodziła się wręcz w manię. Starsza pani ciągle opowiadała potomkom tę historię. Początkowo Peterski traktował jej opowieści jak ględzenie babci, której już się lekko pomieszało pod sufitem. Nikt w rodzinie nie brał poważnie jej gadaniny. I tu, jak to się często zdarza, o wszystkim zadecydował przypadek. Peterski przeniósł się w latach 90. do Oksfordu, gdzie, jak już wspomniałem, otworzył mały sklepik. Naturalną koleją rzeczy nawiązał kontakt z lokalną Polonią i tym samym poznał panią Natalię Winnicką-Kostrzewską, osobę niezwykle znaną w tym środowisku. Usłyszał jej nazwisko i zaczął powoli dodawać 2 do 2. Na przykład wertował stare przedwojenne roczniki Kuriera Warszawskiego, gazety, w której rubryka towarzyska była stałym elementem każdego wydania. W wyniku tych poszukiwań nabrał pewności, że jest na dobrym tropie. Musiał się tylko upewnić, że starsza pani ma książki, o których mówiła jego babka, i jakoś je zdobyć, po czym przyjechać do Warszawy i rozwikłać tajemnicę. W tym celu usiłował zjednać sobie przychylność pani Natalii. Często u niej bywał, pod pozorem chęci kupienia jakichś starych woluminów do swojego sklepu. Starsza pani była jednak bardzo przywiązana do rodzinnych pamiątek i nie zgadzała się na sprzedaż. W każdym razie, przeglądając te książki, Peterski natknął się na pamiętnik pani Leny i natychmiast zorientował się, że wreszcie jest na tropie. W tym czasie zaczęła pracować u pani Kostrzewskiej żona pana Harego, Rita Jones. Pan wybaczy, panie Jones, ale muszę powiedzieć wszystko, co wiem. Kościesza zawiesił dyplomatycznie głos. Proszę mówić, nie ma sprawy. Harry machnął pojednawczo ręką. Chętnie poznam całą prawdę, dodał z przekąsem. Otóż pani Rita, tu Izydor chrząknął lekko zakłopotany, nie była kryształowo uczciwą pomocą domową. Ponieważ pani Natalia słabo widziała, często ją prosiła, by jej coś poczytała. Lubiła słuchać opowieści z pamiętnika namiętnej cioci. Rita, mimo że nie była, pan wybaczy, panie Jones, zbyt lotna, Harry pojednawczo skinął głową, też zorientowała się, że w tych starych książkach może kryć się coś intrygującego.

0: zwiedzanie Warszawy zamienia się w kryminalną aferę. Zabójcza wycieczka teraz w RMF FM.
1: Zobaczyła w przewodniku uwagi o 4 i 7 stacji drogi krzyżowej i od razu wytworzyła sobie w głowie jakiś romantyczny i sensacyjny scenariusz, do czego, jak wiemy, miała skłonności. Dodajmy do tego jeszcze opowieści o balach, naszyjnikach, wojnie z czytanego starszej pani pamiętnika i scenariusz na kolejną wycieczkę z tajemnicą w tle gotowy. Zaznaczam, że dla niej, w przeciwieństwie do rzekomego profesora, była to raczej zabawa w skarb, a nie działanie o charakterze przestępczym. Oboje, niezależnie od siebie, postanowili wejść w posiadanie pamiątek. Sprawa rozegrała się w czasie pogrzebu, kiedy to w domu nieboszczki zjawiło się wielu gości. Natalia była bardzo popularną osobą w Oksfordzie, miała wielu znajomych i przyjaciół. Krótko mówiąc, Rita ukradła przewodnik z listem, a Gregowi udało się świsnąć pamiętnik. No, gdybym to wiedział wcześniej, to bym jej dał. Harry aż poczerwieniał z gniewu. Ale mnie omotała, że to pamiątki po wuju, rodzinie, takie trele morele. Jaki ja byłem głupi. Już dobrze, nie denerwuj się, kochany, szczebiotały na zmianę Alice i Ethel. Greg wiedział, że bez informacji z przewodnika i bez listu nic nie znajdzie. Kiedy zorientował się, że państwo Jonesowie wybierają się na tę wycieczkę, on też się zapisał. A skąd się dowiedział? Harry zaczął być podejrzliwy. W lokalnym klubie Polonii zdobycie takich informacji nie było trudne, szybko wyjaśnił Izydor. A no tak, tam wszyscy wszystko wiedzą. Harry pokiwał głową. Potrzebna mu była tylko pani Magda jako najbliższa krewna. Po pierwsze, musiał się dowiedzieć, czy skarb został już znaleziony, a po drugie, co wie Magda, no i po trzecie, ją wyeliminować. Wszyscy spojrzeli na Łaszyńską, która siedziała, jakby ją zamurowało. Przyjechał do Polski samochodem 2 dni wcześniej i zrzucił ze schodów w metrze przewodniczkę, której zlecono opiekę nad grupą. Biedaczka złamała nogę. Potem zasugerował, że pani Magda byłaby idealna, że zna ją z innych wycieczek. Koniec końców przewodnikiem państwa grupy została pani Łaszyńska. Potem, jak państwo wiedzą, wypadki potoczyły się błyskawicznie. Rita zdawała sobie sprawę, że jest jakaś tajemnica, ale informacje z przewodnika i listu odczytywała dosłownie. Nie zdawała sobie sprawy, że chodzi nie o stację drogi krzyżowej, ale o numer posesji przy ulicy, która kiedyś była drogą krzyżową, czyli w Alejach Ujazdowskich. Greg wiedział, że musi zdobyć przewodnik i list i był zdecydowany zabić Ritę, żeby ją wyeliminować. Początkowo zamierzał ją otruć w klubie jazzowym. Niestety, omyłkowo wlał specyfik zaburzający akcję serca do kieliszka Karola. Jak już teraz wiemy, w tym towarzystwie daltonistą jest nie tylko pan Paweł, ale i Greg. Pomylenie czerwonego z zielonym to typowy błąd daltonisty. Przyznam, tu Izydor zwrócił się do Pawła Kowalskiego, że krótko, bo krótko, ale i pan był na liście podejrzanych. Pana Karola natomiast, Kościesza wskazał na ornitologa, uratowało to, że po prostu nie lubi pić alkoholu i nie wypił całej zawartości swojego kieliszka. Już nigdy nie będę cię namawiać do picia, zaszczebiotała Karol jak wróbelek, a Zach miał taką minę, jakby był gotowy do wypicia z rąk swojego ptaszęcia każdej trucizny. Super, ale prosimy dalej. Halina wzniosła oczy ku niebu. Komenda stołeczna zainteresowała się całą sprawą, kiedy wpłynęło doniesienie ze szpitala o próbie otrucia pana Zacha. Zjawiliśmy się jednak za późno. Jak wszyscy wiemy, kiedy spotkaliśmy się na statku, pani Rita już nie żyła. Morderca wykorzystał moment, gdy inni uczestnicy wycieczki podziwiali fajerwerki i po prostu wyrzucił ją za burtę. Wszystkie oczy zwróciły się ze współczuciem w stronę Harry'ego. Okej, w porządku, dam radę, nawijaj pan dalej. Harry sięgnął po swojego drinka, którym, mimo wczesnej pory, zdecydował się wesprzeć.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce godzina trzecia. Czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
1: Zaczynamy od konfliktu w Ukrainie. Rosja tej nocy kontynuuje ataki powietrzne na Kijów. Wczoraj w uderzeniach na cele w całym kraju zginęło 9 osób. W faktach także o kontrowersyjnym przemówieniu papieża Leona XIV podczas jego pielgrzymki we Francji. Zabierzemy też Was nad morze. Jeśli planujecie dzień na plaży, to mamy bardzo dobrą wiadomość. Nocny rosyjski atak na Kijów. Jak informuje Reuters, w stolicy Ukrainy słychać silne eksplozje. Pociski spadły m.in. na budynki mieszkalne. Rosja kontynuuje niemal codzienne ataki powietrzne na cele w Ukrainie. Tylko wczoraj zginęło w nich 9 osób, a ponad 80 zostało rannych. Jestem zaskoczony uwolnieniem podejrzanych w sprawie ataku na bazę RAF Fairford w Wielkiej Brytanii, komentuje prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. A ja przypomnę, zatrzymani w nocy soboty na niedzielę zostali wypuszczeni za kaucją. Dziennikarze pytali Trumpa, czy ta sprawa może mieć związek z Iranem. O tym donosiły wcześniej Times, Sky News i Daily Telegraph. Być może. Ja powiedziałbym, nie wypuszczajcie ich za kaucją. Jestem zaskoczony, że ich wypuścili. Ja bym tego nie zrobił. Odpowiadał prezydent USA. Amerykańskie lotnictwo używa brytyjskiej bazy RAF Fairford do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormuz. Brytyjska policja zaznacza, że mężczyźni nadal są objęci śledztwem, jest ich 5 i muszą się stosować do surowych ograniczeń w poruszaniu się i kontaktowaniu z innymi osobami.
2: Fakty prosto z Francji.
1: Utrzymanie pokoju w Europie poprzez dozbrajanie jest iluzją. Tak mówił papież w Metzu w czasie swojej pielgrzymki we Francji. O szczegółach paryski korespondent RMF FM w Paryżu, Marek Gładysz.
3: W przemówieniu, które wywołało dużo kontrowersji, skrytykował on regularne apele władz poszczególnych krajów europejskich o zwiększenie wydatków militarnych i konsekwencje, jakie może to mieć w sferze budżetowej. Wielu obserwatorów zauważył, że być może niektóre jego słowa trudno było zrozumieć, bo Leon XIV nie mówi perfekcyjnie po francusku, ale część z nich zarzuciła papieżowi swoistą naiwność i wyraziła zaskoczenie, że poruszając bardzo ważny temat utrzymania pokoju na naszym kontynencie, papież w sumie niewiele czasu poświęcił wojnie w Ukrainie i zagrożeniu ze strony Rosji. Skupił się raczej na apelach o jedność Europy i zastanawiał się, czy nie powinniśmy czynić więcej, cytuję, kreatywnych wysiłków na rzecz pokoju, czyniąc ustępstwa. Według wielu obserwatorów miał na myśli negocjacje pokojowe.
1: Będą nowe rządowe standardy cyberbezpieczeństwa dla firm, które przetwarzają dane medyczne. Jest to reakcja na ostatnią serię wycieków danych pacjentów, m.in. z centrum Enelmed i z oprogramowania Medic. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Te nowe standardy mają być zaostrzone, mają pojawić się w nich dodatkowe informatyczne zalecenia, jak zmniejszyć ryzyko cyberataków. Chodzi m.in. o kontrolę dostępu i monitorowanie nietypowych wyszukiwań. To potwierdza Katarzyna Kopeć-Dziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
5: Te standardy mogą przyczynić się do jeszcze zwiększenia takiej wiedzy na temat tego, w jaki sposób można podchodzić do ochrony danych osobowych i tego, czym zarządzamy w przestrzeni swojej firmy.
4: Równolegle Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpoczął kontrolę w firmie, która odpowiada za oprogramowanie Medic. Resort cyfryzacji zapowiada surowe kary, jeśli okaże się, że tam zabrakło podstawowych zabezpieczeń.
1: Słonecznie i ciepło, nawet do 20 stopni. Tak będzie w tym miejscu dzisiaj. W faktach przenosimy się tam, gdzie wąski pas piasku wcina się w morze, rozdzielając wody Zatoki Puckiej i Gdańskiej. Na Cyplu w Rewie w pierwsze dni jesieni pogoda nie przestaje rozpieszczać wypoczywających.
6: Tylko się cieszyć, że tak jest, jak jest. Czy chce się wypoczywać?
7: Super! Przynajmniej jak ja na foilu będę pływał, widzisz, na tym skrzydełku.
8: Fali nie ma, ale wiatr trochę jest. No taki kierunek, że z tej strony jest zasłonięty przez ten cypelek, więc woda jest płaska. Tamtej trochę bardziej zafalowana.
7: Tak zwana wywiewka, bo cię może wywalić tam, no ale pływamy.
9: Tam, czyli w stronę chałup, tak?
7: W stronę chałup na przykład. Ale są chłopaki, patrzą się tutaj, jest bezpiecznie.
1: A z wypoczywającymi rozmawiał wczoraj nasz reporter Stanisław Pawłowski. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy teraz do porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa.
10: Jaka będzie pana pierwsza decyzja jako prezydenta? Poza audytem oczywiście.

0: powiedział pan audycję. Jaka będzie pierwsza decyzja jako prezydenta?
1: Na północy Krakowa jest 150 hektarów pięknej zieleni. Chce tam utworzyć park Isisel. To jest wokół tereny wokół tak zwanej Doliny Pronnika. No i to będzie pierwsza decyzja, żeby ten ochronić przed agresywną zabudową.
0: Czyli nie będzie dużych ułatwień dla deweloperów?
1: No nie, to była polityka poprzednich prezydentów. Ja jestem krytyczny. Ja zawsze w Radzie Miasta głosowałem tak, żeby zawsze stawałem po stronie mieszkańców, a nie deweloperów.
0: Wybory w Krakowie, ponoć przynajmniej te wybory, wygrywa się w Nowej Hucie. Co pan ma do zaproponowania mieszkańcom Nowej Huty?
1: To ten poprzedni prezydent, jeszcze profesor Majchrowski, rzeczywiście wygrał swoje pierwsze wybory w Nowej Hucie i stąd powstało takie przysłowie. Ale one się nie sprawdziło już 2 lata temu, niestety, bo ja wygrałem w Nowej Hucie, a przegrałem z Aleksandrem Miszalskim. Natomiast Nowa Huta jest bardzo ważną dzielnicą, to jest mniej więcej 1/4 ludności Krakowa, dzielnicą piękną, ale bardzo zaniedbaną, dlatego że przez lata inwestowano pieniądze głównie w centrum, w Kazimierz, tam gdzie jest dużo turystów, a ta Nowa Huta podupadała. Podupadały tam zakłady przemysłowe, między innymi dawna Huta Lenina, więc chcemy tam stworzyć dużą strefę innowacji. Chcemy tam stworzyć strefę przemysłową, lekkiego, innowacyjnego przemysłu, zapraszać krakowskie startupy oraz firmy zagraniczne z takich branż jak AI, jak Life Science, jak gaming.
0: I to jest rozumiem propozycja dla tych wyborców, którzy są rozczarowani Koalicją Obywatelską. A co dla Lewicy? Jaką propozycję ma pan dla wyborców, którzy głosowali na Darię Gosek-Popiołek i Aleksandrę Owcę?
1: No, myślę, że ci wyborcy, bardzo często jak ja z nimi rozmawiałem, byli rozczarowani tą polityką partyjniactwa, zwłaszcza młodzi wyborcy partii Razem. Nie podobała mi się epidemia kolesiostwa, z którą mamy do czynienia w Krakowie. Ja im tłumaczyłem, że będzie 0 nominacji po linii partyjnej, a będą...
0: 0? A wiceprezydenci? To po jakiej linii będą mianowani?
1: Mogę panu dzisiaj złożyć zapewnienie, że żaden z moich wiceprezydentów nie będzie działaczem partyjnym. Nie będę...
0: A mecenas Hoffman? Będzie, no, czy nie będzie wiceprezydentem? Nie jest działaczem partyjnym, nie. Ale pytam się, czy
1: no
0: będzie...
1: No właśnie, więc on jest z innej paczki i nie wiem, czy będzie wiceprezydentem, ale powiem wprost, że ja go cenię i widziałbym go jako osobę, która będzie pracowała w magistracie.
0: Bo to trochę wygląda jak powtórka z rozrywki, to znaczy wtedy też, nie, znaczy w poprzednim prezydenckim rozdaniu pan wiceprezydent Mazur zrezygnował, oddał swoje głosy panu Miszalskiemu i został wiceprezydentem.
1: No ja akurat tego nigdy nie krytykowałem, bo uważam, że profesor Mazur miał wiedzę, miał swoje zaplecze eksperckie.
0: A teraz i to był dobry ruch pana Hoffmana.
1: To był dobry ruch Aleksandra Miszalskiego. Jak chodzi o mnie, to po wyborach ewentualnych po wygranej będę podejmował decyzję, ale tak jak powiedziałem, ja pana mecenasa Hoffmana zaproszę. Nie wiem, na jakie stanowisko i w jakiej roli, ale będę chciał z nim współpracować.
0: A pana Drewnickiego? Michała Drewnickiego?
1: No powiedziałem panu, panie redaktorze, no
0: nie. Żadnych partyjnych nominacji?
1: Z każdym kandydatem się spotkam, z którzy odpali w pierwszej turze i chętnie porozmawiam o realizacji ich programu, ale nie będzie żadnych propozycji personalnych wobec pana radnego Drewnickiego albo wobec innych kandydatów, którzy odpali w pierwszej turze.
0: Czyli również radna Owca nie ma co liczyć, chociaż była z pana blisko współpracownicą w tym samym klubie radnych.
1: Tak, dokładnie tak, bo myśmy wtedy mieli koalicję 2 lata temu z partią Razem, oni startowali z moich list i przez długi czas Aleksandra Owca była w klubie Kraków dla mieszkańców.
0: No choćby dlatego mogłaby zostać wiceprezydentką.
1: Ja myślę, że ona ma inne ambicje, są że chce zostać posłanką i trzymam za nią kciuki, bo jest młodą, inteligentną osobą i na pewno w tym Sejmie będzie na plus w stosunku do innych posłów.
0: No dobrze, to przejdźmy do propozycji dla Lewicy. Będzie wyższa opłata turystyczna?
1: Tak.
0: O ile? To jest pytanie ważne z perspektywy mieszkańców innych miast niż Kraków.
1: Wiem, nie zyskam popularności na antenie Ogólnopolskiego Radia, ale powiem wprost, że ja uważam, że 20 zł to jest minimum. W miastach Europy Zachodniej to są stawki tego typu i wyższe. I naprawdę, utrzymanie miasta w związku z napływem turystów jest też czymś bardzo kosztownym. W tej chwili Kraków zarabia na turystyce, ale zarabiają firmy prywatne, właściciele tych firm, a miasto, budżet miasta, czyli my wszyscy do tego dokładamy.
0: Czyli to pan jako mieszkańcy Barcelony chciałby ograniczyć napływ turystów do Krakowa?
1: Ja jestem przeciwko nadmiernej turystyfikacji i tak jak pan powiedział, Barcelona, ale też inne miasta Europy Zachodniej właśnie idą tą ścieżką. Moim zdaniem to jest ścieżka racjonalna.
0: To może trzeba ukrócić najem krótkoterminowy.
1: Zdecydowanie tak.
0: I w jaki sposób zakaże pan najmu krótkoterminowego w centrum? Bo centrum Krakowa jest już szczególnie... Rynek i okolice to są miejsca często, jeżeli chodzi o mieszkańców, wymarłe.
1: Niestety. Nie wiem, skąd pan wie, ale tak jest.
0: Bywam w Krakowie, wie pan. To
1: jak
0: znaczy
1: się właśnie spaceruję po centrum, to można zauważyć. 0 mieszkańców, a to było kiedyś inaczej. Ja pamiętam, bo już mam trochę tych lat. Jeszcze
0: no dobrze, przyciągnie ich pan?
1: No uważam, że stopniowo można by to było odbudowywać, jakbyśmy zmniejszyli liczbę hoteli, tam zmniejszyli liczbę tych kamienic Airbnb, no to moim zdaniem to miasto mogłoby z powrotem odżyć, w sensie no normalni ludzie, normalne życie tam mogłoby
0: wrócić.
1: No dobrze,
0: wrócić. Ale stracą ci, którzy te mieszkania przerobili na Airbnb i oni na pana nie zagłosują.
1: Wiem. Miałem już takie przypadki, że pewne osoby podchodziły i powiedziały, panie Łukaszu, ja bym pana popierał, ale niestety mam mieszkania, wynajmuję na Airbnb, pan ma dla mnie zbyt mocne poglądy w tej kwestii. Ja to rozumiem, no ale dla mnie ważne jest po prostu, żebym realizował swoje cele, swoje idee, w co wierzę, a nie...
0: A pojawi się więcej mieszkań na tani wynajem? Bo to też jest istotne pytanie dla bardzo wielu mieszkańców.
1: Zdecydowanie tak.
0: A skąd pan je weźmie?
1: No rozmawiałem z minister Pełczyńską oraz radny z mojego klubu. No, rozmawiał.
0: Tutaj bez premiera się nic nie da zrobić.
1: Myśli pan, że nie da się go zbypassować?
0: No myślę, że nie. Myślę, że Katarzyna Pełczyńska, nawet przy całym szacunku dla pani minister... Może być równie nielubiana jak prezydent potencjalny, jeżeli pan zostanie prezydentem Krakowa.
1: No tak, rzeczywiście, gdzieś chyba premier ma do niej jakieś ale, z tego co widziałem te relacje w mediach.
0: Dobrze, ale rozmawiał pan z nią i co?
1: I ona powiedziała, że są środki, a z kolei podległy jej szef Krajowego Zasobu Nieruchomości powiedział, że są też tereny w Krakowie, które można było przekazać na budownictwo komunalne pod tani wynajem.
0: Czyli kiedy? Kiedy te tanie mieszkania
1: no,
0: się
1: pojawią? No ja nie będę tutaj składał jakichś obietnic na wyrost. Nie będzie tak, że skończymy ten program w ciągu 2 lat. Chodzi o to, żeby zacząć budowę kilku tysięcy mieszkań w ciągu tych 2 lat. Pewnie realnie zostaną oddane w kolejnej kadencji.
0: Dobrze, to teraz pytanie o zadłużenie. Kraków jest w gigantycznych długach. No i są dwie opcje zawsze w takiej sytuacji. Albo ciąć wydatki, albo podnosić podatki, albo rozmaite opłaty. Skąd pan weźmie pieniądze?
1: Żeby słuchacze lepiej zrozumieli to, o czym pan powiedział, to ja jeszcze podam liczby. W Krakowie zadłużenie na mieszkańca to jest 11 tysięcy, a w Warszawie 4 tysiące. Czyli 3 razy bardziej jest Kraków per capita zadłużony niż Warszawa. No i ja mam 3 propozycje. Po pierwsze, pozyskanie dodatkowych środków z opłaty turystycznej. Chcę, żeby była wysoka. I z ustawy metropolitarnej. Gdańsk taką niedawno dostał.
0: Po drugie... Jeżeli pan dostanie, to tu wracamy do premiera.
1: Tak, no ale co premier powie, że Gdańsk jest lepszy od Krakowa i Gdańsk może dostać ustawę metropolitarną, a Kraków nie. Jak on by mógł się obronić przed takim zarzutem ze strony prezydenta Krakowa, przyszłego być może prezydenta Krakowa, ze strony mediów krakowskich, żeby odmówić nam tej ustawy? Dlaczego Katowice mają, dlaczego Gdańsk ma, a dlaczego Kraków miałby nie mieć?
0: To było do tej pory nie ma.
1: No tak, ale to jest nie fair i ja myślę, że premierowi będzie zależało chyba na tych głosach Krakowa. To jest 600 tysięcy, panie rektorze, głosów za rok w wyborach parlamentarnych. No jeśli będzie nas tak traktował źle, no to...
0: No,
1: wtedy...
0: Tylko, że dodajmy, krakowianie zazwyczaj i tak głosują na partie związane z Koalicją Obywatelską.
1: W końcu mogą się zbuntować, jak będą źle traktowani.
0: Wierzy pan, że się zbuntują? No, ostatecznie przetestował pan.
1: Prawda? No więc
0: zobaczymy, co będzie dalej. Dobrze, druga to ustawa metropolitalna, trzecie źródło.
1: Dodatkowo zrobimy audyt, to pan sam o tym wspominał, więc widzę, że pan czytał mój program i moim zdaniem tam jest dużo pieniędzy wydawanych nieracjonalnie. Nie wiem, jaka będzie skala tych oszczędności, ale na przykład podam konkretny przypadek. 6 departamentów nowych stworzył Aleksander Miszalski, ja je zlikwiduję. Wszystkie.
0: Wszystkie? Tak. Ale nie wie pan, ile pan zyska na tym.
1: No to będzie kwota rzędu 10 milionów złotych, więc nie jest to jakaś wielka kwota, chociaż no nie jest też bagatelna. I pytanie, ile takich rzeczy się uda znaleźć, jakichś takich wydatków, które są niepotrzebne?
0: Panie radny, no to jest trochę tak, że wszyscy mówią o audytach i wszyscy mówią, że się znajdą pieniądze, a potem się nie znajdują.
1: No nie odpowiadam za wszystkich. Nie, krakowianie dadzą mi szansę, to zobaczą, że ja to zrealizuję.
0: Będą lecieć głowy w magistracie?
1: Zdecydowanie tak. Na wysokich stanowiskach zrobimy, no nie chcę powiedzieć rewolucji, ale duże zmiany.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Łukasza Kibałem, kandydata na prezydenta Krakowa.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dwanaście minut po godzinie 3:00. Maciek Rybak, cześć ponownie w ten, no, trudny czas. Umówmy się, to nie jest dobry moment, żeby zaczynać dzień, ale czasem trzeba. A dzisiaj mamy dzień kawy, który zaczynamy o 3:00 rano, czyli uczciwie mówiąc mamy przewagę nad większością kraju. Pierwsza kawa z RMF FM w dzień kawy i nie tylko, jest jeszcze jedna okazja do świętowania i założę się, że prawdopodobnie łapiesz się do tej grupy.

29 września, wtorek. Dzień kawy, to już ustaliliśmy, ale jeśli właśnie wieziesz towar, paczki albo ludzi, dzisiaj też masz swoje święto. 29 września to także dzień kuriera i przewoźnika. Przed tobą jeszcze kilkadziesiąt kilometrów. W RMF FM poleca się najlepsza muzyka. Temper City.

0: dziesiątki, setki kilometrów do przejechania i takie rzeczy w dzień kawy oraz kuriera. Mam głosówkę od Anety.
1: Mój ukochany kurier, którego zawsze szukam po mieście, z tego względu ma przerąbane, dzisiaj dostanie ode mnie kawę, bo pracuje w palarni kawy i mam nadzieję, że będzie mu smakowało.
0: No pewnie, a najlepiej pierwsza kawa smakuje z RMF FM. Jesteśmy z wami. A może

0: Pierwsza kawa z RMF FM. Trochę nas już znacie i wiecie, że sprawdzamy dla was najważniejsze informacje, także te bolesne dla naszych portfeli. Mateusz, 9 zł za litr diesla już widać na pylonach.
1: Potwierdzam, niestety jest drogo, ponad 9 zł za litr oleju napędowego. Benzyna, podstawowa benzyna z kolei kosztuje w kraju przeciętnie około 8 zł i 19 groszy.
0: Ale pewnie masz jakieś dobre informacje dla kierowców.
1: No niestety nie, ma być gorzej i drożej.
0: No to nie mamy nic liczyć na obniżki.
1: Nie mamy co liczyć na obniżki. Przed weekendem była na to jeszcze nadzieja. Do Nowego Jorku przyleciał prezydent Iranu. Donald Trump sygnalizował, że jest gotów, aby dogadać się z Iranem.
0: No i?
1: Ale potem stwierdził, że porozumienia jednak nie będzie.
0: No skoro tak.
1: A szansy na tańsze tankowanie? Też nie. Ceny ropy niestety nie spadną. Na razie się na to nie zapowiada.
0: W tej międzynarodowej scenerii się to nie zapowiada. Czy w polskiej rządowej? No wiemy, że cały czas jest to skomplikowane.
1: Jest to skomplikowane, tak jest.
0: Dziękujemy za te informacje. Niezbyt pozytywne, ale zawsze informacje.

0: słuchacie radia RMF FM.
1: Walczyli jak nigdy, skończyli jak zawsze. To tylko jeden z komentarzy po meczu ze Szwecją. W RMF-ie gra i trąbi zespół Kombi, a wkrótce internet podsumuje reprezentację. Krótko i bez taryfy ulgowej. To przespał wieczór, zamiast oglądać mecz,

17 minut i będzie czwarta, tu RMF FM. Mecz ze Szwecją za nami, a jeśli chcecie wiedzieć, jakie nastroje mają po nim kibice, to internet zrobił już swoją pomeczową odprawę. Kazik dostrzega coś pozytywnego. Jest jakieś światełko w tunelu po tym meczu, ale mecz trwa 90 minut, a nie 25. No faktycznie, był taki moment w pierwszej połowie, gdzie grę naszych piłkarzy oglądało się dość przyjemnie. Takiego zdania jest też internauta Maciek. Pierwszą połowę dało się oglądać, ale w drugiej wróciła powtórka z meczu z Bośnią. A wtedy zamiast meczu mieliśmy męcz. No męczyło, choć wtedy bezbramkowy remis, a teraz Szwecja 3, Polska 1. Czyli według kibiców światełko w tunelu jest. Tylko na razie świeci przez jakieś 25 minut. Jeżeli chodzi o muzykę, kawałek Loser do Tame Impala. Zbieżność emisji sprzed chwilą podawanym newsem przypadkowa.

0: bardzo, bardzo wczesna pora, a w Dzień Kuriera już pierwsze telefony dzwonią do RMF-u.
1: Chciałbym życzyć im wytrwałości i przede wszystkim, żeby ich psy nie ganiały na wsi. No i chciałbym wyrazić pewien szacunek dla nich za robotę, którą wykonują.
0: No i my też dołączamy się do tych życzeń. RMF zawsze z wami. A co z referendum w Warszawie? Wrócimy do tego tematu w faktach za 6 minut.

0: chwila w RMF FM, a teraz czas na fakty. Godzina czwarta, za chwilę na zegarze. Zaczynamy najnowsze wydanie faktów. W studiu Mateusz Bożek.
1: To był niespokojny dzień dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Aż 4 razy otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z nalotami Rosji na Ukrainę. W faktach także Warszawa, w której nie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Polacy jak dotąd niestety bez zwycięstwa w Lidze Narodów. Porymi się z Bośnią, teraz porażka ze Szwecją. Aż 4 razy do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysyłano alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Otrzymali je w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały czasowo starty i przyloty. W Lublinie zawyły syreny. Ostatnie z alertów odwołano krótko po północy. Na szczęście żaden z rosyjskich dronów nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Jeden z nich uderzył tuż przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin. Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie, ostrzega szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, powołując się na dane wywiadowcze. Musimy zachować czujność, ponieważ z informacji wywiadowczych dowiadujemy się, że Rosja planuje kolejne akty sabotażu i ataki na nasze demokracje, aby podzielić nasze społeczeństwo i zastraszyć je, by powstrzymało się od pomocy Ukrainie. Właśnie to mają na myśli. Musimy o tym pamiętać, a także stawić czoła tym zagrożeniom, mając dane wywiadowcze, które pozwolą nam zareagować, zanim do tych ataków dojdzie. Podkreślała szefowa unijnej dyplomacji przed spotkaniem unijnych ministrów obrony. Nie będzie referendum w Warszawie w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z urzędu prezydenta miasta. Inicjatorzy z akcji zebrali 111 tysięcy podpisów, a więc poniżej wymaganej liczby. O szczegółach reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: Do zwołania referendum wymagane było minimum 132 tysiące podpisów, zabrakło więc ponad 20 tysięcy. Inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk dziękował wolontariuszom, którzy przez ostatnie 2 miesiące zbierali na ulicach Warszawy podpisy, jednocześnie żalił się na innych.
3: Głównych ruchów miejskich czy partii politycznych, jak na lekarstwo otrzymaliśmy wsparcia z ich strony czy podpisów zebranych. Na czele niestety z Prawem i Sprawiedliwością i tutaj mogę się jedynie zdziwić, że główna wciąż partia polityczna w Polsce, opozycyjna, nie zaangażowała się w aktywnie zbiórkę podpisów nawet w ramach własnych struktur.
2: Na konferencję Maciej Wilk przyniósł 21 kartonów, wyliczał, że w każdym z nich jest 5 tysięcy podpisów, choć zaznaczył, że nie każda karta była w całości wypełniona. Dodał, że nie będzie ich składał u komisarza wyborczego. Karty z podpisami, jak zapowiedział, zostaną teraz zniszczone.
1: 45 policjantów brało udział w eksperymencie procesowym, który odtwarzał okoliczności, w których latem w łódzkim akwaparku Fala utonął 7-letni chłopiec. Jak tłumaczył rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak, celem tego badania było ustalenie, czy ratownicy i opiekunki grupy półkolonistów mogli zauważyć tonące dziecko.
4: W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie teraz po dysponowaniu wszystkimi materiałami procesowymi z tego śledztwa i tym nagraniem, które zostało dzisiaj sporządzone. Odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
1: Ewentualne zarzuty dla 2 ratowników i 2 opiekunek dzieci na półkoloniach zostaną przedstawione po otrzymaniu opinii biegłego z zakresu ratownictwa wodnego. Kamery na basenie zarejestrowały, że 7-latek przez kilka minut leżał na dnie basenu i dziecko dopiero zauważył klient akwaparku.
5: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Ponad 200 przedmiotów pochodzących ze słynnego studia animacji Armdance sprzedano na aukcji w Wielkiej Brytanii. Największe zainteresowanie budziły figurki Wallace'a i Gromita, które podbiły serca telewizów w kilku kultowych filmach. Przypomina korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. What's
6: happening? Figurka Wallace'a w zielonym bezrękawniku, czerwonym krawacie i brązowych spodniach została sprzedana za zawrotną kwotę ponad 50 tysięcy funtów. Z kolei figurkę psa Gromita, stojącego na 4 łapach, wylicytowano za ponad 31 tysięcy. Aukcja, zorganizowana z okazji 50-lecia studia animacji, zebrała fortunę, a jej cel jest szlachetny. Cały dochód bowiem przeznaczono na stypendia, dzięki którym kształcić się będą kolejne pokolenia animatorów.
1: Kolejna porażka polskich piłkarzy w meczu ze Szwedami. Tym razem w Solnej, niedaleko Sztokholmu, przegrali 1-3. Po pierwszej połowie dobrej gry biało-czerwonych, w drugiej przewaga Szwedów. W 63 minucie wyszli na prowadzenie. Przy bramce na 3-1 świetne zachowanie Jokeresa. Uwolnił się spod opieki obrońców i niepilnowany wpakował piłkę do siatki. Mimo dobrych

0: Akcji Polaków strat nie udało się odrobić. Kolejny mecz naszych biało-czerwonych w Lidze Narodów w piątek z Rumunią.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mateusz, trochę mnie przeraża, pod jakim wrażeniem gry naszych przeciwników jesteś?
0: Jestem pod wrażeniem naszych przeciwników. Bardzo martwi mnie to, że jak na razie w tym roku, jeżeli dobrze pamiętam, mamy tylko jedno zwycięstwo w piłce nożnej.
2: To może pogoda, zmieńmy temat. Pogoda. Przyjemne rzeczy, chociaż rano kurtka bardzo się przyda, po południu będzie się zastanawiać, gdzie ją zostawić. Najcieplejsze teraz wybrzeże, nawet 14 stopni, reszta kraju chłodniejsza, o świcie miejscami tylko 7-10 stopni, ale później słońce podciągnie temperaturę do około 20-22. Pierwsza kawa z RMF FM, 5 minut po czwartej, więc łączymy nocną zmianę z rannymi ptaszkami. Kto właśnie skanuje kolejną paletę, a do końca zmiany jeszcze kawałek, gramy tak, żeby czas mijał przyjemniej. Ruggable Man zacznie, ale znajdzie się też kawałek dla tych, co jeszcze jedno oko nie do końca otworzyli. Seconds.

0: Kurierzy, kierowcy busów, przewoźnicy, dzisiaj wasz dzień. Tylko podejrzewam, że wolnego z tej okazji nikt nie dostał. To w RMF-ie ogarniamy z wami ten bardzo wczesny moment dnia i gramy dla was najlepszą muzykę. Dla wszystkich, którzy o 4:15 na nogach, no i niektórzy dopiero ruszają do pracy, jak Paweł.
1: A, jadę z Bieszczad, jestem kurierem. A tak, mam zimną w aucie.
0: Oj, tak, wczesne jesienne poranki sprzyjają orkiestrze dmucha w aucie, bo i zimno, i szyby parują, a za chwilę podrzucę coś jeszcze od krów mlecznych.

Bardzo wczesny poranek i Igo w głośnikach RMF FM, a jeśli macie krowy mleczne, to pewnie przez ostatnie miesiące częściej liczyliście, ile dokładacie do produkcji, niż kiedy cena wreszcie pójdzie w górę. Na rynku mleka pojawiły się pierwsze oznaki odbicia. To dobre wiadomości dla produkcji, a dla nas w sklepach? Spokojnie, ceny w górę szybko nie poszybują. W dzień kawy, do pierwszej kawy z RMF FM, śmiało dodawajcie swoje ulubione mleko. No chyba, że bez mleka kawę pijecie, to sorry.

Wiktor Dydu, a teraz wrzuć ci szybkie tempo na 27 minut przed piątą. Nie wiem, czy bym tak szarżował, ale za chwilę w RMF-ie ktoś, kto prawie 500 dni czekał, żeby znów zagrać taki mecz. Hubert Hurkacz gra dziś o tytuł. Za chwilę szczegóły.

0: czekał ponad rok i w końcu się doczekał. Hubert Hurkacz zagra w finale turnieju ATP. Takiego newsa łapcie od Mateusza do pierwszej kawy z RMF FM.
1: Dokładnie tak. W nim zmierzy się z Hiszpanem Aleksem Dawidowiczem Fokiną. Wcześniej pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapawałowa. Początek spotkania był bardzo wyrównany. Pierwszy po tiebreaku padł jednak łupem Kanadyjczyka.
0: No ale potem było już tylko lepiej.
1: To Polak przyjął inicjatywę. Kolejne dwa sety wygrane do 3 i meldunek w finale.
0: Dobra, ale kiedy ten finał? Chcemy kibicować.
1: Dzisiaj punkt, godzina 13. Hubert Hurkacz po raz ostatni grał tytuł ATP w maju zeszłego roku. Ma teraz szansę na kolejne, trzecie trofeum.
0: No i trzymamy oczywiście kciuki za Huberta. 13. Dziś, wtorek, 29 września, zdąży nocna zmiana odespać i kibicować. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna dzień, no to RMF też będzie podawać wam ten wynik na bieżąco.

0: Dzień Kuriera świętujemy przy pierwszej kawie z RMF FM. Na przesyłki paczki już są w drodze. No nie, Wojtek?
1: Ja mam taką ogromną prośbę, bo jestem kurierem i chciałbym, żeby na ramach waszego radia pozdrowić wszystkich kurierów, życzyć im powodzenia i może ewentualnie później nawet jakąś piosenkę. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście mogli to dla mnie zrobić.
0: No w taki dzień jasna sprawa. ATB w RMF FM. Dajcie głośniej.

Delikatnie jeszcze przed piątą Edyta Bartosiewicz w RMF FM. A teraz Delikatnie jeszcze przed piątą Edyta Bartosiewicz w RMF FM.

0: Zarzuty umyślnego zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz działania w warunkach recydywy usłyszał polski bokser Sebastian M., zatrzymany wczoraj na Malcie. Informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Mężczyzna nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Przypomnę, że według świadków i zgodnie z nagraniami z maltańskiego monitoringu, Polak miał brać udział w bójce, w czasie której śmiertelnie zraniony został 27-letni Marokańczyk. Jak ustaliłem w polskim MSZ, Sebastian M. nie zwrócił się jak dotąd o wsparcie do naszych służb konsularnych. Na miejscu reprezentuje go maltańska adwokat przydzielona z urzędu.
0: Rozliczenia poprzedników stają się motywem przewodnim rządowych przekazów. Premier Donald Tusk, recytując w opublikowanym filmiku Lokomotywę Tumiwa, zapewnia, że rozliczenia się rozpędzają.
2: Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach o spale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się koło za kołem. Tak jest właśnie z rozliczeniami.
0: Premier wylicza setki postępowań i tysiące zarzutów, a nasz dziennikarz Tomasz Skory przeanalizował skuteczność rozliczeń od początku rządów Donalda Tuska.
3: Po 3 latach rządów premier wyraźnie stawia na ilość, a nie na jakość. Wymieniane przez niego liczby rzeczywiście robią wrażenie.
2: W 152 sprawach przedstawiono zarzuty. Łącznie 1598 zarzutów.
3: Premier nie wyjaśnia, o jakich zarzutach mówi i nie wymienia żadnego wyroku. Sam Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów prokuratorskich i 50 w postępowaniu w sprawie Trybunału Stanu, ale to bez znaczenia, bo on sam jest wciąż poza zasięgiem, jak Marcin Romanowski czy Michał Kuczmierowski. Sejmowe postępowanie w sprawie Adama Glapińskiego ponad 2,5 roku ciągle trwa. Wobec Macieja Świrskiego rok temu utknęło w Trybunale, a Komisja Śledcza do spraw Pegasusa po 20 miesiącach dopiero kończy uchwalanie raportu. Zamiast zapowiadanej jakości premier zachwala ilość. O skuteczności rozliczeń w ogóle nie ma mowy.
0: Czarne, lepkie grudki pojawiły się na plażach na blisko 50-kilometrowym odcinku wybrzeża od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w zachodniopomorskim. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: Jedna z hipotez Urzędu Morskiego w Słupsku jest taka, że na morzu mogło dojść do nielegalnego czyszczenia zbiorników jednej z jednostek, a ich zawartość trafiła do Bałtyku i została wyrzucona na brzeg. Urzędnicy mają już podejrzenia, z której jednostki może pochodzić zanieczyszczenie i próbują to teraz potwierdzić. Na ten moment wiemy, że czarne, lepkie grudki są substancją ropopochodną. Pobrano próbki, które trafią do laboratorium. Jednocześnie rozpoczyna się sprzątanie plaż. Urzędnicy apelują, żeby nie dotykać znalezionych grudek, dopóki nie będzie wiadomo, czym dokładnie są. Jeśli uda się wskazać sprawcę, ma zapłacić karę oraz pokryć koszty sprzątania i utylizacji zanieczyszczeń.
0: Do czasu usunięcia substancji ropopochodnej decyzją Urzędu Morskiego w Słupsku zamknięto usteckie plaże. Pierwsi górnicy odchodzą z Polskiej Grupy Górniczej, zmieniają branżę na kolejową. Docelowo ma być około 200 takich osób, które chcą przekwalifikować się z górników na górników na kolejarzy. Tak wynika z umowy podpisanej przez Koleje Śląskie i PGG.
5: Dziś tak naprawdę mamy jednego pracownika, który już pracuje na kolei i mamy kolejne osoby, 3 osoby, które rozpoczęły kurs na licencję maszynisty.
6: Co to znaczy?
5: To znaczy, że te osoby, jeśli przejdą pozytywnie ten kurs, to nie jest prosta procedura, będą mogły zmienić branżę i podjąć pracę w branży kolejowej.
0: Z Ewą Grudniok z Polskiej Grupy Górniczej rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek.
7: Kibicujemy naszym tenisistom.
0: Ponad rok czekał Hubert Hurkacz na awans do finału turnieju rangi ATP. Udało się wczoraj. W Chengdu w Chinach nasz tenisista pokonał Denisa Szapowałowa z Kanady, chociaż przegrał pierwszego seta po emocjonującym tiebreaku.
8: 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo, bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych 2 setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-6-3.
0: W dzisiejszym finale o 13 Hubi zagra z Hiszpanem Aleksem Dawidowiczem Fokin. W finale kwalifikacji o występ w Tokio zagra z kolei Kamil Majchrzak, który pokonał Włocha Lorenzo Sonego. Teraz bardzo trudny rywal, Francuz Arthur Fils, czyli numer 9 na świecie. Początek tego finału już za niecałe pół godziny. Hubert, Kamil, trzymamy za was kciuki. A na fakty o poranku zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Wtorek zacznie się chłodno, rano w wielu miejscach okolice 7-11 stopni, później dużo słońca i wyraźne ocieplenie, przeważnie w okolice 20-22 stopni, na zachodzie miejscami trochę więcej, nawet do 24. Wiatr raczej słaby, padać nie będzie, trochę chmur pojawi się w północnej części Polski.

5 minut po piątej pytacie w telefonach do RMF-u, czy dzień kuriera to tylko te drobne paczki, czy wielkie takie paki wiezione przez pół kraju też. Wszystkie. Dzień kuriera i przewoźnika. To właśnie wtorek, 29 września. Co więcej, mamy dla was najlepszą muzykę, która pobudzi. Rockset, Maciek Rybak. Dzień dobry.

Margaret w RMF FM na kwadrans po piątej. Do pierwszej kawy z RMF FM istotne ostrzeżenie. Przyda się wam, możecie podzielić się z rodziną, współpracownikami. Uważajcie na reklamy wielkich rabatów na paliwo. Ceny jakie są, wiemy. To uruchomiło oszustów. W internecie obiecują zniżkę na tankowanie, prowadząc do fałszywej strony i proszą o dane karty. Lepiej takie rabaty sprawdzać na stacjach, żeby potem nie było, że miał być rabat na benzynę, a wyszła subskrypcja na życie bez pieniędzy. Choć przy tych cenach to podobne zjawisko.

Jeżeli dopiero zaczynasz dzień, stoi teraz obok ciebie filiżanka, termos albo papierowy kubek ze stacji, bardzo możliwe, że nieświadomie już świętujesz dzień kawy. To dziś 70% Polaków pije kawę codziennie, często nie kończy się na jednej. No to kto o tej porze pije już którą kawę? 12,2 miliony. Dzwońcie, chwalcie się do RMF-u.

0: reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: 5.30 na zegarze. Czas zacząć poranne wydanie faktów RMF FM. Z nami Ewa Kwaśny. Witamy.
3: Witam serdecznie i zapraszam. To znowu były niespokojne godziny dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Od wczorajszego popołudnia do północy otrzymali aż 5 alertów RCB. W rękach policjantów 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego, który planował przeprowadzenie zamachu w swojej szkole. Szwedzi okazali się... Pokonali Polskę 3-1 w drugim meczu Ligi Narodów. Jest wtorek, 29 września. Zapraszam na poranną na poranne fakty w RMF FM. Aż 5 alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali w ciągu kilku godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały czasowo starty i przyloty. W Lublinie zawyły syreny. Ostatni z alertów odwołano około północy. Żaden z rosyjskich dronów nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Jeden z nich uderzył tuż przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym. Do ruchu z kilku godzin. Udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. W sieci miał też sugerować, że zamierza zaatakować w szkole. Interpol zaalarmował polskie służby, że 13-latek z powiatu Wąbrzyskiego w Kujawsko-Pomorskim planuje dokonać zamachu w podstawówce, w której się uczył.
4: Policjanci weszli do domu 13-latka. Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
3: Powiedziała nam młodszy inspektor Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji. Polscy piłkarze nie zrewanżowali się Szwedom za marcową porażkę w finale barażu o Mundial. Biało-czerwoni przegrali wczoraj w meczu Ligi Narodów w Solę, niedaleko Sztokholmu, 1-3. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański. W porannych faktach będziemy łączyć się z naszym wysłannikiem do Szwecji. Władze Warszawy twierdzą, że harmonogram rozbudowy stadionu Polonii Warszawa jest już gotowy. Takie informacje przekazał w rozmowie z dziennikarzem RMF FM wiceprezydent miasta Tomasz Męcina. Plan nie uwzględnia jednak jednego z najważniejszych postulatów klubu, czyli budowy całorocznej areny z rozsuwanym dachem.
5: Mogę po pierwsze potwierdzić, że cały program, który był w tym pierwotnym zamierzeniu, będzie realizowany.
6: Ten plan, ten harmonogram zapewnia też klubowi stworzenie takiego stadionu właśnie z zadaszeniem?
5: W grudniu przyszłego roku muszą się zacząć roboty. I te propozycje, one mają jeden wielki minus, że wszystkie wchodzą w to pozwolenie i by podważyły jego byt.
3: Mówił wiceprezydent Męcina w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Słuchajcie porannych faktów RMF FM we wtorek, 29 września. Dziś u nas dużo piłki nożnej. Wczoraj, jak już mówiłam, nasza reprezentacja grała ze Szwecją w Lidze Narodów i niestety porażka 1-3. Będziemy się łączyć z naszym specjalnym wysłannikiem na ten mecz. Wrócimy też do wyborów prezydenckich w Krakowie. Nie będzie natomiast zamieszania z prezydentem Warszawy, bo w stolicy nie będzie referendum. Zapraszam również na nasze rozmowy publicystyczne. Po 7 w Radiu RMF 24 gościem Piotra Selaka będzie były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Godzinę później Tomasz Terlikowski porozmawia z Pawłem Ślizem z Polski 2050. W porannych faktach RMF FM sprawdzimy też, jak długo utrzyma się piękna, słoneczna pogoda. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest najlepsza muzyka w RMF FM, która was obudzi w ten wtorek 29 września. Dzień kawy, dzwonicie.
1: Dzień dobry, pozdrawiamy wszystkich kawoszy, podwójna oktawa. Chcieliśmy powiedzieć, że my już jesteśmy po pierwszej kawie, za chwilę będzie druga. A w związku z tym, że dzisiaj jest święto przewoźników i kurierów, życzymy wszystkim szerokości.
0: No i do tego RMF dorzuca najlepszą muzykę. Dajcie głośniej.

Dobry. W związku z tym, że jest święto kawy, chciałem się podzielić informacją, że jestem już po pierwszej kawie. Zaraz będę w pracy, gdzie czeka na mnie druga kawa. Dziękuję bardzo.

Towarzystwo jeszcze nie do końca obudzone. Karol G i Bruno Mars w RMF FM. No to może coś, co już dobrze znamy z najlepszej muzyki. Alcazar i wstajemy. 3, 2, 1, go!

0: Są i oni, wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Jesteśmy.
2: Przemek. Dzień dobry, cześć.
0: Jaki mamy dzień, szybki sprawdzian?
2: Kurczę, nie chcę
1: wiedzieć. Ja słyszałem dzień kawy.
0: No to też, ale jeszcze.
1: Wtorek.
2: Najpiękniejszy dzień naszego życia.
0: O to chodziło. No to będzie piękny.
1: Tak, dzisiaj skoro to jest dzisiaj najpiękniejszy
2: dzisiaj
1: życia.
2: Będzie, no.
1: Ja nie mogę, dobra.
0: Po czym to mogę poznać, bo ja nie czuję, że to najpiękniejsze.
2: Zajrzyj w siebie, spójrz w świat, dwie podróże, tak. Jedna w głąb siebie, druga, rozumiesz?
1: I poczuj, że jesteś zwycięzcą.
2: Tak.
0: Dobra, to idę ćwiczyć przed lustrem. Jestem zwycięzcą.
1: Bardzo dobrze. I tak wszyscy róbcie od samego rana.
2: Tylko z entuzjazmem, a nie tak, wiesz.
0: No nie, no to ja poćwiczę przed lustrem, dobra?
1: Dobra, a my zaczynamy. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Jacek Tomkowicz,
2: Przemysław Skowron, dzień dobry.
1: A Maciek, a
3: 18,47, 12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych. To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: 18,47, 12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych. To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest RMF FM.

0: I całej stającej Polsce mówimy dzień dobry, cześć, jest 5:53. Niespokojna noc za nami, bo co najmniej 4 alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali w ciągu kilku godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i raz Podkarpacia jeszcze.
1: Za chwilę w faktach o 6 będziemy też mieli najważniejsze informacje drogowe, między innymi o utrudnieniach z tego, co widzę, na 74 drodze krajowej.
0: I powiemy też, co z referendum w Warszawie. Czy się udało zebrać odpowiednią ilość podpisów i czy nad Rafałem Trzaskowskim zawiśnie widmo odwołania?
1: Kto zabrzmiał? Jeszcze jakby takie skrzypki smutne grały, to normalnie można by z tego zrobić trailer.
0: Nie mam skrzypków.
1: Nie, ale mamy za to wyśmienitą Zalię.
0: I patrzcie tu, ej. O. No i to brzmi, tego się słucha. No, przy tym się wstaje. To jest po prostu dobre.

0: Wspaniały Wally Lopez za nami. A przed nami fakty, bo to już prawie szósta. Skoro zaś fakty, to oczywiście w akwaśnej Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Poranku.
0: Oboje w studiu, a zatem zaczynajmy.
2: Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców z Krajowej 74 w Świętokrzyskiem.
1: Nie będzie referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
2: Ilu zabrakło podpisów? Posłuchajcie dziennikarza RMF FM.
1: Polscy piłkarze nie zrewanżowali się Szwedom za marcową porażkę w finale barażu Mundialu.
2: W meczu Ligi Narodów w Solnej przegrana 1-3.
3: Nie myślę o żadnej rezygnacji.
1: Mówił po meczu trener Jan Urban. Za marcową porażkę w finale barażu Mundialu.
2: W meczu Ligi Narodów w Solnej przegrana 1-3.
3: Nie myślę o żadnej rezygnacji.
1: Mówił po meczu trener

0: Mali wczoraj w ciągu kilku godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i raz Podkarpacia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę.
1: Niespokojne popołudnie. Pierwszy z alarmów przed 17:00, ostatni przed północą.
0: Podczas pierwszego z tych rosyjskich ataków rosyjski dron ponownie uderzył niedaleko polsko-ukraińskiego przejścia do Rokuskia Godzin po ukraińskiej stronie granicy.
1: Po 17:00 wznowiono odprawy graniczne na przejściach granicznych w Dorohusku i Zosinie, gdzie wcześniej zarządzono ewakuację.
0: Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdza, był to rosyjski dron odrzutowy, uderzył około 2 kilometrów od polsko-ukraińskiego przejścia w Dorohusku, nie doszło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Zamiast wymaganych 132 tysięcy podpisów udało się zebrać 111 tysięcy.
1: Nie będzie referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
0: Wczoraj minął termin na złożenie podpisów u komisarza wyborczego.
1: O tym, dlaczego zbiórka się nie udała, dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
2: Maciej Wilk, który stał za tą akcją, winił stowarzyszenia i partie polityczne, które referendum popierały, ale w zbieranie podpisów się nie włączyły.
3: Przez ostatnie 2 miesiące robiliśmy, nie gadaliśmy i zebraliśmy 111 tysięcy podpisów, podczas gdy wszystkie tradycyjne, powiedzmy, siły opozycyjne w tym mieście nie były zdolne nawet ruszyć się ze swojej kanapy.
2: Mówił inicjator zbiórki referendalnej. Zapowiedział, że wszystkie karty z podpisami, które umieścił w 21 kartonach, zostaną teraz zniszczone. Maciej Wilk się jednak nie poddaje, zakończył jeden SOR, a uruchamia drugi. Ten skrót do wczoraj oznaczał stołeczną operację referendalną, a teraz można go rozwijać jako stołeczną organizację rozwoju. Ma ona monitorować działania ratusza i być punktem kontaktowym dla mieszkańców. Prezydent Rafał Trzaskowski odniósł się od razu do wyniku zbiórki. Zapewnił tych, którzy chcieli referendum, że będzie robił wszystko, by mieli w nadchodzących latach dużo powodów do dumy i satysfakcji z tego, jak rozwija się Warszawa.
1: Tu RMF FM, słuchacie faktów. Donald Trump zaprzecza, by podczas spotkania z Xi Jinpingiem proponował Chinom zakup amerykańskiej broni.
0: Taką wersję rozmów przedstawił ambasador Stanów Zjednoczonych w Pekinie, David Perdue. Według niego prezydent USA miał zapytać chińskiego przywódcę, czy Chiny nie chciałyby kupować amerykańskiego uzbrojenia.
1: O szczegółach za oceanu korespondent RMF FM, Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry. Sprawa wzbudza w USA ogromne zamieszanie. Eksperci mówią o tym, że prezydent nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa takich transakcji. Nigdy o tym nie słyszałem, odpowiedział z kolei prezydent. Dodał, że Chińczycy prawdopodobnie chcieliby kupować amerykańską broń, bo jak stwierdził, Stany Zjednoczone produkują lepszy sprzęt, ale zapewnił, że takiej rozmowy nie było. Sprawa wywołała zaskoczenie, bo Waszyngton i Pekin rywalizują także w dziedzinie technologii wojskowych. Dodatkowo tuż przed wizytą Xi amerykańskie media informowały, że chińskie służby weszły w posiadanie części myśliwca F-35 zawierających zaawansowane technologie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Nasi piłkarze nie zrewanżowali się Szwedom za marcową porażkę w finale baraża o Mundial. Na tym samym stadionie, w Solnej, biało-czerwoni przegrali wieczorem w meczu Ligi Narodów 1-3.
1: Pierwsza połowa dawała nadzieję na niezły wynik. W drugiej jednak pojawiły się błędy, co podkreślali kibice wychodzący ze stadionu.
5: Wydaje mi się, że mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali.
6: Były takie momenty, że dominowaliśmy po prostu na tym boisku, w pierwszej połowie szczególnie.
7: Ale druga połowa też jest.
6: No ale druga połowa no, po prostu wyszła no, słabo generalnie.
8: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik. No to po pierwsze. Po drugie, no niestety ta Solna nam wybitnie nie leży. Drugi mecz, druga przegrana.
0: Usłyszał pod stadionem w Solnej nasz wysłannik Wojciech Marczyk. Selekcjoner kadry Jan Urban przyznaje, wygrał zespół lepszy, który wywiązał się z roli faworyta. Dodaje, robi wszystko, by poprawić grę biało-czerwonych.
9: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę i ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza.
1: Mówił Jan Urban. Kadrowicze w nocy wrócili do kraju, a w piątek kolejny mecz Ligi Narodów.
0: Na Narodowym zagramy z Rumunią.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
13: Na wschodnia 7 stopni na termometrach, 7 też w Kielcach, troszeczkę cieplej w Łodzi, 10 najcieplej teraz 12 w Koszalinie, potem oczywiście sytuacja się zmieni.
14: I to bardzo się zmieni, bo już tak patrzę na godzinę 14 w Zielonej Górze 24
13: no
14: stopnie,
13: właśnie.
14: We Wrocławiu 22.
13: No właśnie.
14: Jeśli chodzi o opady, dzisiaj bez opadów, no i zachmurzenia praktycznie brak, no gdzieś tam nad polskim morzem trochę chmur się pojawi, ale poza tym piękne słońce.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
1: I Biomet z takiego wybitnego dopiero o godzinie 13 przejdzie w neutralny, by potem o 18 znowu powrócić tutaj w rejony wybitnego. Tak będzie Biomet.
2: 6 minut po godzinie 6. Słuchajcie, wiemy, kto kupuje najwięcej zabawek.
1: Nie uwierzycie.
2: I to wcale nie chodzi o dzieci.
1: Możecie obstawiać. A my gramy dla was najlepszą muzykę w RMF FM. To jest Anna Naklap i Ale Farben.

0: końcówkę śpiewa tak, jakby ją coś bolało.
1: Może ją bolało.
0: Może bo... życie.
1: A może musiała na przykład pobiec szybko do kibelka, już tak wiesz, szybciutko, gdzie pies.
0: Tak.
1: Mogło tak być.
0: 13 minut po 6. Bezdzietni dorośli kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi.
1: No.
0: Tak wynika z raportu organizacji Circana. Bezdzietni odpowiadają za 55% wszystkich zakupów zabawek w USA.
1: Ponad połowa.
0: Tak, to dla nich hobby i doświadczenie społeczne.
1: Goła baba z klocków. Nie wiem, czy to jest budujące. Nie, to nie jest. Ja, to jest głupie.
0: A może po prostu dorośli masowo dziecinnieją? Może nigdy nie byli dorośli?
1: Ale wyobraźmy sobie męskie spotkanie. I nie piwo, dziewczyny i motory, tylko klocki, lale i brum brum. A potem przyjdzie Putin i wywali nas wszystkich z piaskownicy. Nie wiem, czy tak się powinniśmy bawić.

0: Wiemy, że włączacie RMF FM i Wstawaj Szkoda Dnia także dla porad modowych.
1: Przede wszystkim niektórzy, co nam tutaj dzisiaj Przemek z Jackiem powiedzą, jak się nosić?
0: Uwaga, Heidi Klum w najmodniejszych spodniach tej jesieni. I te najmodniejsze spodnie tej jesieni to brudne jeansy.
1: Brudne jeansy.
0: Normalnie ubadziane jeans niebieski.
1: Ufifrany taki, pożółkły. Ostatnio mnie zaczepiał pan pod sklepem, to i mówi tak: panie kierowniku, ja muszę do niego wrócić. No. Bo jeżeli chodzi o modę, no to tylko on i Heidi. Tylko on i Heidi. Czyli jak mówisz, jak sobie wziąłem takie wyprane.
0: O nie, o ja.
1: Nagrywałem grupę sąsiedzką, to one są, to nie
0: ale
1: jest.
0: Ale wstyd.
1: Boż.
0: Poprzedni sezon.
1: Weź, proszę. No wstyd trochę, ale to dobrze, to jest radio, to no nie widać, że siedzi gościu w niemodnych spodniach.

0: chwilą Magda, wchodząc do studia, zapytała: a jak wynik? Ja mówię 3-1. A ona
1: dla
0: mówi:
1: kogo?
0: Dla naszych, że dla Szwecji.
1: Wierzy. To jest młoda jeszcze, to jest czysta duszyczka, nie zepsuta.
0: Dobre, śmieszne, zabawne szczegóły między innymi tego meczu. Już za chwilę w faktach sportowych i faktach po 6:30. Reklama.

0: złotych na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub Crema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra pomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
15: O.
14: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
16: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: Po reklamie.
19: 6.30 na zegarach. Fakty w RMF FM. Zapraszamy i polecamy.
20: Uwaga kierowcy, o poranku uważajcie na ekspresowej S10 w zachodniopomorskim.
21: Na wysokości Wałcza, na pasach w stronę Szczecina, ciężarówka uderzyła w barierę.
20: Przejechać można tam tylko jednym pasem, utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej godzinę. A teraz w faktach Kraków przed drugą turą wyborów prezydenckich.
21: Trafili do niej zwycięzca pierwszej tury Łukasz Gibała i druga w głosowaniu Monika Piątkowska.
20: Walka o głosy trwa, na kampanię zostało 11 dni. Jak przekonał się nasz reporter Paweł Konieczny, na razie kandydaci stawiają na rozmowy.
22: Rozmowy z mieszkańcami, które miały przekonać do oddania głosu 11 października.
23: Nie wiemy oczywiście, która z tych osób, które z którymi przed chwilą rozmawiałem, jest wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, dlatego ja rozmawiam z wszystkimi. Pewnie część wyborców Platformy już na mnie zagłosowała w pierwszej turze, część wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No i uważam, że skoro nie będą mieli swojego kandydata w drugiej turze, to jest duża szansa, że uda mi się ich bezpośrednio przekonać.
22: Mówił Łukasz Gibała. Otwartość do rozmowy z elektoratem przeciwników wyborczych z pierwszej tury zadeklarowała także Monika Piątkowska.
24: Będę współpracowała dla dobra miasta z każdym, kto będzie chciał współpracować dla dobrego miasta i oczekuję tego samego od kontrkandydatów.
22: Na przekonanie wyborców do swoich racji kandydaci mają czas do 9 października, 11. Druga decydująca tura wyborów.
20: Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych, będzie gościem rozmowy o 7 w informacyjnym radiu RMF24.
21: W imieniu Piotra Selaka zapraszamy za pół godziny. Przypominam, RMF24 możecie słuchać w internecie, w DAB+ i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu.
20: Już teraz polecamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Porażka niestety piłkarzy ze Szwecją w Lidze Narodów 1-3.
21: Na fakty sportowe RMF FM zaprasza już teraz Patryk Serwański. Witamy cię.
9: Dzień dobry. No był okres dobrej gry w końcówce pierwszej połowy. Wtedy gola na 1-1 strzelił Sebastian Szymański. Po przerwie z bramkami już tylko gospodarze. Niestety ponownie mieliśmy problemy z grą defensywną.
15: Nie ma jakichś ogromnych rzeczy, które musimy poprawić. To są naprawdę małe błędy, a przede wszystkim stałe fragmenty, z którymi mamy duży problem, bo jednak tracimy kolejne dwie bramki zestawy.
25: Myślę, że ten mecz z Rumunią to może być taka okazja do przełamania, no bo teoretycznie to jest ten najsłabszy rywal, przynajmniej patrząc na to, co się dzieje teraz w grupie.
15: Mam nadzieję, że tak będzie, że teraz naprawdę będziemy bardzo mocno zmotywowani, żeby wygrać ten mecz.
9: Z Przemysławem Wiśniewskim rozmawiał Wojciech Marczyk. Z Rumunią zagramy w piątek w Warszawie. Wczoraj Rumunii przegrali 2-4 z Bośnią i Hercegowiną. Ryk Goczał i Szymon Gospodarczyk sygnalizują dobrą formę na start rajdu Maroka. Załoga Energylandia Rally Team uzyskała drugi czas odcinka kwalifikacyjnego. Dla Goczała to będzie debiut za kierownicą Forda.
26: Czujemy się świetnie. Nie da się opisać uczucia, jak to auto idzie do 8000 i tylko bijesz biegi do góry, więc piękna prognoza na ten raj.
9: No, rajd Maroka potrwa do soboty. Już dziś najdłuższy odcinek specjalny o długości 636 km. Niecodzienne wydarzenie w Superlidze piłkarzy ręcznych. W barwach Orlen Wisły Płock wystąpił Jorge Martinez Martinez, na co dzień trener bramkarzy tego klubu. Wszedł na parkiet na ostatnie 4 minuty, zaliczył ligowy występ w wieku 49 lat. Płoczanie wygrali ze Stalą Mielec 35-23, ale do przerwy prowadzili tylko jedną bramką.
27: Zespół z Mielca w pierwszej połowie postawił trudne warunki, czego też nie można im ujmować. Zagraliśmy, nie wiem, może na zaciągniętym ręcznym. Nie przystoi takiemu zespołowi jak nam, żebyśmy wyglądali tak jak dziś w pierwszej połowie.
9: Komentował Przemysław Krajewski.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Czy możesz poczuć miłość? Czy możesz poczuć miłość?
1: Niby też super.
0: Też fajnie.
1: Ale chyba kariery by nie zrobili. Will.i.am i Eva Simons, This is Love, z RMF FM.
0: Ja to mam taki poradnik, jak dobrze wyglądać nago. Nie klikałem.
1: Aby w ogóle wyglądać nago, trzeba się rozebrać.
0: To jest conditio sine qua non, warunek konieczny, ale żeby, słuchajcie, żeby dobrze wyglądać nago, mówię nie klikając ten artykuł, należy się wychylić wyglądać przez okno.
1: Tak, to z którego piętra jeszcze?
0: To zależy. Generalnie od 10 piętra wzwyż, to każdy wtedy nago wygląda dobrze.
1: Ale z perspektywy parteru.
0: To tak.
2: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
11: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
14: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
15: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
14: I w ekstra cenie, to rozumiem.
15: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
14: Regulamin na circlek.pl.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
19: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8.
20: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
21: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
22: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
23: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
22: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
23: Ascorvite Max?
22: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowi.
22: Po reklamie.
0: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Co to jest dampfon?
2: Dampfon?
1: Dampfon.
2: To jest, ja znam angielski, to jest głupi fon.
1: No to zaraz wam powiemy w szczegółach, co to jest głupi fon.

0: Michiko, Michiko, RMF FM. Jeszcze minut 9, będzie godzina 7. Tu wstawa i szkoda dnia. Mamy dla was obiecaną historię o dampfonach.
1: Tak, bo to jest, zrobiła się moda na dampfony. Przeciwieństwo smartfonów. Czyli takie stare telefony bez internetu, tylko SMS-y, telefon i kalendarz. I wszystko po to, żeby odpocząć od ciągłego sprawdzania, co tam się dzieje w telefonie.
0: Czyli masz taki telefon i masz lata 90.
1: No.
0: Jeszcze tylko, żeby był chleb po złotówce, paliwo po 2,50, tak. No i jesteśmy w domu.

0: Ellie Goulding, RMF FM. Ale ładnie wam zagraliśmy, co? No, ale to jest najlepsza muzyka, to co mam wam grać? Mam kłopoty jakieś?
1: Za chwilę fakty o 7:00, raport Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa na ukończeniu. Zapomnieliście o tej sprawie?
0: Może w końcu coś się dowiemy. Dzisiaj jest Michała i są przysłowia ludowe, ich jest chyba ze 100. Na przykład w Michała, kiedy deszcz wszędzie, cała zima lekka będzie. Jak deszcz na Michała, zima będzie nietrwała.
1: A jaki będzie ten dzień, to sprawdzi za chwilę Magda Karwat-Marek w pogodzie, ale to po faktach. Punktualnie o 7:00.
0: No cię, bo tu będzie zaraz grało, tylko co jest takiego?
1: Teraz zagraj coś.
2: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
7: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
6: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
11: Po reklamie.
13: Czas poznać najważniejsze fakty na zegarach 7.
14: A fakty mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
15: Polska-Szwecja 1-3.
16: Zaczynamy od meczu naszych piłkarzy, którzy w tym roku wygrali tylko raz, a mamy wtorek, przedostatni dzień września.
15: Małżeństwo zatrzymane w Warszawie za handel narkotykami.
16: Policja zabezpieczyła 3 kg środków odurzających.
15: Raport Komisji Śledczej do spraw Pegasusa na finiszu.
16: Kiedy możemy poznać jego treść? O tym za moment dziennikarz RMF FM.
15: A na koniec studenci, którzy mają ostatnie dni laby.
17: Uśmiech i tyle.
16: Zapraszamy, zaczynamy. Jest punktualnie 7. Zaczynamy fakty od meczu.
15: Porażka naszych piłkarzy, którzy w tym roku wygrali tylko raz.
16: Wieczorem przed 23 w Lidze Narodów porażka ze Szwecją 1-3.
15: W porannych faktach na linii szwedzka Solna i nasz wysłannik Wojciech Marczyk, który z bliska obserwował ten mecz. Witamy.
18: Jestem, dzień dobry.
16: Dzień dobry, Wojtku. Co tym razem zdecydowało o porażce biało-czerwonych?
18: Właściwie to samo, co w poprzednich spotkaniach, czyli brak skuteczności, bo okazji, szczególnie w pierwszej połowie, tworzyliśmy więcej niż Szwedzi. Gospodarze byli jednak w drugiej części meczu do bólu skuteczni, a dodatkowo nasi reprezentanci popełniali w tej połowie, tworzyliśmy więcej niż Szwedzi. Gospodarze byli jednak w drugiej części meczu do bólu skuteczni, a dodatkowo nasi reprezentanci

0: które usłyszeliśmy już po meczu.
1: Nie myślę o żadnej rezygnacji. Ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też.
2: W piątek na Narodowym kolejny mecz, tym razem z Rumunią.
0: A ostatni raz pokonaliśmy Szwecję na jej terenie, uwaga, w 1930 roku.
2: A jak poszło wczoraj innym?
0: Francja, prowadzona przez Zinedina Zidana, wygrała na wyjeździe z Belgią 1-0. Gol w końcówce, 88. minuta, Michaela Olise. Szalona radość po francusku, no i radość wreszcie po włosku, bo Italia wreszcie wygrywa 4-1 z Turcją.
2: Dziś ciąg dalsze emocji.
0: Najciekawiej zapowiadają się mecze Czechy, Anglia i Hiszpania, Chorwacja, a my odpoczywamy. Pomeczowa regeneracja.
3: Aktualny obraz faktów.
0: Policja w Warszawie zatrzymała małżeństwo, które zajmowało się sprzedażą narkotyków.
2: Ze szczegółami już teraz reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Dzień
2: witamy.
4: Dobry, jestem.
2: Co ustaliłeś?
4: Warszawscy kryminalni od dłuższego czasu mieli informację, że małżeństwo zajmuje się sprowadzaniem i sprzedażą narkotyków. Kilka dni temu policjanci zatrzymali do kontroli auto, którym jechali 36-latka i 37-latek. Pod fotelem kierowcy znaleźli paczkę z amfetaminą. Następnie pojechali do ich mieszkania. Tam znaleźli m.in. kokainę, mefedron i marihuanę. W sumie odkryli prawie 3 kg różnych narkotyków. W trakcie przeszukania para zachowywała się agresywnie wobec funkcjonariuszy i ich wyzywała. W pewnym momencie mężczyzna uderzył jednego z policjantów, ale natychmiast został obezwładniony. Małżeństwo próbowało też sprowokować do ataku swojego psa. Usłyszeli już zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości narkotyków i znieważenia policjantów. 37-latek dodatkowo odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu, a kobieta została objęta dozorem policji. Grozi im do 10 lat więzienia.
2: Report Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa na ukończeniu.
0: Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, za 2 tygodnie komisja umówi dokument kończący jej prawie 2-letnie działanie. Raport może być rozpatrzony przez Sejm w listopadzie.
2: Tomasz teraz razem z nami w Faktach. Tomku, czy i kiedy poznamy jego treść?
5: Z całością raportu, który prawie w połowie składa się z materiałów niejawnych, zapoznają się tylko posłowie. Jawna część dokumentu liczy około 350 stron, materiały niejawne to blisko drugie tyle. Jak ustaliłem, na posiedzeniu 12 października komisja ma się zapoznać z gotowym już projektem raportu z ponad 20-miesięcznego działania. Kolejne dni mają być poświęcone na przygotowanie ewentualnych poprawek. Możliwe będzie też składanie do raportu wniosków mniejszości. Czy opozycja, która dość dawno wyłączyła się już z prac komisji, zdecyduje się w tym uczestniczyć, nie jest pewne. Ostatecznie jednak projekt z uwagami i możliwymi wnioskami mniejszości ma być gotowy najdalej za miesiąc.
0: Przypominamy, po faktach w radio RMF 24 rozmowa z Andrzejem Szejną, posłem Nowej Lewicy, byłym wiceministrem spraw zagranicznych.
2: A na koniec tych faktów gorąca końcówka września dla studentów. Jedni na ostatnią chwilę szukają miejsc w akademikach, inni mieszkań do wynajęcia.
6: Wakacje trochę trwały, także powoli trzeba się zacząć nastawiać.
7: Ale jest coś, co trzeba faktycznie przygotować przed rozpoczęciem roku?
6: Nie wiem, siebie. Najlepiej siebie.
7: To znaczy?
6: Pozytywne nastawienie oczywiście. Uśmiech i tyle.
7: A jak spędzisz ostatnie dni wakacji?
6: Wyśpię się. Przede wszystkim się wyśpię.
0: Zazdrościmy. Te głosy zabrał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski od studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: My z faktami wracamy punktualnie o 7:30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Dziś Michała i Michaliny z tej okazji Magdalena Karwat-Marek opowie o tym, czy to będzie deszczowy dzień, czy nie. Bo jak deszczowy Michała, to podobno, że potem będzie ładnie,
11: właśnie,
10: zima słaba.
11: Właśnie nie będzie deszczowy.
10: Nie będzie.
11: Czyli to źle, tak?
10: Czyli zima mroźna będzie, tak.
11: Zima mroźna, ale na razie się w ogóle na tym nie skupiamy, bo dzisiaj co najmniej 20 stopni, na zachodzie nawet 24 stopnie. To będzie właśnie kolejny dzień bez deszczu, więc po pracy jakiś spacer, rower to jest bardzo wskazane. Minusami mogą być w tym tygodniu poranne mgły i niska temperatura o poranku. Ale potem to już będzie cieplutko.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Gajan i Cyriak też dzisiaj mają imieniny. Wszyscy pozdrawiamy Gajanów i Cyriaków.
12: Wszystkich dwóch.
10: No, może ich jest więcej.
12: Mario,
10: może
12: ich jest więcej. Dzień słyszysz? Dobry. Witam serdecznie. Słyszę, tak.
10: W naszym warszawskim studio Mariuszka. Magariusz?
12: Ja bym się nie zdziwił, jakby jakiś Gajan tu łaził po warszawskim RMF-ie.

0: Może
1: tak
0: ja
1: być.
0: Go wyszukam, co?
1: Dobrze.
0: Gajan! Rozumiem.
1: Jest
0: taki aktor Gajan Gosling, nie?
1: Jest taki aktor, tak on gra. To jest, nie uwierzysz, normalnie rolę gra, kurde gościu.
0: Hero to jest, no.
2: Dobra, do konkretów. Tu Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Jacek Tomkowicz,
1: Przemysław Skowron,
0: Mariusz Kołomaga. Pozdrawiamy wszystkich żaków od nas.
1: Magdalena Karwat-Marek.

0: on będzie na tak.
1: Dokładnie.
0: Nie na nie. Kacperczyk i Vito Bambino w RMF FM.
2: Wszystkim to polecamy. Bądźcie na tak.
1: Na www.rmf.fm trwa konkurs. Jak byście spędzili swoją urodziny, gdyby były właśnie dzisiaj?
2: To jest bardzo fajny konkurs.
0: Wybieracie sobie sprzęt z oferty Media Expert na swój własny prezent i z nami Robert z Maszkowa. Cześć.
1: Hej, hej.
3: Witam.
0: Cześć. Ty nas zaskoczyłeś. Przyznajemy się, wybrałeś robot do mycia okien Setti z 10 trybami czyszczenia.
1: Przygotowujesz się do świąt, no co?
2: Moja też by to wybrała. Przyznaj się, to dla żony, co? Czy kobity swojej?
3: Tak, dla żony, aczkolwiek mój wpis też trochę może będzie przesądzał o tym.
0: No, no właśnie, bo ty napisałeś, zabrałbym rodzinkę do przyczepy kempingowej, pojechalibyśmy nad Bałtyk, noc nad morzem, a rano wspólny wschód słońca na plaży.
3: Dokładnie.
2: Ale słodziak. Robert, jaki słodziak.
1: Ale to co byście tam myli, szyby, czy co?
3: Po
1: co
3: się... No właśnie, o to chodzi. Przydałoby się coś, bo największą szybę, jaką w tej chwili posiadamy, to chyba w przyczepie kempingowej, więc myślę, że ten robot by do tego akurat mógł też posłużyć.
1: Słusznie.
2: O tym robocie, kurczę.
1: Robert, ty dostajesz od nas kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert. Sobie kupisz tego robota, czy tam coś innego. Czy produsz sobie kupisz, czy tam. Dużo fajnych rzeczy.
3: Szalej.
0: Pozdrawiamy.
1: Uściskaj rodzinę. Pa, pa, pa.
0: A wszystkich słuchaczy oczywiście zapraszamy do dalszego udziału w zabawie na www.rmf.fm.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Reklama.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na ciebie.
9: Do środy. Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
10: Weekend. Możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.

0: Dobre to jest. Loco, loco w RMF FM dla tych, którzy już się obudzili 22 minuty po godzinie 7. Mam ciekawe dane. Przeciętny człowiek ma na dobę 63 minuty spokoju od mediów.
1: Jak śpi, ale...
0: Ja 63 minuty.
1: Rozumiem, że od gazu, prądu i wody. Nie, to tu spokojnie uspokajamy. Rząd czuwa, media podrożają, prąd i woda, więc już wkrótce... No chyba będziemy mogli, może nawet musieli się wyłączyć totalnie, nawet na całą dobę.
2: My proponujemy zamiast grzać wodę na kąpiel, to polecamy lizać się jak koty.
0: To też dobre. I dobre, pamiętajcie, tak, że radio to jest medium zużywające najmniej prądu.
1: Radio, tak.
2: I najmniej wody, tak. No. A daje bardzo dużo ciepła, więc zostańcie z nami.

0: Ale mimo, że śpiewa o tym, że mu serce przeskakuje, to ja nie wiem, czy ja bym do jakiegoś kardiologa, może jakiś holter trzeba założyć, nie? Niech to trzeba wychwycić.
1: Trzeba sprawdzić, bo to zdrowie jest bardzo ważne.
0: Ważne. Dobrze, że Kałamaga jest w Warszawie dzisiaj, bo są na Śląsku jakieś dramaty. 15 kolizji, jest utrudniony przejazd z katowickim odcinkiem A4. Tam się dzieje źle szczegóły.
1: Najważniejsze będą informacje także dla kierowców. Już za chwilę punktualnie o 7:30.
2: Reklama.
3: Już 29 września, gdy usłyszysz na naszej antenie masz 30 minut, aby za tankowanie paliwa odebrać darmową kawę na wszystkich stacjach MOL na hasło RMF FM. Tak świętujemy Dzień Kawy.
4: Świętuj Dzień Kawy na stacjach paliw MOL. Zatrzymaj się na moment, aby zrelaksować się przy aromatycznej kawie z Fresh Corner.
5: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Byle do piątku.
3: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
2: Nieważne, my będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9 w RMF FM.
4: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Media Expert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Expert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj! Do wygrania 1000 zł do Media Expert na wybrany prezent.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach 7.30 RMF FM pora na fakty, które polecamy.
7: Trudny drogowy poranek w Śląskiem. Doszło tam już do 15 kolizji. Utrudniony jest w tej chwili m.in. przejazd katowickim odcinkiem autostrada 4.
8: Na linii reporter RMF FM Marcin Buczek. Witamy.
9: Dzień dobry.
8: Marcinie, co się tam konkretnie stało?
9: Przy zjeździe z autostrady w kierunku AWF-u zderzyły się dwa samochody. Jeden pas ruchu jest zablokowany i to powoduje korek na autostradzie A4 na pasach w kierunku Wrocławia. Także tu w Katowicach trzy samochody zderzyły się na drodze łączącej trasę numer 86 oraz 81. Teraz Kobiór i Krajowa 1. Tam auto wjechało do rowu i jeden pas w kierunku Katowic jest zablokowany. Jeszcze trasa numer 94 w Dąbrowie Górniczej. Na jednym ze skrzyżowań do kolizji doszło na pasach w kierunku Olkusza.
8: Czy możliwe jest siłowe wejście do Trybunału Konstytucyjnego?
7: Co dalej z kandydaturą Macieja Berka?
8: Wraca również Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa, która, jak już mówiliśmy w faktach, wkrótce zaprezentować ma raport w sprawie dwuletnich prac.
7: Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta dziś Pawła Śliza z Polski 2050, który za pół godziny będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM. Słonecznie i niemal 20 stopni, tak wczoraj było w Zakopanem, dziś ma być podobnie.
8: Trudno w to uwierzyć, bo jeszcze przed tygodniem w Tatrach trzymał mróz i sypał śnieg.
10: Zakopane jest tak gościnne, że zawsze nas tak przyjmuje w takiej pięknej pogodzie.
11: Ale widzę, że co, kawałeczek spaceru już się trzeba rozbierać, tak ciepło.
10: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Także musimy się rozebrać, bo jest gorąco, żeby się nie za bardzo sforsować.
8: Usłyszał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Piękna jesień niemal w całej Polsce.
7: A w faktach będziemy sprawdzać, jak długo utrzyma się taka właśnie pogoda.
12: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
7: Rząd zajmie się dziś przyszłorocznym budżetem.
8: I o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, kłaniam się. Ministrowie mają przyjąć ostateczny kształt przyszłorocznych wydatków i dochodów, a także dziury budżetowej. To ma być budżet z deficytem większym o kolejne 11 miliardów złotych. Ogromnym obciążeniem ma być też spłacanie dotychczasowych zobowiązań, czyli koszty obsługi długu.
14: W roku 2027 wynoszą one 107 miliardów złotych, o 17 miliardów złotych więcej niż w roku bieżącym.
13: Przyznawał minister finansów Andrzej Domański. Budżet będzie więc niezwykle napięty, a założenia przyjęte przez rząd są bardzo optymistyczne. Projekt zakłada wyższą akcyzę, opłatę cukrową, zmiany w podatkach PIT, szereg zmian, które do tej pory się nie wydarzyły. A dla tych pomysłów potrzebne jest zielone światło od prezydenta. Jeśli Karol Nawrocki pod ustawami by się nie podpisał, to budżet trzeba byłoby korygować lub deficyt byłby jeszcze większy. Budżetowi pomogłaby z pewnością mocna waluta, ale obecnie tu ministrowie nie znajdą wsparcia. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar po 3,84, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 5,09 zł. Mówiliśmy już o długu państwa, to teraz jeszcze powiedzmy o długach w portfelach Polaków. Niemal 2 miliony dłużników i ponad 40 miliardów złotych zaległości. To najnowsze dane z Krajowego Rejestru Długów. Średni dług wynosi ponad 20 tysięcy złotych, a eksperci zwracają uwagę, że coraz częściej do spirali zadłużania prowadzą nie kredyty na mieszkania czy samochody, lecz płatności odroczone, opiewające na znacznie mniejsze kwoty.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: I my wam tu mówimy dzień dobry, cześć, fajnie, że jesteście. Przemysław Skowron z tej strony.
15: Jacek Tomkowicz.
6: Tomasz Albertowski, Magdalena Karwat, Marek, Mariuszka, Maga. No wszystko jest. The Calling gra, dajcie głośniej, to jest najlepsza muzyka. RMF FM.

0: Czy też wam gdzieś uciekł wrzesień?
1: Uciekł, niestety.
0: Bo tak patrzę w kalendarz, dzisiaj jest ostatni wtorek września.
2: Ale dzisiaj też macie okazję, by przedłużyć sobie lato i wakacje dzięki milionom w złotej kumulacji w RMF FM.
0: Milion złotych. To jest nagroda główna.
2: Milioneros, pimpilairos.
0: A oprócz tego, w każdym sejfie, oprócz kasy jest złoto.
2: A złoto to jest co? To jest taki pierwiastek.
0: To jest kruszec.
2: To jest kruszec i to jest inwestycja po prostu w siebie, w świat, w życie, w przyszłość twoich dzieci.
0: I zastanówcie się, wygrywacie, dostajecie taką informację. Co? Wygrywasz właśnie milion złotych! I co robisz? Pierwsza rzecz, jaką robisz?
2: Ja dolecę do Meksyku i tam, rozumiesz, kupuję haciendę, sombrero, poncho.
0: Super. A może macie takie inne plany, nie wiem, remont kuchni. Odkładaliście bardzo, bardzo długo i mówicie, milion.
2: Ale możesz zostawić kuchnię i iść kupić sobie dom z nową kuchnią.
0: Też.
2: Dodatkowo oprócz miliona wygrasz dzisiaj też złoto, ale nic się nie wydarzy, jeżeli nie wejdziesz do zabawy i nie wyślesz SMS-a pod RMF, znaczy hasła RMF SMS-em pod 7474 za 4,92 z VAT-em.
0: A my przez 13 minut każdego takiego SMS-a pomnożymy razy 1013 szans. Tylko, słuchajcie, to zostaje między nami, między tymi, którzy już są na nogach.
2: Bo kto, jak nie bije, tych co śpią, to nie budźcie.
0: Nie,
2: bo po co to, nie
0: dla was.
2: Wy wejście do zabawy.
0: Przez 13 minut razy 1013.
2: Ej, RMF SMS 7474.
3: Dawaj, szkoda dnia. Tylko w RMF FM.

0: tonight. W RMF FM ładnie, ładnie wam zagraliśmy.
1: Ale najlepiej.
0: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.
1: 12 minut i będzie 8. Mam ciekawą informację. Aldona Machnowska-Góra, była wiceprezydent Warszawy, zdymisjonowana w sierpniu za aferę w Szpitalu Południowym, właśnie została dyrektorem Narodowego Centrum Kultury.
2: Gratulacje!
0: Super!
2: No to kurczę, jak jest swój fachowiec, no to co ma się marnować?
0: Ale przepraszam, w sierpniu mówi. No przecież dziś cały miesiąc była dziewczyna bez pracy.
2: No.
0: To jest, wiesz, no. Poza tym mnie ciekawi ten cały Narodowe Centrum Kultury. No. Doktor Kacprzyk dostał tam od razu 4 etaty, czy jeden porządny koordynatora?
3: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Wygraj głośnik JBL Xtreme 5 i inne nagrody. Sponsorem telekamer Teletygodnia jest Hortex, producent żywności mrożonej, soków i napojów.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Po reklamie.
10: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
1: No, nie, jeśli fachowiec. Chodzi o osoby, które oglądały mecz Polska-Szwecja, on to na pewno do tych fachowców należy.
2: To był mecz drewno kontra drewno i przegraliśmy.
1: Tomasz Olbratowski.
11: No, wczoraj nasza reprezentacja zagrała mecz ze Szwecją i to jest jedno z tych zdań, po których wiesz, że nie usłyszysz już niczego pozytywnego. Bo to nie był w naszym wykonaniu mecz, ale męcz. Przegraliśmy męcz 1-3, to prawda, ale nawet w takich sytuacjach trzeba patrzeć szerzej, nie wężej. Nie wężej. I nie skupiać się jedynie na wyniku, który jest jedynie jedną ze statystyk. Prawda? Poza tym tak wiele do zwycięstwa nie brakło. Jeśli moja matematyka jest dobra, to gdyby Szwedzi nie strzelili tych dwóch goli, a zamiast nich my byśmy strzelili te dwa gole, to wygralibyśmy 3-1. Tak?
2: Patrz to.
11: O? Więc można powiedzieć, że było blisko. A! Ale nie ma co płakać nad rozlaną piłką. Szukając innych pozytywów w żółtych kartkach, wygraliśmy ze Szwedami 3-1. Aha. I od tego trzeba wyjść i na tym budować. Dobra, niektórzy pytają, co teraz? No można się modlić o cud. Być może potrzebna jest pielgrzymka piłkarzy, sztabu szkoleniowego PZPN-u do Częstochowy. I tam Matka Boska spojrzy na Jezusa. No i boję się, że Jezus rozłoży ręce i powie mamie, no wodę w wino to jeszcze zamienię, ale nie zamienię drewna w piłkarzy, no. Może problem tych wszystkich naszych rozczarowań jest taki, że podświadomie myślimy, że jesteśmy gigantami piłki nożnej, tak? Sultans of Swing. No i nie chcemy, żeby nasza reprezentacja była czymś, czym zwyczajnie na ten moment nie jest, prawda? Więc wrzućmy trochę na luz, kochani, bo wtedy zamiast płakać po każdej porażce, będziemy się cieszyć każdym zwycięstwem. W lidze C Ligi Narodów, czyli niżej troszkę, łatwiej będzie.

0: Wielka Brytania planuje objąć parasolem nuklearnym Europę Północną. Co z obecnością amerykańską w Europie, co z obecnością wojsk USA w Polsce. O tym wszystkim będziemy mówić w Faktach RMF FM, a faktu u nas niebawem, bo punktualnie o godzinie 8.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Za kilometr daj głośniej. Hit na drogę. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17 w RMF FM.
5: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Po reklamie.
0: Zbliża się 8, co to oznacza, że mamy dla was kolejną porcję porannych faktów w RMF FM. Ewa Kwaśna i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
10: A zaczynamy od serii alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
11: One wczoraj do późnej nocy ostrzegały mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z atakami Rosji na Ukrainę.
10: W samym Lublinie 2 razy słychać było syreny alarmowe.
11: Pentagon tymczasem wciąż analizuje, ilu żołnierzy Stany Zjednoczone chcą pozostawić w Europie i gdzie mają oni stacjonować.
10: Gościem porannej rozmowy w RMF FM już za moment Paweł Ślis z Polski 2050. Niespokojny wieczór i noc mają za sobą mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny.
11: W sumie dostali 9 SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegających i odwołujących alarmy w związku z atakami Rosji na Ukrainę.
10: Jak mówiliśmy, w Lublinie 2 razy słychać było syreny. O poranku w Faktach reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, to była seria kolejnych ostrzeżeń.
12: Dzień dobry. Ta seria zaczęła się przed 17:00 od SMS-a. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Niewiele później w mieście rozległ się, choć oczywiście nie wszędzie słyszalny, dźwięk syren, ten 3-minutowy modulowany, czyli alarm. Wtedy też mieszkańcy dostali alert RCB. Uwaga, uwaga, uwaga. Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów. Później był ciągły dźwięk syren odwołujący alarm i SMS o braku zagrożenia. Ale to nie był jeszcze koniec, bo tego wieczora i nocy mieszkańcy dostali jeszcze 6 alertów, 3 o ataku na Ukrainę i 3 o jego zakończeniu. Ostatnia wiadomość przyszła przed 12:30 w nocy.
10: Jeszcze kilka tygodni może potrwać przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie.
11: Pentagon analizuje wciąż, ilu żołnierzy Stanów Zjednoczonych chcą pozostawić na kontynencie, gdzie mają stacjonować i jak w przyszłości wyglądać
10: amerykańskiej obecności wojskowej w Europie.
11: Pentagon analizuje wciąż, ilu żołnierzy Stanów Zjednoczonych chcą pozostawić na kontynencie, gdzie mają stacjonować i jak w przyszłości

0: obecna administracja nazywa NATO 3.0. Tylko że NATO 3.0 wcale nie oznacza, że to jest NATO bez Stanów Zjednoczonych. To jest NATO z innym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych.
1: Mówi natomiast Agnieszka Homańska, szefowa gabinetu politycznego szefa MSZ. Ostatecznej decyzji Pentagonu jeszcze nie ma i właśnie najbliższe tygodnie mogą pokazać, jak w praktyce będzie wyglądało to, co w Waszyngtonie coraz częściej określa się jako nowy podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Wielka Brytania tymczasem chce objąć parasolem nuklearnym sojuszników z Europy Północnej.
3: To nowa inicjatywa w ramach grupy JEF, Joint Expeditionary Force, czyli połączonych sił ekspedycyjnych koalicji 10 państw NATO Europy Północnej. To jest Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Szwecja oraz właśnie Wielka Brytania.
2: Kluczową rolę odegrają brytyjskie okręty podwodne. Porozumienie ma być podpisane w listopadzie.
4: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry, moim gościem w studiu krakowskim studiu RMF FM jest Paweł Ślis, poseł Polski 2050, były przewodniczący klubu parlamentarnego tej partii. Witam serdecznie, panie pośle.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Kraków jest przygotowany, nawiązując do tego pytania, Lublin na ewentualny atak dronowy, na ewentualne takie alarmy?
6: Znaczy, najważniejsze jest to i bardzo się cieszę, że u państwa w radiu padła ta informacja, jak wyglądają te alarmy, co one oznaczają, że alarm, który mówi o zagrożeniu, to jest narastająco modulowany dźwięk, odwołujący jeden jednostajny.
5: A pan to wiedział?
6: Oczywiście, że tak. No, to są rzeczy, które uważam, że powinniśmy wiedzieć i powinniśmy obywatelom.
5: A wie pan, gdzie się udać, jeżeli będzie alarm? Gdzie pan powinien się udać?
6: Ja akurat mieszkam w samym centrum Krakowa. Koło mnie są historyczne dwa schrony pod Parkiem Krakowskim, więc no, wiem, gdzie one są.
5: Ma pan zapasy? Ewentualnie, jakby było trzeba?
6: Regularnie robię na co tydzień, ale to są zapasy zwykłe dla domowników.
5: A powerbanki naładowane?
6: Mam małe dzieci, które akurat o to dbają.
5: To jeszcze pytanie, czy chciałby pan powszechnej obowiązkowej służby wojskowej? Czy to jest moment, w którym powinniśmy to rozważyć? Taka propozycja się pojawiła.
6: Nie wydaje mi się, że teraz jest to potrzebne. Wydaje mi się, że powinniśmy wzmacniać sprzętowo naszą armię. Myślę, że wojsko zawodowe jest wojskiem znacznie lepszym. Natomiast jestem jak najbardziej za tym, żeby robić powszechne przeszkolenie.
5: Przeszkolenie po maturze od razu? Każdy maturzysta i maturzystka na szkolenie wojskowe?
6: Uważam, że tutaj akurat ten wiek początkowy byłby właściwy, natomiast myślę, że każdy wiek jest ważny, żebyśmy na wypadek jakiegoś zagrożenia umieli udzielić pierwszej pomocy.
5: A pan odbył szkolenie? Jeżeli każdy wiek jest właściwy, to pytanie, czy pan odbył takie szkolenie?
6: Nie odbyłem takiego szkolenia, ale byłbym gotowy do tego, żeby poznać, czy obsługę broni, czy umiejętności takiej pierwszej pomocy, która powinna być utrwalana.
5: Ja tak, zresztą pan jest gotowy, to dlaczego pan nie odbył? To znaczy, nawet wiceszef MONU mówił, że przecież dla parlamentarzystów są specjalne kursy.
6: Powiem szczerze, że nie słyszałem, że były specjalne kursy dla parlamentarzystów. Uważam, że nie powinny być dla nikogo specjalne kursy. Kursy powinny być powszechne, tak żeby każdy obywatel, który chce, mógł te kursy odbyć.
5: Dobrze, wróćmy do Krakowa. Jest pan w Krakowie i zaczęliśmy od Krakowa. Wszystkie ręce na pokład. Teraz będziecie ratować kandydatkę Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, to znaczy Polska 2050.
6: Znaczy, nikt nie zwrócił się do Polski 2050 ze strony Koalicji Obywatelskiej o pomoc tej kandydatce. Tak samo nie zwrócili się w trakcie wyborów do Senatu. Bardzo ciężka praca przed panią Moniką Piątkowską.
5: Może pomożecie, jak się zwrócą na przykład? Ktoś by do pana zadzwonił i powiedział, pomożecie, a pan odpowie, jak Zagierka, pomożemy, czy nie?
6: Znaczy, ja się bardzo cieszę z jednej rzeczy, że oboje kandydaci zaczęli mówić o ustawie Polskiej 2050, o opłacie turystycznej, którą
5: nawet
6: my
5: wczoraj
6: włożyliśmy
5: w tym studiu krakowskim, w którym pan jest, Łukasz Gibała powiedział, że podniesie do 20 zł.
6: Myślę, że aż tak drastyczna kwota nie jest potrzebna, bo pamiętajmy o tym, to jest bardzo dużo. Natomiast zacznijmy od czegoś. Te 5 zł, które jest w tej ustawie, może to nie jest wiele. Natomiast przy 12 milionach turystów, które w zeszłym roku odwiedziło Kraków, to zasili
5: nasz budżet. Ale uciekł pan od pytania. To znaczy, czy jeżeli zadzwoni do pana Donald Tusk albo ktoś z Krakowa i powie, pomożecie?
6: Niech spróbuję. Ja czekam na telefon. Nie ma problemu. Zobaczymy.
5: Ale pan wtedy odpowie, pomożemy?
6: Będziemy rozmawiać na ten temat. My mówiliśmy, że nie wystawiliśmy swojego kandydata, ale będziemy mówili o sprawach. Jeszcze raz podkreślam, ja się bardzo cieszę, że oboje kandydaci mówią o tej opłacie turystycznej. Żaden rząd tej opłaty nie wprowadził, dopiero Polska 2050 jako pierwsza złożyła ten projekt opłaty turystycznej i cieszę się, że o tym rozmawiamy.
5: A pan kogo poprze w tych wyborach?
6: Ja oddam swój głos, bo ja uważam, że na każdy wybór trzeba chodzić i zagłosuję zgodnie z moim sumieniem, zgodnie z tym, jakie uważam, że dany kandydat będzie lepszy dla Krakowa.
5: No dobrze, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Odpowie pan zgodnie ze swoim sumieniem. To znaczy, pana sumienie wskazuje na Monikę Piątkowską.

0: przy Łukasza Gibały.
1: Jeden z atrybutów tego głosowania to, że te wybory są tajne, więc
0: pan... Ale pan jest politykiem. Pan jest politykiem, który jest w koalicji rządowej, której jeden z dwa podmioty wystawiły Monikę Piątkowską.
1: Jak pan redaktor trafnie zauważył, Polska 2050 nie wystawia Moniki Piątkowskiej.
0: Czyli może Łukasz Gibała?
1: Może Łukasz Gibała.
0: Może, czy na pewno?
1: A to już zakreślając krzyżyk przy odpowiednim kandydacie podejmę taką decyzję.
0: Ale ma pan pewność, że Monika Piątkowska ma szansę w tych wyborach? Bo wygląda na to, że to jest klęska koalicji. Nie chodzi tylko o Monikę Piątkowską, ale również o Darię Gosek-Popiołek. To znaczy oboje kandydaci czy kandydatki koalicji rządowej przegrały z nie rządowymi czy antyrządowymi kandydatkami.
1: Znaczy, ja słyszałem taką opinię, że wracając, przychodząc z dużej polityki wprost do samorządowej polityki, to zawsze jest skazane na porażkę. Pan profesor Flis o tym mówił ostatnio i myślę, że ten kazus Darii, no, przyjście z polityki warszawskiej, z pozycji posła do polityki samorządowej, nie mając tą polityką za wiele wspólnego, był to duży błąd skazany niestety na porażkę, aczkolwiek powiem szczerze, że wynik koleżanki Darii bardzo mnie zdziwił jako dość niski. Jak widzimy także, te wybory samorządowe nie są tożsame z tymi, które mówią, jak będą wyglądały wybory ogólnokrajowe. Przecież Koalicja Obywatelska
0: nie są tożsame, ale widzieliśmy, że przyjazd Donalda Tuska nie pomógł Monice Piątkowskiej.
1: To ale znaczy... to także jest, panie redaktorze, taka zasada, że liderzy przyjeżdżający i popierający kandydatów w wyborach samorządowych nie przynoszą bagażu punktów procentowych, a nawet pewne wątpliwości i pewne uwagi, myślę, wydaje się, wyborców.
0: Panie Mosiński, chciał pan powiedzieć, na kogo pan zagłosuje, to może pan powie, kto wygra te wybory, pana zdaniem?
1: Znaczy, wszelkie znaki na niebie wskazują, że koszulkę żółtą, niczym tutaj ten mikrofon, koszulkę lidera ma Łukasz Gibała i myślę, że on ma największe szanse. No, ciężko będzie koleżance Monice Piątkowskiej przyciągnąć swoich wyborców. Myślę, że ci wyborcy, którzy głosowali zarówno na Prawo i Sprawiedliwość, jak myślę także i częściowo na Owce, będą skłaniać się w kierunku Łukasza Gibały.
0: To jeszcze ostatnie pytanie w części radiowej. Wejdzie policja do Trybunału Konstytucyjnego, pana zdaniem?
1: Będzie mnie to bardzo bolało, ponieważ my przez te 3 lata próbowaliśmy odbudować zaufanie obywateli do policji.
0: Będzie to pana bardzo bolało, to znaczy, że pan sugeruje, że wejdzie?
1: Znaczy nie, będzie mnie bolało, jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, bo ja uważam, że do wymiaru sprawiedliwości władza nie powinna wchodzić. Tak samo jak mnie bardzo boli to, że władza wykonawcza wkracza do władzy ustawodawczej i pan prezydent nie przyjmuje ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak samo będzie mnie bolało, jeżeli policja wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego.
0: To postawimy kropkę i za chwilę wrócimy do tego tematu. Żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
2: Między innymi o Darii, Monice i Łukaszu, Paweł i Tomasz, Paweł Ślis, Tomasz Terlikowski. Ciąg dalszy tej rozmowy już teraz w radiu RMF 24.
3: A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 8.30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
7: Jest tylko jedna licząca się stacja w kraju, która ma na stanie o poranku Magica Kerwata Marka i to jesteśmy my.
8: No właśnie, no, tak zostanie też.
9: To w pogodzie.
8: I piszecie pod 3322, jak tam temperatura u was w miejscowościach. I na przykład Michał z Bliżyna w Świętokrzyskiem pisał, że o 4.30 rano miał już przednią szybę w aucie zamarzniętą. I tutaj
7: no właśnie,
8: parę osób też pisało, tak, o pierwszym skrobaniu szyb. No naprawdę, ale spokojnie, Jacek i słuchacze, rano mgły, niska temperatura, w nocy faktycznie zimniej, ale w ciągu dnia 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Ale padać dzisiaj nie będzie.
8: Nie będzie, w tym tygodniu w ogóle nie powinno padać.
9: Boże, jest naprawdę taka ciepluśka pogoda. Wspaniale, korzystajcie.
10: Tylko jedno ostrzeżenie. Słuchaweczki
9: do ucha,
10: którzy jeszcze się nie wybrali na przykład do pracy, dopiero się zbierają. Jeszcze o poranku chłodniutko, tylko tak na cebulkę, żeby było coś ściągać.
7: Bo są takie przysłowia, że jak w świętego Michała deszcze, a to dzisiaj, no, to zima będzie chłodna jeszcze, czy tam słaba.
10: No,
7: no więc jak nie ma deszczu, to będzie mroźno.
10: No i fajnie, to mamy. Słuchajcie, teraz ważny
9: o dużych
10: protip.
9: Pieniądzach za chwilę porozmawiamy,
7: tak,
9: chyba.
7: Jak miliarderzy wychowują dzieci. To dla was za chwilę w RMF FM.

0: Mango. Jest taki owoc, jest taka piosenka też, Sylwii Grzeszczak, właśnie wam zagraliśmy.
1: Granat na przykład taki
0: też jest, jest granat, tak.
1: Dobrze, obiecaliśmy wam o dzieciach i miliarderach i mamy taki artykuł, w którym jak miliarderzy wychowują dzieci opowiada.
0: No, no, no.
1: Na przykład u Gatesów dzieci muszą oszczędzać, jak chcą sobie coś kupić. Na przykład brytyjski miliarder John Cardell nie pozwala dzieciom latać prywatnymi samolotami.
0: Kurczę.
2: A to mój ojciec też mnie nigdy nie zabrał prywatnym samolotem. Nigdy.
1: Nie?
0: A mój też nie, ale za to wziął mnie przynajmniej parę razy na bagażnik prywatnego roweru swojego.
2: No, to jak my te dzieci rozumiemy,
0: to miliarderskie, no.
1: Kurczę, ja wam powiem, że ja nie rozumiem. Bo mój ojciec raz zrobił mi samolot, ale mu wyślizgnąłem się z rąk i poleciałem na meblu ściankę.
0: A to by dużo tłumaczyło.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Szkoda dnia. RMF FM.
1: Ale że co?
2: Żeby one się nauczyły ciężkiej pracy, te dzieci miliarderów, to wyślijcie je do Polski, żeby oddawały butelki.

0: Katy Perry, jedna jedyna i niepowtarzalna. Hot and Cold, to jest najlepsza muzyka, jak się budzić. To tylko z taką na uszach i z naszymi faktami. Ich najbliższe wydanie o 8.30, a w nich no, rząd zajmie się budżetem. Na przyszły rok już teraz wiemy, że nie jest dobrze. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama. Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy

0: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Mamy 8.30, mamy też dla Was fakty w RMF FM i to w tym momencie.
5: 134 tysiące e-papierosów oraz 4 tysiące litrów płynu do tych urządzeń przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Służby Celno-Skarbowej z Dolnego Śląska.
6: Zatrzymano 3 osoby. Krzysztof Zasada z nami teraz w porannych faktach. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Krzysztofie, kim są zatrzymani?
7: To dwaj Nepalczycy i jeden obywatel Chin. Zatrzymano ich w pomieszczeniach magazynowych w jednej z firm na terenie Wrocławia. Tam mundurowi natrafili na wyroby akcyzowe bez polskich znaków. Ten towar pochodził z Chin. Obliczono, że jeśli trafiłby na polski rynek, Skarb Państwa straciłby aż 25 milionów złotych z tytułu nieopłaconej akcyzy i podatku VAT. Zatrzymani cudzoziemcy usłyszeli w prokuraturze okręgowej we Wrocławiu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych. Jeden z podejrzanych trafił do aresztu.
6: Rząd, jak mówiliśmy dziś w faktach ekonomicznych, ma zająć się dziś przyszłorocznym budżetem.
5: A wcześniej w faktach minister finansów w rozmowie z Bloombergiem. Polska nie ma możliwości zwiększania wydatków publicznych przed przyszłorocznymi wyborami, tak mówi Andrzej Domański i dodaje, nie widzę miejsca na żadne prezenty.
6: Za rok planowane wybory parlamentarne.
5: To zobaczymy, co z publicznymi wydatkami.
6: Rakieta Starship firmy Ilona Muska SpaceX, określona jako najpotężniejsza w historii, po raz pierwszy osiągnęła orbitę. Rozmieściła 26 satelitów Starlink, a potem z powodu problemów z jednym z silników lot skrócono.
5: Po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku. Mimo że wodowanie było mniej łagodne niż podczas poprzedniego testu w lipcu, towarzyszyła mu potężna kula ognia nad powierzchnią wody, ale w centrum kontroli SpaceX witano Starshipa oklaskami.
8: Kto żeby zmarł?
5: Wylądował. Amerykańska agencja kosmiczna NASA pogratulowała potem SpaceXowi, przypominając, że Starship ma kluczowe znaczenie dla planów powrotu Amerykanów na Księżyc.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Znowu przegrywamy ze Szwecją, tym razem w piłkarskiej Lidze Narodów. Wynik 1-3.
6: Ponownie o poranku fakty sportowe RMF FM i witamy Patryka Sermańskiego.
11: Dzień dobry. No jedyną bramkę strzelił dla nas Sebastian Szymański. To był dobry okres gry w końcówce pierwszej połowy, ale takich momentów mieliśmy jednak zbyt mało. U Szwedów więcej jakości. Wyróżnił się w tym spotkaniu na przykład piłkarz Lecha, Patryk Wolemark. Mankamenty, które trzeba w naszej grze poprawić, wyliczał po meczu obrońca Jan Bednarek.
12: Trochę więcej skuteczności, trochę więcej spokoju w dograniu z bocznej strefy do środka, kiedy jesteśmy już w tym polu karnym, trochę takiej pazerności nam brakuje. Takie bezludności, bo naprawdę jego karierz miał jedną rzutkę i zamienił na bramkę.
11: Po dwóch meczach w naszej grupie w dywizji B mamy jeden punkt na koncie. Emocje w najmocniejszej dywizji A. Włosi wygrali z Turkami 4-1. Francja skromnie pokonała Belgię. Jedynego gola strzelił w końcówce Michael Olise. Hubert Hurkacz z awansem do finału turnieju tenisowego w chińskim Chengdu. To po zwycięstwie nad Denisem Szapowałowym. Pierwszego seta Polak przegrał.
13: 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał. Natomiast w kolejnych dwóch setach podniosłem swoją grę i na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
11: Tłumaczył nasz tenisista. Dziś w finale o 13 zagra z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W kwalifikacjach do turnieju w Tokio nie poradził sobie Kamil Majszak, ale rywala miał wyjątkowo mocnego. Francuz Arthur Fils pokonał Polaka w trzech setach. Dziewiąty zawodnik rankingu ATP. W kwalifikacjach grał przez gapiostwo.
14: Zapomniał się do turnieju zgłosić i dlatego gra eliminację.
11: Opowiadał Majszak. Bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka, Wozinia, zmęczony sławą. Popularność piłkarz zawdzięcza swojej grze na mundialu. Na Instagramie przed turniejem śledziło go 50 tysięcy osób. Obecnie ponad 28 milionów. W rozmowie z brytyjskim tygodnikiem Observer przyznał, że tęskni za dawnym, spokojnym życiem.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: A propos wczorajszego łomotu 3-1 od Szwecji, to trener selekcjoner Jan Urban po porażce Polski mówi: sprowadzanie wszystkiego do negatywnego wyniku jest pójściem na łatwiznę.
8: No ten prawdy powiedział.
15: Tak, to chodzi, bo to chodzi o wrażenia artystyczne.
4: Nie, w sporcie nie chodzi o wynik. Nie, w sporcie chodzi o taki
15: fair play.
4: O emocje, o męskie fair play, o zabawę. Tak, wynik nie, co ty dziewczyny.
8: Żeby ładnie w strojach wyglądać, tak?

0: wstawaj. Szkoda dnia w RMF FM. Budzimy was codziennie w RMF FM.
1: Dzień dobry, za 11, nie, przepraszam, za 19 minut będzie godzina 9.
2: Ja mam ciekawą informację, to się teraz niesie po sieci. Robert De Niro, aktor, był w zeszłym roku w Krakowie.
1: Pamiętam.
2: I dostał wtedy spersonalizowane talerze ze słynnej na całym świecie polskiej ceramiki z Bolesławca.
1: Dokładnie.
2: Dla niego i jego syna Juliana.
1: A to są strasznie drogie rzeczy, to tak, dwa talerze to jest mega wyróżnienie.
2: Mało
1: to jest,
2: tego, on dostał takie spersonalizowane, tam napisane Robert De Niro, Julian De Niro.
3: No ale to wiesz, no kurczę, Bolesławca. A więc to tak się nie robi.
2: No nie. I on się tak poczuł wyróżniony, że te talerze znaleziono właśnie na zdjęciach z facebookowego sklepu z używanymi rzeczami w Kansas City.
3: Czyli super. No. Czyli używane rzeczy, to patrz jak ładnie zjadł z nich. Ekstra.
1: Ale patrz jaki kryzys jest w tych Stanach, nie? No. De Niro musi, kurczę, talerze zastawiać, żeby przeżyć do pierwszego. No. Smuteczek.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Książę pocałował śpiącą królewnę.
10: Halo, wstawaj.
11: Księciuniu, to działało w średniowieczu.
12: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
13: Dawaj telefon.
14: Już. Złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
15: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
16: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
19: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: RMFFM i MOL stawiają wam kawę.
4: Już 29 września, gdy usłyszysz na naszej antenie.
3: RMFFM i MOL stawiają wam kawę.
4: Masz 30 minut, aby za tankowanie paliwa odebrać darmową kawę na wszystkich stacjach MOL na hasło RMF FM. Tak świętujemy Dzień Kawy.
5: Świętuj Dzień Kawy na stacjach paliw MOL. Zatrzymaj się na moment, aby zrelaksować się przy aromatycznej kawie z Fresh Corner.
6: Barbara, jaka piękna fryzura.
7: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
6: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
8: Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler AirWrap ID lub suszarkę Dyson Supersonic Travel w promocji, a otrzymasz zestaw klipsów Dyson za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Radio RMF FM. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, za 13 minut będzie 9:00.

0: skąd w niej ten głód? Może na przykład pani Kasia Kowalska nie zjadła śniadania.
1: Albo ja tylko pieprz i sól, no to sobie nie powiem.
0: Rzuciłaby 3 jajeczka na żurku, by inaczej zaśpiewała. Ale jestem pełna, ale jestem syta, tratarata, Kasia znakomita. Na przykład.
1: 8 minut i będzie 9. Ale!
0: Och, to jest
1: właśnie
0: ważne teraz.
1: I to jest
0: ważne,
1: pytanie.
0: Ważne.
1: Sprawdźcie sobie teraz swój stan konta. Możecie na szybko, sprawdźcie sobie w aplikacji, ile tam macie.
0: Mniej więcej wiecie, czy tam jest 15 zł, czy tam jest jeszcze 100 tysięcy, nie? Bo
1: no,
0: spadek był.
1: A co byście powiedzieli, jakby był tam dzisiaj jeszcze taki dopisek, plus 1 000 000 zł.
0: Także uznania, że wpłynęło wpłynął milion. Od Remexu.
1: Tak, masz milion.
0: Milion.
1: I co?
0: 1,60 na koncie.
1: I to jest do zrobienia.
0: Teraz masz 15 zł, a wieczorem możesz mieć 1 015 000.
1: To jest do zrobienia. Uwaga. Tym bardziej, że teraz startujemy jedyną dzisiaj super godzinę.
0: Przy czym, przepraszam, mogę, bardzo proszę, że teraz do zabawy wchodzą tylko ci, którzy naprawdę potrzebują gotówki. Jak nie potrzebujesz, albo...
1: To nie zajmuj miejsca.
0: To nie zabieraj szansy innym, nie wchodź.
1: Jedyna dzisiaj super godzina. Od teraz przez godzinę każdy SMS to 1300 szans. Każde wejście do gry na www.rmf.fm albo no właśnie tak jak mówię tradycyjnie RMF pod 7474 za 4,92 z VAT-em i macie 1300 szans na bańkę.
0: I umawiamy się, że do zabawy wchodzą tylko ci, którzy naprawdę potrzebują pieniądzora. RMF SMS 7474.

0: FM. To jest najlepsza muzyka. Co z drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa? Mamy kilka nowych informacji. To wszystko u nas w Faktach, a Fakty w RMF FM punktualnie o godzinie 9.
1: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
6: Naszego lasa?
7: Tak.
6: Zupełnie?
7: Zupełnie.
6: Nie wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
5: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
0: Przed nami dziewiąta, przed nami również obiecywane fakty w RMF FM, to ich kolejna poranna porcja. Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski przy mikrofonach.
11: Zapraszamy. Czy Polska 2050 poprze w drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa Monikę Piątkowską?
12: Posłuchajcie, co na ten temat mówił Paweł Ślis w porannej rozmowie w RMF FM.
11: Jest efekt interwencji RMF FM w sprawie obecności rodziców wcześniaków na szpitalnych oddziałach.
12: Stanowisko w tej sprawie zajął krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii.
13: Nie powinniśmy absolutnie rodziców z tych oddziałów wyganiać.
11: W faktach pytamy też studentów, czy są gotowi do nowego roku akademickiego.
12: Nikt nie prosił Polski 2050 o wsparcie Moniki Piątkowskiej w wyborach na prezydenta Krakowa. Tak w porannej rozmowie w RMF FM mówi Paweł Ślis, poseł Polski 2050.
11: W warszawskim studiu ponownie Tomasz Terlikowski. Tomku, czy ta partia jest gotowa do wsparcia kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u?
14: Entuzjazmu dla tej kandydatury u posła nie dostrzegłem, ale oficjalnie Ślis nie mówi nie. Tyle, że nikt o wsparcie nie prosi.
15: Nikt nie zwrócił się do Polski 2050 ze strony Koalicji Obywatelskiej o pomoc tej kandydatce.
14: A jeśli premier zwróci się o pomoc, to jaka będzie odpowiedź Polski 2050?
15: Niech spróbuje. Ja czekam na telefon. Nie ma problemu. Zobaczymy. Będziemy rozmawiać.
14: Poseł Ślis może i czeka, ale na pytanie, na kogo on sam zagłosuje, nie chciał jasno odpowiedzieć.
15: Jeden z atrybutów tego głosowania to, że te wybory są tajne, więc
16: ale pan jest politykiem, pozwoli. Pan jest politykiem, który jest w koalicji rządowej, której jeden z dwa podmioty wystawiły Monikę Piątkowską.
15: Jak pan redaktor trafnie zauważył, Polska 2050 nie wystawia Moniki Piątkowskiej.
16: Czyli może Łukasz Gibała.
15: Może Łukasz Gibała.
14: Poseł Ślis podkreślił też, że Gibała ma większe szanse na zwycięstwo.
11: Cała rozmowa do obejrzenia na rmf24.pl. Jest reakcja na informacje RMF FM o braku jasnych reguł dotyczących przebywania rodziców z wcześniakami na oddziałach neonatologii.
12: W faktach mówiliśmy o sygnale od Was w sprawie jednego z warszawskich szpitali. Tam mama zgłosiła, że jej prawo do obecności obok wcześniaków jest ograniczane.
7: To nie powinno tak wyglądać, że w zależności od miejsca, od szpitala, mama może być albo nie może być.
11: Nasz reporter Michał Dobrowicz interweniował w tej sprawie u krajowego konsultanta w dziedzinie neonatologii.
7: Mama może być albo nie może być.
11: Nasz reporter Michał Dobrowicz interweniował w tej sprawie u krajowego konsultanta w dziedzinie neonatologii.

0: I na pewno się tym zajmiemy.
1: Te same zasady już dotyczą przebywania rodziców z dziećmi na szpitalnych OIOM-ach. W tej sprawie wydane zostały rekomendacje i taki dokument może trafić też na oddziały neonatologii. Na pewno będę to dalej sprawdzał.
2: Mówimy o faktach.
3: Samolot amerykańskich linii pasażerskich Delta Airlines zmierzający do Nowego Jorku lądował wczoraj awaryjnie na lotnisku w stolicy Portugalii. To drugi taki przypadek w ciągu zaledwie doby.
2: W niedzielę co najmniej 14 pasażerów samolotu Delty z Barcelony do Bostonu potrzebowało pomocy medycznej po awaryjnym lądowaniu w portugalskim Porto. Na pokładzie maszyny pojawił się dym.
3: W Wielkiej Brytanii głośno o Sir Renolfie Finesie.
2: Rodzina i przyjaciele tego brytyjskiego odkrywcy twierdzą, że od miesięcy nie mogli go odwiedzić ani się z nim skontaktować.
3: Nie pojawiał się publicznie od 2 lat, mówi Gordon Reiner z Telegrafa. Była szwagierka w BBC mówi, że nie wie, gdzie Fiennes przebywa. Pojawiły się oskarżenia, że 82-latek został przyjęty do kilku domów opieki pod przybranymi nazwiskami z powodu konfliktu rodzinnego z udziałem jego drugiej żony, Louise Millington Coates.
2: Ona nie odpowiedziała na zarzuty ani na prośbę BBC o komentarz.
3: Fiennes został pierwszą osobą, która dotarła na biegun północny i biegun południowy drogą lądową i morską, a także pierwszym, który przemierzył całą Antarktydę. Piechotą. Jak wspominał, 5 odmrożonych palców nie zatrzymało go w drodze po kolejne rekordy. W maju 2009 roku w wieku 65 lat zdobył Mount Everest. Według Księgi Rekordów Guinnessa jest największym z żyjących odkrywców. Nie pojawiał się publicznie od prawie 2 lat po tym, jak przyznał się do diagnozy choroby Parkinsona.
2: W tym tygodniu na kampusy wracają studenci w akademikach przeprowadzki.
4: Dużo jest wymiany meblami. Zeszyt ja mam jeden. Znam wiele osób, którzy mają mniej, więc ja już jestem gotowa.
5: Wy trochę tęsknicie za studiami? Czy to jest trochę tak, że można przez wakacje zatęsknić?
6: Moim zdaniem można.
7: Zależy za czym.
6: Za czym.
4: Za sesją już nie tęsknimy.
6: Nie, ale za ludźmi na pewno.
3: Ze studentkami Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: Fakty w RMF FM wracają o 10:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
11: Wszystko, co potrzebujecie wiedzieć o pogodzie, teraz w RMF FM.
12: A my już od kilku dni przyzwyczajamy się do takiej ładnej pogody, takiej ładnej jak dziś, czyli z temperaturą przekraczającą 20 stopni i takiej bez deszczu. I mam bardzo dobre wiadomości, bo taka pogoda się szybko nie skończy, powtarzam, nie skończy. I cały początek października zapowiada się właśnie tak naprawdę ładnie. Tylko uwaga na mgły rano i taką niższą temperaturę o poranku. Tam jakąś kurteczkę trzeba narzucić.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
11: Oj, proszę. Ola,
6: Skowiatek, mówiłeś, piosenkę ładną zaśpiewałeś przed chwilą. Co
11: dla to skotek było? Na płotek to
6: a,
11: było.
6: A, już tak, myślałam, to się wieczorem śpiewa, wiesz?
11: A czemu? Dla co to kotek nie może z rano wejść na płotek?
13: I mrugać.
11: Co, ty będziesz bronić kotku takich rzeczy?
6: No nie, no to dobra, niech kotek ma.
11: Po co te kotofobiczne komentarze?
6: Cieszę się, że zmieniacie temat, bo ja chciałam o wczorajszym meczu Polaków opowiedzieć.
11: Po co?
6: Też nie są komentarze właśnie.
11: Po co?
6: Za chwilę szczegóły.
11: Po co? Mam.

dobrze, miejmy to za sobą. Zerwijmy szybko ten plaster, żeby nie czuć bólu. Polska, Szwecja. 3-1 przegraliśmy. Ten jeden mecz, czy jedna bramka nasza podobno była piękną ozdobą polskiej gry, tak mówią nagłówki, a Szwedzi z kolei są bezlitośni dla Polaków. Naszą kadrę ocenili tak. Słaba drużyna. No i nie wiem, co wy na to. No uważam, że to jest trochę nieeleganckie oceniać kogoś po jednym spotkaniu.

0: Maniac w RMF FM. Podobno to jest piosenka, która zmniejsza spalanie, bo sama niesie w trasie. Kierowcy, jeśli mam waszą uwagę, to bardzo proszę o kolejną porcję uwagi. Proszę zwolnić na A4 na wysokości Krakowa, bo dostajemy sygnały, że między węzłami Bielany i Balice w stronę Katowic zablokowany jest jeden pas.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Po reklamie.
11: RMF FM.

0: Nie uważacie, że to jest dobry dzień, żeby wśród słuchaczy RMF FM powitać nowego milionera? Ja uważam, że bardzo dobry, bo dziś mamy ostatni wtorek września i ten wrzesień, no chcielibyśmy bardzo zakończyć z przytupem. Przypominam, że milion czeka w jednym z sejfów, ale w każdym z nich poza kasą jest też złoto i taka jest złota kumulacja w RMF FM. Wystarczy wejść do gry, wystarczy wysłać RMF pod 7474 za 4,92 albo wejść do gry na www.rmf.fm i już jesteście w grze. I już w zasadzie do losowania nie musicie się niczym martwić, bo wasz SMS będzie sobie grał, będzie czekał na to wielkie losowanie. Potem wystarczy już tylko odebrać telefon w finale i wybrać jeden z sejfów. Czy wysłyszycie, jak nam czas tutaj upływa? Bo właśnie kończy się jedyna dzisiaj super godzina w RMF FM. Razy 1300 mnożymy teraz każde RMF, które wysyłacie pod 7474, ale tak będzie jeszcze tylko przez 13 minut, więc nie przegapcie swojej szansy. Idealny moment na to, żeby pomnożyć swoje SMS-y jeszcze przed wejściem do losowania. Razy 1300. RMF 7474.
1: Nadciąga żółta pineska RMF FM. Ściągnij naszą aplikację i czekaj na znak. Już od poniedziałku dasz się namierzyć i 10 tysięcy złotych może być twoje.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvite Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
15: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Byle do piątku. Byle do piątku z RMF FM.

Lego. Lego. Lego.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Lepsza połowa dnia powraca z nową siłą. W składzie Ola Filipek
2: i Olek Sikora,
1: czyli wasze radiowe Olki. Już oni wam tu dadzą energii
2: na koniec pracy
1: i na powroty do domu. A to nie wszystko, bo będą z wami także
2: Paulina Sawicka
3: i Paweł Jawor.
1: Dwa duety, popołudnie z podwójną mocą. Lepsza połowa dnia, codziennie po 14 w RMF FM.
4: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Od roku stary codziennie jem owsiankę, ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
1: To powie artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
13: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
1: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
14: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Po reklamie.
2: Na zegarze już prawie godzina 10, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
15: Prezydent od rządu dla lepiej zarabiających Polaków.
16: Dostać mogą 3600 zł rocznie. Zaczynamy od proponowanych zmian stawek podatkowych.
15: A potem w Faktach ewakuacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu.
16: Tam doszło do eksplozji w szafce należącej do 15-latka.
15: Korek przed południem na obwodnicy Krakowa, ponad 10-kilometrowy na pasach w stronę Katowic.
16: Ostrzegamy, ale będzie też w Faktach hojność a la Gianni Infantino.
15: Za kilka minut rusza posiedzenie Rady Ministrów. Pierwszym jego punktem jest przyszłoroczny budżet. Drugim projekt nowej ustawy o podatku dochodowym. On zawiera zmianę stawek PIT i wprowadzenie nowego progu.
16: Zatem koncentrujemy się na stawkach podatkowych. Krzysztof Berenda otwiera Fakty 10. Krzysztofie, co praktycznie zmienia ta ustawa?
17: Zmieni dzisiejsze dwie stawki podatku PIT, czyli 12 i 32 w 3 stawki PIT. No i tak, za zarobki do 130 tysięcy złotych rocznie będziemy płacić 12% podatku PIT. Za zarobki między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie zapłacimy 24%, a za każdą złotówkę zarobioną powyżej 150 tysięcy złotych będziemy musieli odprowadzać fiskusowi 32%. Generalnie ta zmiana jest prezentem dla lepiej zarabiających. Oni zaoszczędzą nawet 3600 zł rocznie. Dla słabiej zarabiających zysk będzie żaden. Minimalnie stracą ci najbogatsi, bo o jeden punkt zostanie podniesiony podatek dochodowy dla milionerów. Oczywiście, podkreślamy, wejście w życie tego wszystkiego zależy od akceptacji Sejmu, a potem od podpisu prezydenta, a z tym bywa ostatnio różnie.
4: Słuchacie Faktów w RMF FM.
16: Ewakuacja placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ulicy Mazurskiej w Elblągu. W jednym z pomieszczeń doszło tam do eksplozji.
15: Z nami w Faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie?
3: Według moich nieoficjalnych informacji w szafce należącej do 15-latka doszło do wybuchu nieznanej substancji. Uszkodzona została jedna ze ścian. W pomieszczeniu na szczęście nie było nikogo. Na miejscu jest policja i straż pożarna. Wezwana została też specjalistyczna grupa minersko-pirotechniczna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, aby zbadać, co dokładnie eksplodowało w szafce nastolatka i czy dalej istnieje zagrożenie wybuchem.
15: Koniec utrudnień na autostradowej obwodnicy Krakowa, ale nie koniec korka.
16: Między węzłami Kraków-Balice, Bielany zderzyły się 4 samochody osobowe, jedna osoba została ranna, zablokowany był pas jezdni w kierunku Katowic. No i teraz zator aut trzeba rozładować, korek zaczyna się jeszcze przed Łagiewnikami, ostrzegamy.
15: Czy dziennie Infantino podzieli się pieniędzmi?
16: Szef FIFA w liście do 6 kontynentalnych federacji, do którego treści dotarło BBC Sport, potwierdza, poprze największy poziom dodatkowego finansowania, jaki można przekazać w sposób odpowiedzialny, z szacowanych na ponad 6 miliardów dolarów rezerw gotówkowych. Infantino, przypominamy, jest pod presją w związku z porzuconym planem FIFA Forward Enterprise, który zakładał sprzedaż udziałów w Mistrzostwach Świata i innych rozgrywkach piłkarskich prywatnym inwestorom.
15: List Infantino wysłany został po tym, jak UEFA i CONCACAF, Federacja Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej i Karaibów zażądały od FIFA wypłat.
16: Prezydent UEFA Aleksander Czeferin oraz szef
15: CONCACAF, Federacja Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej i Karaibów zażądały od FIFA wypłat.
16: Prezydent UEFA Aleksander Czeferin oraz szef CONCACAF

0: ciepło i słonecznie.
1: Turyści chętnie z tej pogody korzystają. Jak mówią, można się jeszcze nawet poopalać.
2: Piękna pogoda, cieplutko, fajnie. Kto by pomyślał?
3: Podoba się pani na dworze?
4: Bardzo. Teraz to mieszkamy na Dolnym Śląsku.
2: Wczoraj po południu leżaczki wzięłyśmy sobie na plaży, tak z 2 godzinki poczylowałyśmy. Tak? Jesteśmy właśnie po śniadanku, brzuszki pełne, idziemy na molo teraz sobie poodpoczywać troszkę, a później plaża na pewno będzie, jakiś obiadek i dzień zleci.
1: No i tak zlatuje dzień na plaży w Międzyzdrojach. Z wypoczywającymi tam rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
0: To my już dziękujemy za uwagę. O 11:00 nowe fakty zapraszamy w imieniu Anny Wachowskiej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sporo rzeczy w świecie się zmienia, ale pogoda w tym tygodniu niezmienna, codziennie słoneczna, codziennie pozytywnie nastrajająca na resztę dnia. Dziś na termometrach maksymalnie 24 stopnie, tyle zobaczymy na zachodzie kraju, w centrum około 20, najchłodniej na Suwalszczyźnie, tutaj stopni 17, ale zero deszczowych chmur i tak sytuacja wyglądać będzie co najmniej do niedzieli. Na zegarze 4:50. Tutaj byle do piątku w RMF FM. Ola Filipek z wami. Cześć, dzień dobry ponownie.

0: Dawid Podsiadło w RMF FM, 16 minut po 10. Czy wy wiecie, że my dzisiaj mamy dzień kawy w kalendarzu? Bo my z tej okazji w RMF-ie chcemy postawić wam kawę. A że RMF nie rzuca słów na wiatr, to proszę teraz posłuchać uważnie. Od teraz przez pół godziny każdy, kto jest na dowolnej stacji paliw MOL i zatankuje minimum 10 litrów paliwa, dostanie od nas kawę za darmo. Wystarczy, że przy kasie podacie hasło RMF FM i już, i proszę bardzo, i taka okazja przez najbliższe pół godziny. A poza tym słuchajcie nas uważnie przez cały dzień, bo jeszcze dziś takie zaproszenie na kawę od nas na pewno dostaniecie. Szczegóły na www.rmf.fm.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W programie lokowano znak towarowy MOL, należący do właściciela stacji paliw MOL.

0: trafiłam przed chwilą na kolorowe portale. Ania Lewandowska pochwaliła się kuchnią w nowym mieszkaniu w Chicago. Internet zachwyca się przepięknym widokiem na panoramę miasta. A ja wam powiem, że inny szczegół przykuł moją uwagę. Ściereczka na piekarniku. No, słuchajcie, nie trzeba paszportu i wiadomo, że to jest mieszkanie Polaków. Jeśli jeszcze kosz na śmieci u Lewandowskich też jest pod zlewem, to mamy pewność, że w Chicago już się czują jak w domu.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Sezamie, otwórz się! Co jest? Pusto?
7: O, wszystko zgadnęli ci z RMF-u.
6: What? To co my teraz będziemy robić?
7: A ja wiem, kauciuszami i zostaniemy może.
8: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
6: W każdej bańce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
8: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: Po reklamie.
18: RMF FM. Najlepsza muzyka. Byle do piątku.

0: Wrzesień nam się powoli kończy i to jest powód do radości i to ogromnej, bo jeszcze dziś mamy szansę poznać nowego milionera. Przypominam, że milion czeka w jednym z sejfów naszej złotej kumulacji w RMF FM, a w każdym z sejfów poza kasą jest też złoto. No właśnie, złota kumulacja, to się tłumaczy samo przez się. Chciałabym zrobić tak, żeby kogoś z Was zaprowadzić za rękę prosto do tego finału dziś, więc wymyśliłam, że mam dla Was pierwsze dziś szczęśliwe numerki. Uwaga, i będzie to 2 i 9. Dokładnie tak, 2 i 9. Każdy, kto teraz wyśle RMF pod 7474, dostanie 1200 szans. Ale kto ma 2 i 9 w swoim numerze telefonu, dostanie tych szans dwa razy więcej, czyli 2400. 2 i 9, one nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby i 2 i 9, obie te cyfry były w jednym numerze telefonu. Jeśli są, no to się super składa. Wtedy mnożymy wasze szanse razy 2400. Ta okazja potrwa tylko 10 minut. Wystarczy wysłać RMF pod 7474 za 4,92 i już. Albo wejść do gry na www.rmf.fm, bo tam też ten bonus obowiązuje. No to co? Czy te numerki przyniosą wam dzisiaj faktycznie tyle szczęścia? Sprawdźcie. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Już 29 września, gdy usłyszysz na naszej antenie masz 30 minut, aby za tankowanie paliwa odebrać darmową kawę na wszystkich stacjach MOL na hasło RMF FM. Tak świętujemy Dzień Kawy.
3: Świętuj Dzień Kawy na stacjach paliw MOL. Zatrzymaj się na moment, aby zrelaksować się przy aromatycznej kawie z Fresh Corner.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Po reklamie.
11: RMF FM zawsze z Wami.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Proszę Państwa, no jest, mamy sensację, mamy wydarzenie, mamy o czym mówić.
2: Trzy razy więcej felietonów Krzysztofa Skiby w RMF FM.
1: I co ciekawe, mając starą twarz, można być nową twarzą w jakimś środowisku. Na przykład Skiba jest nową twarzą w RMF-ie, mimo że generalnie jestem twarzą dosyć już starawą.
2: Tej jesieni aż trzy razy w tygodniu rozprawi się z absurdami polskiej codzienności.
1: W realu Złota Polska Jesień to są ochlapane autobusy i wiatr, który porywa nam parasolki.
2: Świat według Skiby. Dziś po 15 w RMF FM.
3: Reklama. 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł. Złotych z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
6: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
7: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
6: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
8: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał Pan, czego sobie życzę?
10: Życzę.

0: pocztowy.pl. Po reklamie.
1: Na zegarze już prawie godzina 11, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a w faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Anna Wachowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zapraszam. Wypadek autokaru szkolnego na Mazowszu. Są poszkodowani. Kolejne zatrzymania w głośnej sprawie Collegium Humanum. Kim są osoby, które znalazły się na celowniku CBA? Zapytam o to reportera RMF FM. Polecamy także fakty kulturalne. W nich o czwartej części mumii. Autokar szkolny zderzył się z ciężarówką w miejscowości Osowiec na Mazowszu. Jedna z opiekunek trafiła do szpitala, a 11 dzieci ma powierzchowne stłuczenia i otarcia. Autobusem podróżowało w sumie 37 osób. Ponad 15 kilometrów ma korek na autostradowej obwodnicy Krakowa w kierunku Katowic. Po wypadku na wysokości węzła Bielany utworzył się zator, który zaczyna się już na wysokości Łagiewnik. Jezdnia jest już odblokowana, ale jego rozładowanie chwilę potrwa. Kolejne zatrzymania w aferze Collegium Humanum. W ręce funkcjonariuszy wpadło 6 osób. W faktach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
1: Kim są zatrzymani?
3: To osoby, które pełnią lub pełniły w przeszłości wysokie funkcje w dwóch prywatnych uczelniach wyższych, są z Mazowsza oraz z Wielkopolski. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali je rano na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej prowadzącej śledztwo w sprawie afery Collegium Humanum. To kontynuacja wielowątkowego postępowania, które dotyczy handlu dyplomami wyższej uczelni oraz prania brudnych pieniędzy. Jeszcze dziś zatrzymani mają zostać przetransportowani do siedziby prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Zarząd prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach chce odszkodowania od Skarbu Państwa. Chodzi o ponad 5 miliardów złotych. Pozew w tej sprawie trafił do sądu. Na linii faktów reporter RMF FM Marcin Buczek. Witamy.
4: Jestem.
1: Marcinie, za co to odszkodowanie?
4: Chodzi o straty, jakie zdaniem właściciela kopalni Silesia miał przynieść interwencyjny import węgla. To decyzja premiera sprzed 4 lat, a związana z kryzysem energetycznym. Dwóm spółkom Skarbu Państwa zlecono wówczas interwencyjny import węgla. Miały im też być zapewnione państwowe gwarancje finansowe, pokrycie kosztów oraz priorytet organizacyjny w portach i na kolei. I to wszystko, zdaniem właściciela czechowickiej kopalni, miało ostatecznie doprowadzić do zaburzenia konkurencyjności na rynku węgla w Polsce, a swoją szkodę firma wycenia teraz na ponad 5 miliardów złotych.
1: Fakty i ludzie. Studenci przygotowują się do nowego roku akademickiego. Rozpoczynają go już pojutrze. W Gdańsku chętnych na miejsce w akademiku jest blisko o połowę więcej niż przygotowanych miejsc. Szczęśliwcy już przeprowadzają się.
5: W porządku, zobaczymy. Na razie pierwsze wrażenia, tam pani na mnie czeka.
6: Jak pokój wygląda? Byłaś już tam?
5: Jeszcze nie byłam. Jest kolejka, żeby się zameldować.
6: Pójdziemy razem?
5: Możemy pójść razem, tylko znajdę. Co czuję stres. Nie mogę się doczekać w sumie. Mam nadzieję, że na fajną osobę trafię.
6: Serce bije, jak wchodzisz po tych schodach?
5: Bije. Jest to śmiech, ale jest stres. Okrągłe, proszę. Fajnie, szczerze jest fajnie. Widziałam, że tak na zdjęciach będzie, więc chciałam mieć taki pokój, jest okej. Okay. Nie wiem, czy moje 7 toreb tu zmieszczę, ale zobaczymy.
6: Czego się spodziewasz tak naprawdę po tym roku? Jak będzie?
5: Jestem przerażona, bo ja bardzo lubię swoją przestrzeń prywatną, ale tak stwierdziłam, że to jest, no wiadomo, najtańsza opcja jak na Trójmiasto. I też blisko kampusu, więc fajnie, na tym mi zależało, bo ja mogę 15 minut spacerkiem rano sobie się moje przyjaciółki z centrum muszą godzinę dojeżdżać.
1: W akademiku zameldowała się Julia z Bydgoszczy, towarzyszył jej trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. W RMF FM czas na fakty kulturalne w studiu Marlena Chudzio.
2: Dzień dobry.
1: Na początek informacje dla tych, którzy wyczekują na czwartą część Mumii.
2: Tak, dla tych, którzy będą musieli poczekać trochę dłużej, bo premiera, przypomnę, została przesunięta z października przyszłego roku na maj 2028. Ale mamy przecieki z planu. W sieci pojawiły się, bo premiera, przypomnę, została przesunięta z października przyszłego roku na maj 2028. Ale mamy przecieki z planu. W

0: Policzyłem też, że na scenie Sokoła pojawi się 102 artystów, a wśród nich tak wybitni, ale też bardzo popularni aktorzy jak Anna Seniuk, Jan Englert, Daniel Olbrychski.
1: Wyliczał dyrektor artystycznej imprezy Janusz Michalik. Festiwal kończy się 18 października. W Płocku podczas 16 Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych dziś gościem specjalnym jest Jan Englert. W programie imprezy są projekcje filmów z audiodeskrypcją oraz spotkania z twórcami. Poznać będzie można się z najgłośniejszymi produkcjami mijającego roku, które między innymi znalazły się wśród oscarowych nominacji.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: A tutaj cały czas byle do piątku w RMF FM. Ola Filipek z wami. Cześć, dzień dobry ponownie. To już prawie 5 minut po godzinie 11.

0: Carla Fernandez. Co jeśli, że RMF FM i tak brzmi byle do piątku specjalnie dla Was. Przygotowałam mnóstwo jeszcze takich pięknych, kolorowych nowości od Was muzycznych. Między innymi Marisa pojawi się w tej godzinie, ale wcześniej, mam nadzieję, że znacie tekst Italo Disco, no to się pojawi. W międzyczasie zostańcie z nami, bo już niedługo opowiem o tym, co płacimy ostatnio w sklepach coraz więcej. Szczegóły za moment.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o Wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
5: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowid. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
14: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Ja nie chciałam was straszyć, ale takie są fakty. Ceny masła idą w górę. Do tej pory taniało w oczach, a teraz trend się odwrócił. Czytam, że we wrześniu za kostkę płacimy średnio o 13% więcej niż w sierpniu, a eksperci twierdzą, że to jest nie koniec podwyżek, także kto już myśli, nie wiem, o świątecznych wypiekach, to może niech robi zapasy, bo ewidentnie czas na zmiany. No kostki to już raczej przeszłość. Na sklepowe półki zaraz wrócą sztabki.

0: w RMF FM. Dziś szczęścia w brud i pod dostatkiem, bo mamy naprawdę piękny dzień. Sporo gości, których doskonale znacie, bo to są szczęśliwi zwycięzcy w loterii RMF, którzy wpadli opowiedzieć, jak wygląda życie po wygranej. I z nami Kinga. Cześć, kochana.
1: Dzień dobry, cześć. Witam was, słuchacze.
0: W lipcu tego roku wygrałaś u nas samochód. Ja pamiętam, że wtedy byłaś jeszcze w ciąży. Co się u ciebie zmieniło od tamtej pory? Opowiadaj.
1: Wyczekiwana córeczka, najukochańsza.
0: Aha.
1: Urodziłam, wszystko jest dobrze. Akurat nie dzisiaj moje urodziny.
0: To kochana, czekaj, 2026 rok to jest dla ciebie jakiś wyjątkowy moment w życiu.
1: Tak.
0: Raz, że z okazji swoich urodzin zostałaś mamą.
1: Tak.
0: Dwa, z okazji swoich urodzin możemy wręczyć ci... Uwaga, te oto wspaniałe kluczyki do Toyoty Aygo na twoje ręce.
1: Ojej, niesamowite, niesamowite. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Tak właśnie, rodzi się szczęście, słuchajcie. I to nie jest koniec takich niespodzianek dziś na antenie RMF FM. Kinga właśnie odebrała kluczyki do samochodu, a przed nami jeszcze jeden finał dzisiaj przecież. I to wy macie szansę wygrać w nim ogromną gotówkę, bo nawet milion czeka w jednym z sejfów, a w każdym z nich czeka również złoto. Od teraz przez 11 minut mnożę wasze szanse. Każde hasło RMF wysłane pod 7474 za 4,92 mnożę od teraz razy 1001. I ten bonus ruszył też na www.rmf.fm. RMF 7474.

0: Czasem jedna kawka wystarczy, żeby człowiek zaczął dzień z nową energią. Wiecie, że dzisiaj jest dzień kawy? To bardzo dobrze, bo mamy też przy okazji wielki finał naszej akcji. Idealny dzień kawy z RMF FM i Melitta. I z tej okazji z nami Edyta. Cześć, kochana.
1: Witam was i wszystkich słuchaczy, cześć.
0: Kochana, ty jesteś już po kawce czy przed kawką dzisiejszą?
1: No, jestem po dwóch. Ja mówię, że jestem kawoszem, więc to już dwie kawy.
0: Bardzo dobrze. A kiedy mówisz hasło idealna kawa, to co widzisz?
1: Góry. Góry, jeszcze raz góry i ludzi, których kocham wokół siebie.
0: No to kiedy ostatnio w górach piłaś kawę?
1: Przedwczoraj. Kiedy? Trzymam wtorek, tak, w niedzielę.
0: Okej.
1: Okay. Piłam kawę, tak.
0: I twój plan zwykle jest taki, że robisz sobie kawę do termosu, prawda?
1: Tak, a jeśli są dłuższe wędrówki kilkudniowe, to kuchenka malutka gazowa, gazem puszki i słuchajcie, taka kawa zaparzona, nie z termosu, na szczycie gór, to jest po prostu najlepsza kawa na świecie. Polecam wszystkim.
0: Skoro kochasz kawę w najlepszym wydaniu, to ucieszysz się z nagrody, bo wygrywasz ekspres do kawy Melitta Barista. Gratulacje.
1: Dzięki, najlepszy prezent dla kawosza. Dzięki bardzo, ale mi zrobiliście dzień.
0: No to w takim razie wszystkim kawoszom. Nie tylko Edytce, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kawy. Wszystkiego dobrego i dzięki za udział w zabawie.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: Audycja zawiera lokowanie znaku towarowego Melitta, należącego do firmy Melitta Poland.
2: Reklama.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Weekend można odpoczywać, ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
18: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
5: RMF FM, zawsze z wami.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poranny korek w Łodzi, a w RMF FM.
2: Zrobiła się moda na dampfony, przeciwieństwo smartfonów, czyli takie stare telefony bez internetu, tylko SMS-y, telefon i kalendarz. I wszystko po to, żeby odpocząć od ciągłego sprawdzania, co tam się dzieje w telefonie.
3: Czyli masz taki telefon i masz lata 90.
2: No.
3: I jeszcze tylko, żeby był chleb po złotówce, paliwo po 2,50. Tak. No i jesteśmy w domu.
4: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro po 5:45.
5: Reklama.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Dużo dobrego.
11: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Media Expert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Expert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj. Do wygrania 1000 zł do Media Expert na wybrany prezent.
13: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
14: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
15: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
16: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
15: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
17: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób 2 razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Po reklamie.
18: Na zegarze już prawie godzina 12, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Anna Wachowska.
19: Dwie osoby trafiły do szpitala, poszkodowane są także dzieci. Na początek wypadek autokaru szkolnego na Mazowszu. Na miejscu jest reporterka RMF FM. Pod lupą faktów państwowa kasa i wydatki na obronność. Niebezpieczne tatrzańskie szlaki i turystyczne Eldorado w Międzyzdrojach.
20: Mamy tutaj rybny paradajs.
19: To są fakty w południe. Opiekunka i kierowca autokaru trafili do szpitala w wyniku wypadku w Osowcu koło Grodziska Mazowieckiego. Autobus, którym podróżowała wycieczka szkolna, przypominamy, zderzył się na skrzyżowaniu z ciężarówką. W miejscu wypadku jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM. Dzień dobry, Magdo. W jakim stanie są dzieci?
21: 11 ma niegroźne obrażenia, głównie powierzchowne stłuczenia i obtarcia. To uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej w Adamowiźnie w powiecie grodziskim. Przed chwilą autokar zabrał dzieci z powrotem do szkoły, skąd teraz odbiorą ich rodzice. Do wypadku doszło tutaj, na skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Dębowej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący ciężarówką skręcał w lewo i nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu autokarowi. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi. W sumie w autokarze jechało 37 osób, 32 uczniów, 4 opiekunki i kierowca. Na miejsce wezwano 3 zespoły ratownictwa medycznego i LPR. Droga w tym miejscu jest całkowicie nieprzejezdna. Z Osowca Magdalena Greinert.
19: Jedna osoba ucierpiała po zderzeniu 3 samochodów na Krajowej 19 w Zagrodach Łukowieckich na Lubelszczyźnie. To odcinek Kock-Lubartów. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo.
22: Fakty i pieniądze w RMF FM.
19: 4,5% PKB. Tyle w przyszłym roku Polska ma wydać na obronność. To kluczowy obszar wydatków w przyszłorocznym budżecie, nad którym pracuje dziś rząd. W faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, 4,5% PKB. To ile złotych?
0: Prawie 200 miliardów złotych. Dużo, choć mniej niż planowe wydatki w tym roku. O niespełna 2 miliardy złotych. Ponad 30% finansowania nie pochodzi z budżetu państwa, lecz z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli m.in. z pożyczek. Kwota 200 miliardów złotych może robić wrażenie, ale jak wypadamy w porównaniu z krajami w gospodarce wojennej? Ukraina planuje wydać w przyszłym roku na obronność, uwaga, aż 44% PKB. To ma być około 425 miliardów złotych. Problem w tym, że Ukraina ma coraz większe problemy z płynnością finansową, bo nie otrzymała spodziewanego zagranicznego wsparcia. Jeszcze większy budżet wojenny planuje Rosja. Kreml zamierza wydać w przyszłym roku na armię po przeliczeniu niemal 800 miliardów złotych. 4 razy więcej niż my.
19: Najlepszą odpowiedzią na akcje sabotażowe, których dokonuje Rosja, jest zwiększenie wsparcia dla Ukrainy, przekazał w Brukseli sekretarz generalny NATO Mark Rutte przed spotkaniem z premierem Litwy. Rosja kontynuuje lekkomyślną kampanię wrogich działań wobec sojuszników z NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy, ale to się nie udaje. Nie udaje jej się to wobec Ukrainy i nie udaje się jej to podważenie naszej jedności i determinacji we wsparciu dla Kijowa. Nasz przekaz dla Moskwy jest jasny. Zrobimy dla Ukrainy jeszcze więcej, a nie mniej. Podkreślał Mark Rutte. Estonia poinformowała dziś, że sierpniowy pożar w tamtejszej firmie zbrojeniowej był wynikiem podpalenia zleconego przez rosyjskie służby bezpieczeństwa. Wybieracie się na tatrzańskie szlaki? Uważajcie, w wyższych partiach zalega śnieg.
10: Generalnie śnieg leży szczególnie po północnej stronie, czyli tych zacienionych sektorach powyżej 1900 metrów. I tak naprawdę jest to chyba już ciągłość śniegu. Zaczyna się z niego robić tak naprawdę taka szklanka. Czyli te warunki z rana przede wszystkim nie są zbyt bezpieczne. I w wyższych partiach Tatr koniecznym jest używanie raków, czeka na kasku. Potrzeba też umiejętności posługiwania się tym sprzętem. Nie są zbyt bezpieczne. I w wyższych partiach Tatr koniecznym jest używanie raków, czeka na kasku. Potrzeba też umiejętności posługiwania się tym sprzętem.

0: I ośrodniczki, owoce morza, węgorze, mamy różnego rodzaju rybki. Maszlaną, halibuta, karmazyna, tak naprawdę od wyboru do koloru. Mamy tutaj rybny paradajs.
1: A co najchętniej ludzie kupują?
0: Węgorze, łososie, krewetki, ośrodniczki, nasze najbardziej popularne, również też szaszłyki z łososia.
2: Wyliczał sprzedawca w wędzarni ryb. Rozmawiała z nim reporterka RMF FM Anna Połamar. A w kolejnych faktach powiemy o tym, jak rozwój sztucznej inteligencji może doprowadzić do zaniku naturalnej wiedzy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
1: Wtorek szykuje się chyba jako najcieplejszy dzień tego tygodnia. Z tego co widzę, na termometrach nawet 24 stopnie na zachodzie kraju, w centrum 21, na Suwalszczyźnie około 19. Takie są prognozy na dziś, zero deszczowej chmury. Jutro nieco chłodniej, bo 17 na północnym wschodzie, w centrum 19, na zachodzie maksymalnie 22.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
1: Nie wiem jak wy, mam takie wrażenie, że zawsze kiedy włącza się RMF, ta temperatura w całej Polsce mniej więcej się wyrównuje. Przekazujemy sobie po prostu tam, gdzie mamy nadwyżkę, tym, którym stopni na termometrach troszkę brakuje. A poza tym w ogóle jaka jesień? Jak my mamy lato, zabieram was teraz na jedną z dzikich plaż z zespołem Rotary. Ola Filipek z wami, cześć, dzień dobry, tutaj byle do piątku w RMF FM i 6 minut po 12.

Po sukcesie, jaki ten numer zdobył w sieci i licznych choreografiach, które się do tego tańczy, ja liczę na to, że przyjdzie taki odcinek programu Twoja twarz brzmi znajomo, w którym ktoś wcieli się w Jasona Derulo. Liczę na to, że może to będzie niedługo. Póki co najbliższy odcinek przyniesie nam oj spektakularne metamorfozy, bo Rafał Brzozowski zostanie Pitbullem, a Maria Sadowska Leroyem. I to nie wszystko, bo pojawi się też Skolim, Celine Dion, Dua Lipa. To wszystko można śledzić tylko w telewizji Polsat.

0: Pamiętacie Mariolę, która wygrała Lexusa w finale miesiąca w RMF FM? Bo Mariola właśnie weszła do naszego studia, do RMF FM. Widziała pani po drodze swój nowy samochód?
1: Widziałam. Słoneczny. Ma przepiękny kolor. Jest przepiękny.
0: Mam tutaj... Uwaga! Gdybyście widzieli tę radość w oczach pani Mariolu na pani ręce. Kluczyki do nowiutkiego Lexusa LBX. Tak.
1: Marzenia się spełniają. W najmniej oczekiwanym momencie przychodzi spełnienie marzeń, dar od losu, szczęście się uśmiecha. Bardzo dziękuję.
0: To my dziękujemy za te emocje, które wy nam przynosicie swoją radością. Przypominam, że wy też możecie spełnić swoje marzenia, bo 1 000 000 złotych czeka w jednym z naszych sejfów, a w każdym z nich dziś poza kasą jest też złoto. No bo to jest złota kumulacja w RMF FM. Co zrobić, żeby wygrać? Tak jak pani Mariola. Wystarczy wysłać RMF pod 7474-0492 i już jesteście w grze. Albo można wejść też na www.rmf.fm. Niezależnie od tego, którą drogę wybierzecie, czy tę internetową, czy SMS-ową, ja od teraz przez 13 minut, tak nastawiam zegar, przez 13 minut mnożę wasze szanse razy 1313. Każde hasło RMF wysłane pod 7474, ale też wszystkie szanse internetowe. Więc wejdźcie, sprawdźcie i grajcie o swoje szczęście. RMF 7474.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
8: Profilaktyka! Podaj dalej!
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej!
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
12: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
13: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
14: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
15: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
16: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Sponsorem nagród dla głosujących jest Albatros Travel, organizator wycieczek objazdowych po całym świecie. Poleca jak zawsze RMF FM.
17: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność.
10: odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowid.
21: Po reklamie.

0: Piękna nowość w RMF FM. Ten chłopak naprawdę zasługuje na rozgłos, bo ten wokal to jest dopiero to. Nowość w RMF FM od Wiktora Waligury. Za nami. A ja tymczasem z nosem w sieci, bo straszą nas tutaj gwiazdami. Podobno cały październik i cały listopad ma być wyzwaniem, a wszystko przez układ planet. Cytuję. Mars ma być w opozycji do Plutona, Słońce w opozycji do Saturna. Cokolwiek to znaczy, miejmy się na baczności, żeby, nie wiem, szef nie stanął w opozycji do nas, bo to byłaby chyba dopiero najgorszy horoskop dnia.
1: Reklama.
2: Nadciąga żółta pineska RMF FM. Ściągnij naszą aplikację i czekaj na znak. Już od poniedziałku dasz się namierzyć i 10 tysięcy złotych może być twoje.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą Wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
14: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
13: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
16: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Czas na kultowy kawałek w RMF FM.

0: mama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17.
6: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem programu Hit na drogę jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Gabinety światowych przywódców. Za zamkniętymi drzwiami zapadały decyzje, które zmieniały losy państw. Misja specjalna RMF FM. Wojny wywiadów i największe spiski. Słuchaj na rmfon.pl oraz kanale YouTube RMF FM.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
15: Na zegarze już prawie godzina 13. Skoro tak, to przenosimy się do studia faktów RMF FM. Wszystko, co najważniejsze o tej porze, ma dla nas Anna Wachowska.
16: Wypadek 3 samochodów i busa na trasie S3 na Dolnym Śląsku. Są poszkodowani. Polski wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy z blokiem Mercosur odrzucony. Co to oznacza? Zapytamy dziennikarza RMF FM. Pod lupą naukowców sztuczna inteligencja, a tradycyjny dostęp do wiedzy. Wypadek na trasie S3 na Dolnym Śląsku. Na węźle Głogów Południe zderzyły się 3 samochody osobowe i bus. 2 osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana. Pilna informacja ze Słowacji. Uczeń zaatakował nożem koleżankę i 2 nauczycielki w szkole podstawowej w miejscowości Staszków na północy kraju. Jedna z nauczycielek zmarła, a uczennica jest w stanie krytycznym. W Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskim rozpoczyna się posiedzenie sądu rodzinnego, który będzie decydował o losach 13-latka. Chłopak miał planować zamach z użyciem noża w swojej szkole podstawowej. Wpłynął wniosek o zastosowanie środka wychowawczego. Policjanci udaremnili plan nastolatka. Wczoraj wczesnym rankiem zatrzymali go w domu. W szkolnym plecaku znaleźli 30-centymetrowy bagnet. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jakie są dotychczasowe ustalenia?
17: 13-latek podczas przesłuchania prowadzonego przez policjantów przyznał się do tego, że planował atak na uczniów w szkole, składał wyjaśnienia w obecności ojca. Z badania wymaga jeszcze motywacja nastolatka. Wiadomo, że uczestniczył w internetowych forach z treściami ekstremistycznymi. Nie jest wykluczone, że powodem zachowania była chęć zaimponowania innych. Otwarta zostaje kwestia tego, czy działał pod czyimś wpływem. Wiadomo, że o swoich planach poinformował osobę, obywatela Szwecji, z którą grał w sieci. Ta osoba zawiadomiła policję. Ostrzeżenie otrzymała komenda główna, która przekazała je do Wąbrzeźna. Ten alert potraktowano bardzo poważnie. Wiele wskazuje na to, że zamach udaremniono w ostatniej chwili. Atak miał nastąpić wczoraj.
16: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił polski wniosek o tymczasowe zawieszenie umowy Mercosur. To, przypomnijmy, umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a grupą państw Ameryki Południowej. Budziła ona duże obawy także polskich rolników o to, że nasz rynek zostanie zalany przez towary zza oceanu. Chodzi głównie o mięso i warzywa. Na linii Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM.
18: Witam, dzień dobry.
16: Witaj, Krzysztofie. Polska chciała zawiesić Mercosur. Trybunał się nie zgodził. Dlaczego?
18: A dlatego, że Polska
1: polski minister rolnictwa Stefan Krajewski przystał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bardzo koślawy wniosek. Polska, cytuję tutaj oficjalne stanowisko Trybunału, nie dostarczyła najmniejszej konkretnej wskazówki umożliwiającej ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia i nieuchronności poważnej oraz nieodwracalnej szkody dla polskiego rolnictwa. Minister nie udowodnił także, że mięso z Ameryki Południowej może trafić na polskie stoły nieprzebadane i że może stanowić zagrożenie. Nie dostarczył także, czytamy w oświadczeniu, precyzyjnych wyliczeń, że polscy rolnicy rzeczywiście ucierpią finansowo na otwarciu naszego rynku. Właśnie dlatego Trybunał Sprawiedliwości nie zgodził się na pilne zawieszenie Mercosuru. Jeszcze będzie się tym zajmował i dopiero za kilka miesięcy będzie oceniał, czy ta międzykontynentalna umowa została zawarta legalnie. Polska chciała, żeby do tego ostatecznego rozstrzygnięcia Mercosur zawiesić, no ale jak widzimy, rząd nie potrafił tego wywalczyć.
16: Problemy z funkcjonowaniem kont i aplikacji mBanku. Klienci zgłaszają utrudnienia z dostępem do płatności i historii rachunków. mBank potwierdza awarię, zapewnia, że środki klientów są bezpieczne. Trwa usuwanie usterki. Płatności kartą działają bez utrudnień.
14: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
16: Czy upowszechnienie sztucznej inteligencji może utrudnić nam dostęp do wiedzy?
18: Takie pytanie zadali sobie naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze. Wyniki badań, które przeprowadzili, wskazują, że to niestety możliwe.
16: W studiu Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
18: Dzień dobry.
16: Na czym te badania polegały? Dzień dobry.
18: Analizowano 27 dużych modeli językowych, które napędzają popularne chatboty, takie jak ChatGPT, Gemini czy Claude. Testy prowadzono na 155 tematach, od globalnych po bardzo lokalne, drobne. Lista około 70 milionów indywidualnych odpowiedzi generowanych przez AI pokazała, że nawet najbardziej zaawansowane modele oferują treści o blisko 20% mniej zróżnicowane niż nawet tradycyjna wyszukiwarka Google. Jeśli właśnie chatbotom oddamy poszukiwanie informacji, narazimy się na coraz bardziej jednolity przekaz, z którego treści nietypowe, oryginalne, odbiegające od dominujących schematów będą po prostu stopniowo eliminowane. By na nie trafić, trzeba będzie się postarać, a nie każdemu będzie się chciało.
16: Nie przegapcie faktów o 14:00, w nich akcja sprzątania plaży w Ustce i okolicach.
19: Jesteśmy zmuszeni pracować całkowicie ręcznie przy użyciu worków.
16: Słyszymy się za niespełna godzinę.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Na zegarze już 4 minuty po godzinie 13:00. Tutaj byle do piątku w RMF FM. Ola Filipek z wami. Cześć ponownie. Tutaj byle do piątku w RMF FM. Ola Filipek z wami. Cześć ponownie.

0: A dziś wyjątkowy dzień, bo trójka naszych słuchaczy, trójka z was odbiera samochody, które wygraliście w loterii RMF. Wśród nich, wśród was, Dariusz, który z końcem lipca wygrał Renault Clio. I Dariusz to jest przykład na to, że warto mieć przy sobie telefon, warto odbierać, bo wejście do gry to jest dopiero pierwszy etap. Potem trzeba ten telefon, no właśnie, odebrać.
1: Nie wiedziałem, co zrobić, no ale zaryzykowałem i odebrałem.
0: Potem tylko wybór sejfu i ktoś, kto ma nosa, może dziś wygrać nawet 1 000 000 złotych plus złoto oczywiście, bo w każdym z sejfów oprócz gotówki czeka na was złoto. RMF pod 7474, taki SMS za 4,92 wysyłacie najlepiej teraz, bo właśnie nastawiłam zegar na 7 minut i każdy SMS wysłany w tym czasie mnożę razy 1007, każde RMF wysłane pod 7474 i mnożę oczywiście wasze szanse również na www.rmf.fm.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Proszę Państwa, no jest, mamy sensację, mamy wydarzenie, mamy o czym mówić.
4: 3 razy więcej felietonów Krzysztofa Skiby w RMF FM.
3: I co ciekawe, mając starą twarz, można być nową twarzą w jakimś środowisku. Na przykład Skiba jest nową twarzą w RMF-ie, mimo że generalnie jestem twarzą dosyć już starawą.
4: Tej jesieni aż 3 razy w tygodniu rozprawi się z absurdami polskiej codzienności.
3: W realu Złota Polska Jesień to są ochlapane autobusy i wiatr, który porywa nam parasolki.
4: Świat według Skiby. Jutro po 15 w RMF FM.
2: Reklama.
5: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
6: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
5: I w ekstra cenie, to rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: złotych na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Media Expert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Expert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj! Do wygrania 1000 zł do Media Expert na wybrany prezent.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Fastboy w RMF FM i tak brzmi byle do piątku. A dziś jest mój ulubiony dzień w roku, dzień kawy i to jest jedno z tych świąt, które powinny trwać cały rok. I z tej okazji chcemy wam postawić kawę. Co wy na to? Od teraz przez pół godziny każdy, kto jest na dowolnej stacji paliw MOL i zatankuje minimum 10 litrów paliwa, dostanie od nas kawę za darmo. Wystarczy, że przy kasie podacie hasło RMF FM. No i to nie jest nasze ostatnie słowo. Warto nas słuchać cały dzień i łapać kolejne okazje, a szczegóły na www.rmf.fm.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W programie lokowano znak towarowy MOL, należący do właściciela stacji paliw MOL.

0: Kompletka w RMF FM i tyle do piątku, to już 20 minut do 14 na zegarze. Czy są tutaj miłośnicy Bałtyku poza sezonem? Bo być może ktoś z Was wybiera się w najbliższych dniach. A zamknięte są plaże w Ustce i w okolicach. Choć pogoda zachęca do spacerów, to być może trzeba będzie obejść się smakiem. Czemu i jak długo? O tym powiemy w Faktach RMF FM punktualnie o 14.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Tomkowicz przejmie kadrę narodową?
8: Dowiecie się wkrótce.
7: Poranna drużyna numer 1. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
9: Dobrego dnia życzy sponsor programu, właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. Podwajamy Wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Po reklamie.
14: RMF FM. Najlepsza muzyka na cały dzień.

0: Fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
4: Nóż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o

0: Godzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
4: Na Golasa?
5: Tak.
4: Zupełnie?
5: Zupełnie.
4: Wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
3: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam. Po reklamie.
8: To już prawie godzina 14, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM. Wszystko, co najważniejsze o tej porze, ma dla nas Anna Wachowska.
9: Rząd uchyla się od odpowiedzialności za porażkę przed unijnym trybunałem. Chodzi o odrzucenie polskiego wniosku o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy Mercosur. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z Dolnego Śląska. Są problemy na trasie S3. Przeniesiemy się do Ustki, będzie o akcji sprzątania plaży z powodu podejrzanej substancji. Rząd zrzuca odpowiedzialność na swoich poprzedników z PiS za porażkę przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. TSUE odrzucił dziś polski wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy Mercosur. Warszawa, przypominamy, złożyła skargę w obawie przed zalaniem polskiego rynku przez towary z grupy państw Ameryki Południowej. Na konferencji rzecznika rządu Adama Szłapki był reporter RMF FM Igor Skrzypek. Przed kancelarią premiera jest nasz wóz satelitarny. Witamy. Igorze, co usłyszałeś?
10: No, rzecznik rządu przekonuje, że rządy Prawa i Sprawiedliwości nie dopilnowały interesów Polski na etapie negocjacji umowy Unia Europejska-Mercosur.
11: To były prace, które trwały od lat. Najpierw na poziomie ogólnym, kierunkowym Rady Europejskiej. I to był ten moment, kiedy przede wszystkim można było formułować te najważniejsze postulaty polityczne.
10: Przekonuje Adam Szłapka, ale stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prezentuje też szereg zarzutów do formy, w jakiej Polska zgłosiła sprzeciw. Tu cytat. Polska nie dostarczyła najmniejszej konkretnej wskazówki umożliwiającej ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia i nieuchronności poważnej i nieodwracalnej szkody. Sprzed kancelarii premiera Igor Skrzypek.
9: Ostrzegamy kierowców. Zablokowana jest S3 na wysokości węzła Głogów Południe na Dolnym Śląsku. Chodzi o trasę w kierunku Zielonej Góry. Zderzyły się tam dwie ciężarówki.
12: Taki jest świat. Takie są fakty.
9: Starcia licealistów i skrajnie lewicowych aktywistów z policją we Francji. W ruch poszły kamienie i butelki. Na linii faktów korespondent RMF FM w Paryżu Marek Gładysz. Marku, co jest powodem tych zamieszek?
13: Licealiści protestują przeciwko zapowiadanym przez rząd cięciom budżetowym w szkolnictwie. Już od wielu lat żądamy większej liczby nauczycieli, bo na razie ich brakuje. Lekcje są ciągle odwoływane, kiedy jest gorąco w klasach, brakuje wentylatorów, natomiast w zimie prawie nie ma ogrzewania, tłumaczył jedna z protestujących w Paryżu licealistek. Strajkujący uczniowie i skrajnie lewicowi aktywiści blokują wejścia do ponad 200 liceów w całym kraju. Niektóre szkoły średnie zablokowane są już od 2 dni. W starciach ulicznych rannych zostało już co najmniej około 30 uczniów i policjantów, głównie na imigranckich przedmieściach Paryża, gdzie według nauczycieli do licealistów przyłączyły się młodzieżowe bandy oraz w Nicei na francuskiej Rivierze i w Lille na północy Francji.
9: Atak hakerski na bazę danych Pentagonu. Jak informuje stacja ABC News, ujawniono dane blisko 3 milionów osób, w tym szczegóły dotyczące stanowisk zajmowanych przez personel wojskowy i cywilne. Do wycieku danych doszło także z portalu rekrutacyjnego Federalnego Biura Śledczego. Plaże w Ustce i okolicach są zamknięte po tym, jak morze wyrzuciło na brzeg czarne, lepkie grudki, najpewniej substancji ropopochodnej. Najwięcej zanieczyszczeń znaleziono w rejonie Ustki, Przewłoki, Rowów i Rusinowa. Na promenadzie w Ustce jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak wygląda sytuacja?
1: Dzień dobry, w Ustce dzieje się piękna, słoneczna pogoda, bezchmurne niebo, ale niestety przy wejściach są poustawiane bramki i tablice z napisem zakaz wstępu, plaża czasowo zamknięta, obok wyjaśnienie, że jest to spowodowane stwierdzeniem na plażach substancji o wyglądzie wskazującym na substancję ropopochodną. To nie jest duża czarna plama, którą zobaczymy z promenady, ale niewielkie, lepkie grudki i okruszki, które większe fale wyrzuciły na brzeg. Część z nich zdążyła już wymieszać się z piaskiem.
5: No, wiemy, że w wyniku falowania dostała się na brzeg. To jest potwierdzone, z lądu to nie pochodzi.
1: Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku, pracownicy idą plażą krok po kroku i ręcznie zbierają zabrudzony piasek.
5: Ludzie, którzy będą spacerować po plaży, bądź sami, czy ze zwierzętami, rozniosą materiał, wymieszają go z piachem, co utrudni jego usunięcie. Jesteśmy zmuszeni pracować całkowicie ręcznie przy użyciu worków i łopat.
1: Stąd konieczne było zamknięcie wszystkich zejść. Próbki zostały przekazane do badań, aby potwierdzić, co to dokładnie jest. Z Ustki Stanisław Pawłowski.
9: Nowe fakty w RMF FM za niespełna godzinę. Będzie o sensacji ornitologicznej. Zapraszamy na 15.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: To jak tam ogrzaliście się już w pracy po tej zimnej nocy? Zaraz wam powiem, jak to jest z sezonem grzewczym i co z zasadą 3 dni z temperaturą poniżej 10 stopni. Czy obowiązuje, czy to mit? Bo wielu z nas narzeka, że wciąż zimne koloryfery. Lepsza połowa dnia, tu macie to co najważniejsze. Paweł Jabor, cześć, dzień dobry. No i najlepsza muzyka.

Najlepsza muzyka. Tak, na początek jesieni. Artur Rojek w RMF FM. No właśnie, najważniejsze pytanie ostatnich dni, a bardziej nocy. Sezon grzewczy kiedy się zaczyna? Ustaliłem dla was, że nie ma jednej daty rozpoczęcia. W bloku o włączeniu ogrzewania decyduje spółdzielnia lub zarządca i nie trzeba czekać do 1 października. I zasada 3 dni z temperaturą poniżej 10 stopni nie jest ogólnopolskim przepisem. Także trzeba dalej kombinować z ogrzewaniem. Właśnie koleżanka z redakcji powiedziała mi, że dogrzewa się nad ranem suszarką pod kołdrą. Jak macie jakieś inne tipy, dawajcie na Messengerze RMF. A, Hubert Hurkacz gra w finale turnieju w Chinach. Pierwszy set przegrany, ale w drugim jest 2-1 dla Huberta. Będę wam wrzucał co chwila, co się dzieje na korcie.

0: sejfy wypełnione złotem i gotówką. W jednym z nich, oprócz złota, nawet 1 000 000 złotych. Możecie mieć złoto, możecie zostać milionerem. Tak to wygląda w tych ostatnich dniach września. Ostatni wtorek września, no to musi być na grubo, więc teraz uwaga, proszę. Sprawdzajcie swój numer telefonu, startujemy szczęśliwe numerki. Każdy, kto ma w numerze telefonu 3 i 7. Zyskuje mega bonus. Hasło RMF wysyłacie pod 7474-0492 i każdy zyskuje teraz 1100 szans, ale każdy, kto ma w numerze telefonu 3 i 7, zyskuje aż 2200 losów. Właśnie teraz. Hasło RMF pod 7474. Szczęśliwe numerki 3 i 7.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
5: Bo wygrałam w RMF FM.
4: Ojej, ty jesteś wilkiem.
5: Ale sztaby mam zaje fajne.
6: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
7: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
6: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: złotych na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Blik.
8: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi taj.

0: tankujesz regularnie, to regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.
2: Lepsza połowa dnia w RMF FM.

Jeszcze tylko 3 minuty i zamykamy strefę szczęśliwych numerków. Kto ma trójkę i siódemkę w numerze telefonu, zyskuje gigabonus. Dla was 2200 losów. W finale sztabki złota i milion złotych w gotówce. SMS za 4,92 w treści wpisujecie RMF i wysyłacie pod 7474, ale macie na to jeszcze tylko 2 minuty 50 sekund. RMF 7474.

0: w lepszej połowie dnia. Mrozu i Kacperczyk w RMF FM. Za 23 minuty będzie 15. Dziś dzień kawy. Jeżeli myśleliście, że to koniec akcji Idealny Dzień Kawy z RMF FM i Melitta, to mamy coś jeszcze. Patrycja, jak to jest u ciebie?
1: Jak wchodzę z łóżka, to dosłownie jak zombie, więc pierwsze, o czym myślę, to poranna kawa. I byle tylko jak najszybciej dostać się do ekspresu i sobie zrobić taką idealną, spienioną i mocną, że naprawdę czuć ją.
0: Tak, żeby obudziła sąsiadów na całej klatce. Patrycja zgarnia zapas kawy Melitta i pamiętajcie, kawa nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale przynajmniej pozwala się nimi przejmować z otwartymi oczami.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: Audycja zawiera lokowanie znaku towarowego Melitta należącego do firmy Melitta Poland.
4: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
14: Profilaktyka! Podaj dalej!
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
20: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
22: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.
24: RMF FM zawsze z wami.
0: Wiecie, że dziś jest nie tylko dzień kawy, ale także dzień kuriera? Jeżeli czekacie na paczkę, możecie uczcić święto tradycyjnie, patrząc co 3 minuty w aplikację. I wiecie, w ogóle kurier to jest taki zawód zaufania. Komu innemu podalibyście swój kod do domofonu, żeby zostawił wam paczkę pod drzwiami? No i może teraz w RMF FM tak trochę o kurierach. Right here waiting for you. Właśnie tu czekam na ciebie. To chyba o was.

A to teraz spaska w telewizji. CERN ma dzisiaj swoje urodziny. CERN, czyli to wielkie europejskie laboratorium fizyczne, w którym naukowcy rozpędzają cząstki niemal do prędkości światła. Podejrzewam, że tort urodzinowy znika tam jeszcze szybciej. Jak w każdej firmie. A teraz dostałem informację z redakcji Faktów. Jest problem z systemem e-doręczeń. Nasi dziennikarze już to wyjaśniają. Słuchajcie Faktów o 15. Yeah.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 39.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki, komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe. Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
3: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
4: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
3: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta. Po reklamie.
9: Zaczynamy Fakty w RMF FM. Jest 15. Anna Wachowska w studiu.
10: W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Warszawie nie działa system informatyczny. Alarmują słuchacze RMF FM. Sygnał od Was sprawdziła nasza reporterka, jej ustalenia. Na początek faktów. Przekażemy także ważne informacje dla przedsiębiorców. Naukowcy znają już najgłośniejsze ptaki świata. Potrafią zagłuszyć dźwięk pracującej piły łańcuchowej. Awaria systemu informatycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. O sprawie informujecie nas, pisząc na adres fakty@rmf.fm. Rodzice z dziećmi czekają na korytarzach, a lekarze nie mogą nic zrobić. Człowiek jedzie ponad 300 km i nie wie, o której wróci do domu i czy przypadkiem nie będzie musiał przyjechać jeszcze raz na kolejny termin. Taki mail od pana Adama wpadł do naszej radiowej skrzynki. Sprawą zajęła się reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
11: Dzień dobry.
10: Na czym polega problem?
11: To awaria systemu, przez co lekarze nie mają dostępu do danych medycznych i nie mogą przyjmować pacjentów. Jak usłyszałam od rzeczniczki placówki, to nie atak hakerski, tylko problem techniczny, którego naprawą zajmuje się wyspecjalizowana firma. Problem dotyczy m.in. poradni, zaplanowane zabiegi odbywają się bez przeszkód. Pacjenci, którzy dziś odwiedzają UCKW, powinni uzbroić się w cierpliwość, ale nie trzeba rezygnować z zaplanowanej wizyty.
10: Pojawiły się utrudnienia w działaniu rządowego portalu biznes.gov.pl, informuje resort rozwoju i technologii. Problem dotyczy przede wszystkim e-doręczeń i ewidencji działalności gospodarczej. Niektóre funkcje mogą działać wolniej, kończyć się błędem lub czasowo być niedostępne, podano w komunikacie. Resort zapewnia, że trwają prace nad przywróceniem pełnej dostępności usług. Zaleca też użytkownikom, by w razie wystąpienia błędu podczas składania wniosku lub aktywacji nie ponawiali wielokrotnie tego samego działania. To ma być miejsce współpracy edukacyjnej, naukowej, kulturalnej i biznesowej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. W Krakowie podpisano akt erekcyjny Centrum Polsko-Amerykańskiego przy Komitecie Kopca Kościuszki. Skupi się to nie tylko na samym upamiętnieniu Kościuszki, ale przede wszystkim na nadaniu temu wspomnieniu wymiaru praktycznego i przekuciu go w zacieśnioną współpracę amerykańskiego i polskiego biznesu, kultur obu krajów, a także w kooperację w sferze wojskowej i energetycznej, opisuje amerykański ambasador Thomas Rose, który uczestniczył w uroczystości. Kopiec Kościuszki to najbardziej amerykańskie miejsce w Polsce. Chcemy to wykorzystać, dodaje Łukasz Chyla, dyrektor Centrum Polsko-Amerykańskiego.
12: Naszą ambicją jest, żeby stało się strategiczną platformą dialogu między Polską i Stanami Zjednoczonymi w kilku takich kluczowych kwestiach. Kultura, nauka, biznes, obronność, dyplomacja. Ale ja Jerzego Waszyngtona 1 w Krakowie. Tadeusz Kościuszko jest naszym najważniejszym polsko-amerykańskim bohaterem.
10: Centrum ma zostać otwarte już w przyszłym roku.
13: Tajemniczy świat zwierząt. Faktach RMF FM.
10: Biolodzy z Uniwersytetu Massachusetts ogłosili właśnie wyniki badań wskazujących na dwóch nowych kandydatów do tytułu najgłośniejszego ptaka na świecie. Doniesienia na ten temat przynosi Grzegorz Jaciński, redakcja naukowa RMF FM.
14: Witamy. Dzień dobry ponownie.
10: Co to za krzykacze?
14: Pierwszy to dzwonnik na goszyi, ptak zamieszkujący atlantyckie lasy Brazylii, znany ze swego donośnego, metalicznego śpiewu. Drugi to Kariama czerwononoga, występująca na otwartych terenach Ameryki Południowej. taka trochę jakby mewa. Okazało się, że oba te gatunki potrafią osiągać poziom natężenia dźwięku przekraczający 120 decybeli. To więcej niż hałas pracującej piły łańcuchowej czy młota pneumatycznego. Nie do końca przy tym wiadomo, do czego ostatecznie jest im to potrzebne. Możemy się tylko cieszyć, że to nie te ptaki śpiewają u nas o świcie.
10: Albo wieczorem.
14: To prawda.
10: Zobaczcie i posłuchajcie tych rekordzistów na naszej stronie rmf24.pl.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
9: Z rana się człowiek cieszył, że wziął tę kurtkę, teraz jak wychodzi z pracy, to teraz się nie cieszy, że ją wziął i musi ją ze sobą wlec. 25 stopni teraz w Legnicy, bardzo ciepło, a najchłodniej jest w Zakopanem, 18 stopni, także też bardzo ładnie. Podobnie jest na północnym wschodzie kraju, tutaj 19, no i dzisiaj bardzo dużo słońca i niemal wszędzie powyżej 20 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
9: Ja właśnie czytam, że dopłacają do domu 175 tysięcy złotych. Zaraz wam powiem, gdzie jest taka promocja. 5 minut po 15, Paweł Jabor. Cześć, witajcie. Ale najpierw sobie zagrajmy. Tak na wyjście z pracy. Albo na tę ostatnią godzinę w pracy. Żebyście już wiedzieli, że to jeszcze chwila. Że jeszcze moment. I to słońce na waszej twarzy. I spacerkiem. Na autobus. Albo do domu. The final countdown. Europe. RMF FM. Najlepsza muzyka.

No i tak się wkręcamy na te wyższe obroty, żeby nie zostawać w pracy w nadgodzinach. Denzel w RMF FM, 13 minut po 15. No kto nie lubi marnąć jesienią i zimą w Polsce, to może to jest dla was oferta. Czytam, że hiszpańskie wsie kuszą dopłatą do domu, oferują nawet 175 tysięcy złotych. Pieniądze na zakup, budowę lub remont. I mogą dostać te pieniądze także Polacy. Trzeba jednak spełniać kryterium dochodowe i zamieszkać tam na co najmniej 5 lat. Czyli za przeprowadzkę do Hiszpanii mogą mi zapłacić, a ja przez tyle lat jeszcze dopłacałem za bagaż, no. Informacja pilna dla mieszkańców Warszawy. Poważne utrudnienia w kursowaniu tramwajów na warszawskiej Pradze. Więcej o tym w faktach już o 15.30.

To teraz proszę o skupienie, to może być dla was najważniejszy moment dnia. Ostatnie minuty. Ostatnie 11 minut do losowania dokładnie. W każdym sejfie poza kasą jest też sztabka złota, a w jednym z sejfów czeka nawet 1 000 000 złotych. Już za chwilę dzwonimy, już za chwilę wybierzecie numer sejfu. To jest ostatnia prosta do finału. To jest ostatni wtorek września w złotej kumulacji. No i tu idziemy na całość. W sejfach naprawdę jest na bogato. Ostatnia okazja, aby zapisać się do losowania i to na bonusie 1250. 1250 losów za jeden SMS, za 4,92. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Przypominam, sztabki złota, gotówka, w tym nawet 1 000 000 złotych. I ostatnie 10 minut, 10 sekund. RMF pod 7474.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Barbara, jaka piękna fryzura.
2: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
1: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
3: Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler AirWrap ID lub suszarkę Dyson Supersonic Travel w promocji, a otrzymasz zestaw klipsów Dyson za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: 15.30, fakty w RMF FM. Anna Wachowska.
13: 3 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 57 na Mazowszu. W pobliżu Przemiarowa między Makowem Mazowieckim a Połutuskiem po zderzeniu 3 samochodów osobowych obowiązuje ruch wahadłowy. Poważne utrudnienia w kursowaniu tramwajów na warszawskiej Pradze. Po tragicznym wypadku na torach na Targowej składy nie kursują między Dworcem Wileńskim i Aleją Zieleniecką. Jeździ autobusowa komunikacja zastępcza. Maksymalnie 200 tysięcy osób ma w przyszłym roku trafić na ćwiczenia wojskowe. To tyle samo, co w tym roku. Zwiększa się natomiast limit przyjęć do zawodowej służby wojskowej i wynosić ma 20 tysięcy. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zapoznał się z projektem rozporządzenia w tej sprawie. Krzysztofie, jakie jest uzasadnienie zwiększenia przyjęć do zawodowego wojska?
14: Chodzi o uzupełnienie kadr w jednostkach wojskowych w związku z ich rozbudową. Mowa głównie o skompletowaniu załóg nowo wprowadzanego do armii sprzętu i uzbrojenia. W tym roku rząd zwiększy limit przyjęć do zawodowej służby o 3,5 tysiąca w porównaniu z zeszłym rokiem. Zmniejszają się natomiast limity dotyczące aktywnej rezerwy o prawie 3 tysiące osób, a wojsk terytorialnych o 4 tysiące.
13: Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina, triumfatorem turnieju tenisowego ATP w chińskim Chengdu. Pokonał on w finale Huberta Hurkacza 6-4, 7-6. Na zwycięstwo w zawodach cyklu ATP Polak czeka już ponad 2 lata.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: Sponsorem klubu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń europejskiej marki ESET.
13: Na klub ekonomiczny zaprasza Igor Skrzypek. Będzie o tym, dlaczego Unii Europejskiej nie wychodzi produkcja chipów.
18: Dzień dobry. Nie wychodzi i to zdecydowanie, bo Unia Europejska nie jest w stanie zaspokoić nawet własnego zapotrzebowania na półprzewodniki. Tylko 9% półprzewodników powstaje w Unii Europejskiej, bo w produkcji dominuje Azja.
19: To jest przede wszystkim efekt wielu lat pracy, inwestycji, nakładów, które szły na rozwój tych technologii, budowę fabryk, rozwój badań, wynajdywanie nowych technologii. Tutaj szczególnie Tajwan w tym jest niezwykle rozwinięty i takie najbardziej zaawansowane półprzewodniki są produkowane właściwie w całości na Tajwanie. Inne kraje Azji typu Chiny czy Azja Południowo-Wschodnia też konkurowały bardzo mocno cenami.
18: Tłumaczył w radiu RMF 24 Ignacy Święcicki, kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ów instytut w najnowszym raporcie alarmuje, że Unia Europejska jest uzależniona od produkcji z Azji. Kluczem są same półprzewodniki, czyli substancje niezbędne do budowy układów scalonych, procesorów, pamięci, a nawet diod LED-owych. Do ich budowy wykorzystywane są konkretne pierwiastki, takie jak na przykład GAL czy German. Nad dostępem do nich czuwają Chiny, które ograniczyły eksport tych pierwiastków, a są odpowiedzialne za kilkadziesiąt procent światowej produkcji. Dlatego półprzewodniki są też tak drogie, co widzimy również w cenach elektroniki. To rywalizacja cenowa, a możliwa jest też rywalizacja na dostępność. Co gdyby Azja z jakiegoś powodu zupełnie zablokowała Europie dostęp do tych produktów? Z tego powodu Komisja Europejska próbuje wprowadzić przepisy, które wesprą kraje unijne w rozwoju technologii. Na razie jednak jest bardzo daleko od ich przyjęcia, co może oznaczać, że w przyszłości będziemy świadkami rywalizacji coraz bardziej zacięcej właśnie o półprzewodniki.
16: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem klubu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń europejskiej marki ESET.
12: 15.34, pierwsza połowa dnia, Paweł Jawor, cześć. No to co, zbieracie się z pracy? Najlepsza muzyka dla was w drogę. Black Eyed Peas.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Złota akumulacja w RMF FM. Safe, złoto, kasa, milion złotych. Tu idziemy na całość, to jest ostatni wtorek w złotej kumulacji, ostatni wtorek września w złotej kumulacji, dokładnie. Czekamy, jest sygnał, bardzo dobrze, telefon naładowany, to się liczy i teraz, żeby ktoś odebrał. Jak ja bardzo chcę z kimś porozmawiać o tym właśnie, co się może za chwilę wydarzyć. Ja wiem, że może nie patrzycie w telefon, przeżywacie jeszcze naszych piłkarzy. Halo, tu złota kumulacja, z kim mam do czynienia? Paweł Jawor, cześć.
2: Halo,
1: dzień dobry, złota kumulacja, dzwonię w sprawie dużych pieniędzy, Paweł Jawor.
2: Dzień dobry, Julita z tej strony.
1: Cześć Julito, zaskoczona jesteś chyba bardzo.
2: Bardzo, bardzo.
1: Gdzieś cię zastałem, w jakichś takich okolicznościach, w pracy jesteś myślami, czy przy czym, przy obiedzie?
2: Wracam do domu.
1: Okej, środek transportu? Jedziesz autobusem, idziesz piechotą, jedziesz autem?
2: Jedę samochodem.
1: Jedziesz samochodem. Słuchaj, jakieś mamy problemy chyba na łączach. Proszę, wybierz szybko numer sejfu od 1 do 30, żebyśmy mogli spokojnie już porozmawiać o tym, co wspaniałe.
2: 25.
1: Uff, i to mamy. Ale się cieszę. Sejf numer 25 jest twój, ale Julito, nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował go odkupić od ciebie. W ogóle jest taka opcja? Rozważałaś to kiedyś?
2: Nie, zostaję przy sejfie.
1: Nawet jak nie powiedziałem żadnej sumy? A co jakbym powiedział, że jest więcej?
2: A ile proponujesz?
1: Proponuję 10 tysięcy złotych. Minimum w sejfach 5 tysięcy złotych. To jest podwójna wartość minimum.
2: Nie, zostaję przy sejfie.
1: Mhm. No, no. Chyba masz coś upatrzonego, tak? Że tak idziesz, celujesz w największe kwoty, tak? Coś
2: no,
1: sobie marzyłaś,
2: żeby...
1: Coś sobie marzyłaś, żeby kupić, tak?
2: Oczywiście.
1: I co to by było?
2: No i dużo mam takich rzeczy, które chciałabym sobie kupić. Ciężko mi tak teraz wymyśleć na poczekaniu, ale dużo jest tego.
1: Okej, jest cała lista. Dobra, czwarta zawodniczka z ciebie. Ja proponuję ostatecznie 12 tysięcy złotych. A jaka jest twoja ostateczna decyzja? Sejf czy 12 tysięcy złotych? Przypomnę ci tylko, minimum w sejfach 5 tysięcy złotych, a nagroda główna to jest milion.
2: Zostaję przy sejfie.
1: A nic się nie rusza.
2: Nie.
1: No to co? Ostatecznie otwieramy.
2: Oczywiście.
1: Dobra. Wygrywasz. Trzymasz się tam mocno kierownicy?
2: Tak.
1: 5 tysięcy złotych i złoto wartości 3 tysięcy złotych.
2: Super, dziękuję bardzo.
1: Jest radość, jesteś tam jeszcze z nami, tak? Nie musisz zjechać na pobocze. Okej, okay. Widzę, że jesteś mocno skupiona na jeździe, zwłaszcza jeżeli dotarły jeszcze do ciebie takie informacje, to powinnaś. A gdzie jesteś, tylko powiedz nam szybko. Z jakiej miejscowości? Gdzie jedziesz?
2: Bydgoszczy.
1: Bydgoszcz, do Bydgoszczy, do Julity trafia 5 tysięcy złotych i złoto o wartości 3 tysięcy złotych. Gratulujemy Julicie. No a słuchajcie, ostatni wtorek września złotej kumulacji za nami. A co przygotowaliśmy dla was na jutro? Zostańcie z nami.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Jutro, ostatni dzień września w złotej kumulacji. Ostatni dzień na to, żeby zostać milionerem jeszcze we wrześniu. Nagroda główna 1 000 000 złotych i jutro dwa finały z sejfami, czyli jutro aż dwie okazje na to, by zostać milionerem. Hasło RMF wysyłacie SMS-em pod 7474 za 4,92 i zyskujecie 1222 losy przez 7 minut. Gracie też na www.rmf.fm.

0: reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Książę pocałował śpiącą królewnę.
5: Halo, wstawaj.
6: Księciuniu, co działało w średniowieczu?
7: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
8: Dawaj telefon.
9: Już złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
10: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
9: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.
18: Lepsza połowa dnia.

0: Duże utrudnienie na kolei w centralnej Polsce, o tym już za chwilę w faktach o 16.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Pamiętasz, jak chciałeś tylko sprawdzić pogodę? 20 minut później oglądałeś film o tym, jak w Peru hoduje się alpaki. Internet ma swoje triki. My po prostu zbieramy najważniejsze informacje dnia. Bez chaosu, bez dygresji, no i bez alpak. RMF FM na koniec dnia. Codziennie po 22.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Wow! W Aldi

0: regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
1: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
2: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
3: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
2: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Po reklamie.
6: Dosłownie przed sekundą weszli do studia, to znaczy, że bardzo dużo się dzieje i to są pilne informacje. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Agnieszka Pietrzak, Tomasz Weryński, 16.
7: Wszystko potwierdzamy, zapraszamy.
8: Trudne wtorkowe popołudnie na torach i drogach.
7: Paraliż w Gdańsku na wlotówce na obwodnicę Trójmiasta.
8: Awarie na kolejowej trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka.
7: Po artykułach szkolnych bożonarodzeniowe ozdoby.
8: Sklepy już oznajmiają zbliżające się grudniowe święta.
9: O mój Boże, nie chcę, żeby święta się zbliżały.
7: A my chcemy Was zapytać.
8: Kiedy czujecie zbliżające się święta. Paraliż drogowy przy rondzie de la Salle w Gdańsku. W pobliżu uszkodzona została magistrala gazowa.
7: Na miejscu jest nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Witamy cię, Staszku.
10: Dzień dobry.
7: Opisz nam, co tam się dzieje.
10: Całkowicie wstrzymany jest ruch ulicą Potokową między Moreną a Niedźwiednikiem. Na rondzie de la Salle strażacy rozstawili straszacze i tworzą z nich ściany wody, a na miejsce dojechało już pogotowie gazowe. Nie można zjechać z górnego odcinka Słowackiego w kierunku Wrzeszcza. Powstał tam kilkukilometrowy korek, a kierowcy są zawracani z powrotem na obwodnicę Trójmiasta. W przeciwną stronę tworzą się również zatory. W kierunku obwodnicy ciągnie się już korek przez Wrzeszcz po ulicę Chynka na Zaspie. Tu powolny przejazd jest możliwy. Policja kieruje ruchem. Do uszkodzenia magistrali doszło podczas prowadzenia w tym miejscu prac budowlanych. Mieszkańcy potwierdzają mi, że jeszcze przed chwilą wyczuwalny to był silny swąd gazu. Z ronda de la Salle, Stanisław Pawłowski.
7: Opóźnione 24 pociągi.
8: Odwołane 22 składy.
7: Są problemy na torach między Warszawą Wileńską a Zielonką.
8: Uszkodzony został kabel urządzeń sterowania ruchem i przejazdy trzeba zapowiadać telefonicznie.
11: Usunięcie awarii może potrwać jeszcze kilka godzin. Podróżnych prosimy o korzystanie z portalu pasażera.
7: Radzi Anna Znajewska-Pawluk ze spółki PKP PLK.
12: Fakty sprzed chwili.
7: 13-latek, który planował zamach w szkole podstawowej, trafi do ośrodka szkolno-wychowawczego.
8: Takie jest postanowienie Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskim.
7: Na razie nastolatek przebywa w policyjnej izbie dziecka.
8: Przypomnijmy, wczoraj policjanci zatrzymali go w jego domu po informacji od zagranicznych partnerów, że nastolatek planuje atak w szkole z udziałem noża.
7: Podczas przesłuchania chłopak przyznał się do planów zamachu.
8: W Światowym Dniu Serca smutna statystyka.
7: Każdego roku w Polsce z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego umiera prawie 180 tysięcy osób.
8: Ten ważny organ będzie tematem środowego cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM.
7: Nasza reporterka Anna Kropaczek już po rozmowie z kardiologiem. Co szkodzi naszym sercom, Aniu?
13: Złe nawyki żywieniowe, palenie papierosów, które warto rzucić w każdym momencie, i brak ruchu. Regularna aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie.
14: Wytyczne WHO mówią 5 razy w tygodniu po 30 minut, ale jakakolwiek ilość wysiłku takiego umiarkowanej intensywności będzie dla nas korzystna.
13: Mówi profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Jutro kardiolog odpowie na Wasze pytania podczas dyżuru telefonicznego.
8: Nawet ponad 60 tysięcy złotych za sylwestrowy wypoczynek pod Tatrami?
7: Niewyobrażalnie wysokie kwoty pokazują niektóre portale rezerwacyjne.
8: To nie są prawdziwe ceny, wyjaśnia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
7: To próba uniknięcia monopolistycznych praktyk portali, które pobierają duże prowizje i karzą obiekty hotelarskie za wynajmowanie poza ich systemem.
15: I żeby nie doprowadzić do tego sposobu ukarania, no to wystawiamy jeden pokój za 50 tysięcy, który jest warty 2 tysiące. Troszkę oszukując algorytmy, my walczymy o swoje i o dobrostan, a także mijamy pośrednika, kierując konsumenta usługi turystycznej bezpośrednio do zakupu usługi hotelowej u danego jej producenta. Jest to manewr manewr wymijający monopolistyczne praktyki pośrednika.
8: O manewrze wymijającym usłyszał nasz zakopiański reporter Maciej Połachicki.
7: Mamy w popołudniowych faktach RMF FM dziś wyprzedzające pytanie zadajemy.
8: Kiedy czujecie, że zbliżają się wspomniany Sylwester czy nieco wcześniejsze Boże Narodzenie?
9: O mój Boże, nie chcę, żeby święta się zbliżały. Wolę, żeby jeszcze to lato chwilę z nami zostało, zanim ta jesień się pojawi z nami.
16: No, bo jeszcze piękna pogoda, ale no w sklepach już naprawdę widać.
9: Już widać. Wszędzie zaczynają się te dekoracje pojawiać.
7: Przyznała mieszkanka Szczecina, z którą rozmawiała nasza reporterka Anna Pałomer.
8: No, ciekawe, robicie już bożonarodzeniowe zakupy?
7: Co sądzicie o dekoracjach i artykułach grudniowych świąt pojawiających się w sklepach 3 miesiące wcześniej?
8: No właśnie, napiszcie do nas na adres fakty@rmf.fm.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: No ja wiem, pogoda trochę jak bez święta Bożego Narodzenia. Śniegu nie ma. I temperatura trochę inaczej, 25 stopni, Słubice, 25 stopni, to jest niesamowite, bo jeszcze godzinę temu było u was 24, czyli jest popołudnie, późne popołudnie, a temperatura dalej rośnie. Najchłodniej jest na północnym wschodzie kraju, tutaj jest 20, a jeszcze godzinę temu było 19, a przepraszam, jeszcze Zakopane 18.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
6: To ja przypomnę tylko, że jest paraliż na kolei w centralnej Polsce, no i także Gdańsk, ale to już paraliż drogowy. Trzymajcie się tam za kierownicą, no i wy wszyscy, którzy wracacie teraz z pracy.

No pewnie jeszcze dzisiaj w pracy rozmawialiście o tym. Nasi wczoraj przegrali ze Szwedami i sprawdziłem to. 7 meczów bez zwycięstwa. Czarna seria Polaków w Lidze Narodów trwa. Wczoraj, przypomnę, przegraliśmy na wyjeździe ze Szwedami 1-3. Na wygraną w tych rozgrywkach, czyli Lidze Narodów, czekamy już ponad 2 lata. A na pokonanie Szwedów na ich terenie aż 96 lat. Nie wiem, może zmieńmy już ten nasz sport narodowy.

No to teraz coś z cyklu, jestem tutaj tylko dla waszych komentarzy. Mówiłem wam, że na pokonanie Szwedów na wyjeździe czekamy 96 lat i na RMF24 przejrzałem wasze najlepsze komentarze pod artykułem. 96 lat bez wygranej w Szwecji, rozumiem graczne czasy, ale może już wystarczy. Kolejny użytkownik. Przy meczach naszej kadry napis na żywo jest niezbędny, inaczej człowiek myśli, że znowu ogląda powtórkę. No. 96 lat. Ta seria trwa tak długo, że na jej przerwanie chyba trzeba już zgody konserwatora zabytków. Za chwilę 16.30 i fakty w RMF FM i kolejny atak hakerski, tym razem na Państwową Uczelnię Zawodową w Suwałkach. Słuchajcie.

0: sama.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Wygraj głośnik JBL Xtreme 5 i inne nagrody. Sponsorem telekamer Teletygodnia jest Hortex, producent żywności mrożonej, soków i napojów.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
0: Po reklamie.
10: 16.30 i czas na fakty w RMF FM.
11: Bombowiec strategiczny Tu-95MS rozbił się w obwodzie Amurskim na dalekim wschodzie Rosji. Zginęło 6 osób.
12: Według ukraińskiego portalu Militarnej samolot miał wykonywać przebazowanie na lotnisko Olenia w obwodzie Murmańskim na północy Rosji, skąd często prowadzone są ataki na terytorium Ukrainy.
11: Atak hakerski na sieć informatyczną Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach.
12: Wykradzione mogły zostać dane osobowe, w tym numery PESEL całej społeczności akademickiej, informuje rzecznik uczelni Dawid Harasim.
13: Tak naprawdę uczelnia czasowo straciła dostęp do baz danych, do sieci informatycznej, z której korzystają i studenci, i absolwenci, i pracownicy uczelni.
11: Uczelnia zaleca zastrzeżenie numeru PESEL i zmianę haseł do poczty i bankowości.
12: W niespełna pół godziny rozeszła się pierwsza transza warmińsko-mazurskich czeków turystycznych.
11: Zapewniają one dofinansowanie noclegów na terenie województwa.
12: Czeki dziś wygenerowane należy zrealizować od jutra do 18 października.
11: No a kolejny termin wydawania czeków to 20 października. Pora na fakty kulturalne RMF FM. Zaprasza Marlena Chudzio.
14: Dzień dobry.
12: Marleno, i wiemy, że na początek informacja ze stolicy.
14: Wieloletni dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie Krzysztof Rudziński został dziś odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W tym teatrze był prawie 30 lat, w tym 16 lat jako dyrektor naczelny i artystyczny. Medal wręczył w siedzibie teatru podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marek Krawczyk. Od spektakli, przez warsztaty edukacyjne i muzyczne, po zajęcia survivalowe. Nowochódzkie Centrum Kultury w Krakowie wchodzi w nowy sezon. W tym roku przygotowano kilkaset pozycji, w tym naukę tańca.
15: Uczymy, praktykujemy około kilkunastu zawsze technik tanecznych, poczynając od baletu, tańca klasycznego, poprzez taniec towarzyski, poprzez taniec współczesny, aż do tańca ludowego, bo tam także są zespoły ludowe.
14: Wymienia Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury. W weekend ta instytucja zaprasza na drugą edycję krakowskiego festiwalu kryminału Crime. Na koniec informacja z pogranicza kultury i astronomii. Naukowcy postanowili uhonorować Józefa Ignacego Kraszewskiego i nazwać jego imieniem planetoidę. Pisarz XIX wieku zasłynął jako niezwykle płodny twórca, stworzył ponad 200 powieści oraz kilkaset nowel i opowiadań. Do najbardziej znanych należy powieść Stara baśń.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A propos tego ostatniego newsa od Marleny, krąży plotka, że naukowcy chcieli przypisać po jednej planetoidzie do każdego dzieła Kraszewskiego, ale szybko się okazało tak, że w Układzie Słonecznym może nawet zabraknąć gruzu na to. Takim był płodnym artystą. Lepsza połowa dnia, Paweł Jawor, cześć ponownie.

0: Pamiętacie, że dziś jest dzień kawy? I z tej okazji chcemy wam postawić kawę od teraz przez pół godziny dla wszystkich, którzy są na dowolnej stacji paliw MOL albo tam zaraz zjadą i zatankują minimum 10 litrów paliwa. Kawa od nas za darmo. Przy kasie podajcie tylko hasło RMF FM. Ja bym brał dużą.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W programie lokowano znak towarowy MOL, należący do właściciela stacji paliw MOL.

0: Hits w RMF FM. Za 17 minut będzie 17. Tylko tak wspomnę, jutro Dzień Chłopaka. Przypominam dziś, żeby jutro rano nikt nie musiał wręczać prezentu z dopiskiem. Jeszcze idzie kurierem.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista, Lavazza, krema e gusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
13: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
14: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Jest RMF FM i jest lepsza połowa dnia.

0: Armagedon na obwodnicy Trójmiasta trwa. Co się dzieje na miejscu, jak będzie wyglądała sytuacja w następnych godzinach, minutach, o tym już niedługo w Faktach o 17. Kierowcy, trzymajcie się.
1: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Panie Paskalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Katastrofy naturalne, mrożące krew w żyłach wypadki i tragedie, których można było uniknąć. Czarne skrzynki zaprasza Kuba Śliwiński. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Po reklamie.
5: Jest 17, zaczynamy Fakty w RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński. Kierowcy z północy, słuchajcie uważnie.
6: Strażacy zabezpieczają miejsce wycieku gazu w Gdańsku.
7: Są gigantyczne korki. Reporter RMF FM rozmawia z kierowcami.
6: Rząd chce podnieść opłaty za napoje słodzone i energetyki.
7: Rada Ministrów przyjęła stosowny projekt ustawy.
6: Spółek sklepowych zaczynają znikać.
7: Mikołajowe łakocie.
8: To syn tylko w ramach atrakcji wybrał sobie świątecznego Mikołaja.
6: Czujecie już Boże Narodzenie?
7: Dajcie nam znać.
6: Strażacy rozstawili kolejne zraszacze. Śledzimy popołudniowy drogowy paraliż w Gdańsku.
7: Jak informowaliśmy, na rondzie De La Salle wycieka gaz.
6: Kierowcy nie mogą zjechać z obwodnicy Trójmiasta do Wrzeszcza.
7: Samochody stoją także w drugą stronę, ale na tej nitce policjanci przepuszczają powoli auta.
6: Zamknięta jest także droga między Moreną a Niedźwiednikiem.
9: Długo państwo czekacie?
10: Z pół godziny, 40 minut, trudno powiedzieć. Wiadomo, że jest wyciek gazu, czuć tym gazem. No, szukają, chyba nie mają pojęcia, skąd ten gaz się bierze, bo tutaj czujnikiem trawnik badali, no to piszczał ten czujnik jak szalony.
9: Wysiadł pan z samochodu i czeka.
11: Czekam, co mam zrobić?
12: A skręcam tam, na Niedźwiednik.
9: Czyli zaraz za rondem.
12: Zaraz za rondem.
9: Tak blisko domu, a tak daleko.
12: Dokładnie.
7: Z kierowcami, którzy utknęli w korku, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
6: Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na drodze krajowej 91 na Pomorzu.
7: W pobliżu miejscowości Pszczółki, między Pruszczem Gdańskim i Tczewem, policja wprowadziła ruch wahadłowy.
6: Napoje słodzone i tak zwane energetyki mają być znacznie droższe.
7: Rząd przyjął dziś projekt ustawy o nawet 10-krotnym podniesieniu opłaty za niezdrowe napoje.
6: W tych słodzonych wzrośnie opłata za każdy gram cukru powyżej 5 gramów w 100 ml napoju.
7: Z 5 do 10 groszy za dodatkowy gram.
6: Szczegóły projektu nowych przepisów zna Krzysztof Berenda. Co jeszcze i dlaczego wzrośnie?
13: Opłata za zawartość w napojach kofeiny lub tauryny, czyli składników napojów energetycznych. Dzisiaj opłata za te składniki to 10 groszy i ona ma zostać podniesiona 10-krotnie, tak żeby wynosić złotówkę. Po co to wszystko? Po to, żeby te napoje, które przez rząd i lekarzy uznawane są za napoje niezdrowe, były zauważalnie droższe. Tak żeby każda puszka albo butelka kosztowała kilka złotych więcej. To wszystko ma nas zniechęcić po prostu do kupowania tego. Właśnie dlatego te podwyżki opłat zapisano w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, bo zdrowiem politycy to uzasadniają. Cały ten projekt ustawy powędruje teraz do parlamentu, a potem oczywiście do prezydenta.
6: O tym się pisze. W mailach, które przysyłacie na adres Faktów, czytamy, że powoli żyjecie grudniowymi świętami.
7: Wiem, że to jeszcze wcześnie, ale właśnie rozpisuję pierwszą listę prezentów na Mikołaja, bo ten świąteczny klimat po prostu chodzi mi po głowie, przyznał słuchacz Mariusz.
6: A Ela, odpowiadając na nasze pytanie o sklepowe zwiastuny świąt Bożego Narodzenia, pisze, że tworzy rękodzieło makramy, więc u niej temat świąt trwa już od dobrych 2 miesięcy. Każda moja świąteczna ozdoba wymaga czasu i tak zwanego dopieszczenia. I mogę stwierdzić, mimo przepięknej pogody, u mnie są już święta.
7: No tak, niektórzy muszą już myśleć o Bożym Narodzeniu.
14: Pewnie, że myślę, bo ja jeszcze fotograf, więc ja już od wakacji myślałam o świętach.
15: Czy jakieś zakupy już pierwsze się pojawiają?
14: Już dawno temu.
15: Tak? A co już pani kupiła?
14: Tła fotograficzne i różne gadżety, bombki takie, pierdółki.
15: Czyli przygotowania wcześniej.
14: Tak.
15: No a pani też już jakąś świąteczną tutaj czekoladki ma?
8: Nie, to syn tylko w ramach atrakcji wybrał sobie świątecznego Mikołaja.
15: Póki co to tyle, jeżeli chodzi o nastroje świąteczne.
6: O nastroje pytała nasza szczecińska reporterka Anna Pałamer.
7: A wy kiedy czujecie grudniowe święta?
6: W grudniu po południu?
7: Czy może zdecydowanie wcześniej?
6: Fakty@rmf.fm to dobry adres.
7: Fakty wracają o 17.30.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
5: No teraz odświeżam prognozę pogody, bo aż mi się nie chce wierzyć, że dalej jest tak ciepła. 24 stopnie, znowu Słubice. Co godzinę w Słubicach jest u was najcieplej. Jeszcze godzinę temu było 25, teraz już 24, ale jest naprawdę nieźle, bo w ogóle w kraju to jest tak od 19 do właśnie 24 stopni. 19 bardziej na wschodzie, 24-23 na zachodzie. Wyjątek Zakopane, tutaj 18.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
5: Czytam, że mizeria robi światową karierę. To informacje dla tych, którzy jeszcze nie zjedli obiadu. Zaraz więcej o tym. Paweł Jabor, cześć.

Najlepsza muzyka. Na powroty. Na te ostatnie chwile w samochodzie. Roxette w RMF FM, 12 minut po 17. Mówiłem wam, że Mizeria robi karierę w świecie. Światowa czołówka może dziś leżeć obok waszego schabowego. Mizeria zajęła 20. miejsce w rankingu sałatek Taste Atlas, a w amerykańskim Simply Recipe

trafiła do zestawienia najczęściej zapisywanych przepisów lata 2026. Ale 20 miejsce, już słyszę babcie. To chyba mojej nie jedli. Babci najlepsze.

Tak na uspokojenie za kierownicą. Zwłaszcza dla kierowców w Gdańsku to się przyda. Toni Braxton, w RMF FM, jesteśmy z wami. 20 minut po 17. Czekamy, aż pojawi się ta data i jest. Miłośnicy gór, proszę słuchać. Szczawnica szykuje się na tłum. Przez miasto przejdą setki owiec. Jesienny redyk potrwa tym razem aż 3 dni. Od 8 do 10 października. I główny przemarsz zaplanowano na ostatni dzień. Także proszę wtedy źle nie zrozumieć, jeśli ktoś powie, co za baran na drodze. To nic osobistego. Rekordowy deficyt budżetowy się szykuje. Szczegóły w faktach RMF FM już o 17.30.

0: mama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Byle do piątku.
8: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
7: Nieważne. My będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9 w RMF FM.
9: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Po reklamie.
15: 17.30. Zaczynamy fakty.
16: Śmiertelny wypadek na Krajowej 94 na obwodnicy Jarosławia na Podkarpaciu.
17: W zderzeniu dwóch aut osobowych zginęła jedna osoba. Trasa zablokowana. Wyznaczono objazd ulicami miasta.
16: Gdańsk tonie w korkach po wstrzymaniu ruchu przy rondzie de la Salle. To miejsce trasy prowadzącej do obwodnicy.
17: Powodem wyciek gazu po uszkodzeniu rurociągu podczas trwających w pobliżu prac. Wpływa to na funkcjonowanie pobliskiej podstawówki.
18: Z racji bezpieczeństwa dzieci po prostu wydłużyliśmy czas pracy wszystkich nauczycieli. Dzieci są zatrzymywane na świetlicy, no i czekamy, aż ruch się upłynni. No, na ten moment nawet nie wypuszczamy tych starszych dzieci, bo wiemy, że nawet ruch pieszy w wielu stronach jest w tej chwili zablokowany.
19: Rodzice dzwonili, mówili, że jadą, stoją w korkach.
18: Wyprzedziliśmy to i w momencie, kiedy się dowiedzieliśmy po prostu awarii, poinformowaliśmy rodziców o tym, że wydłużamy czas pracy i czekamy do ostatniego dziecka.
16: Powiedziała nam Elżbieta Wasiak ze Szkoły Podstawowej de la Salle.
17: Karol Nawrocki nie potwierdził wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
16: W oświadczeniu zamieszczonym na stronie prezydent.pl czytamy, że kategorycznie nie zgadza się z argumentacją zawartą w uchwałach Sejmu i Senatu, które odrzuciły sprawozdanie z działalności Rady w 2025 roku.
17: Zgodnie z przepisami, jeśli sprawozdanie Krajowej Rady zostanie odrzucone przez parlament, to kadencja wszystkich członków wygasa. Decyzja w tej sprawie musi zostać jednak podpisana przez prezydenta.
16: Czy w budżecie na przyszły rok wystarczy pieniędzy na zdrowie i obronność?
17: Między innymi o to będziemy pytać w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Gościem Joanny Górskiej będzie Krzysztof Szczucki z ugrupowania Rozwój Plus.
16: Zapraszamy tuż po 18.
1: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
17: A teraz zaprasza Krzysztof Berenda. Witamy.
14: Dzień dobry. Takiego zadłużenia jeszcze w Polsce nie było. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu i zapisał w nim, że będziemy mieli rekordowy deficyt. Dziura w państwowej kasie sięgnie astronomicznej kwoty 282 miliardów złotych. O tyle. Wydatki będą większe od przychodów. Pieniędzy będzie więc bardzo brakowało, długi szybko będą rosnąć i nie będzie widać pomysłu na wyjście na prostą. Na to niedawno publicznie zwrócił uwagę agencje ratingowe, czyli firmy oceniające poszczególne gospodarki. To oczywiście mocno osłabiło polskiego złotego. Nasza waluta straciła na wartości. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 5,09 zł. Drogie waluty będą dla nas niestety oznaczały droższe zakupy, a przede wszystkim droższe paliwa. Pozostaje pytanie, czemu mamy tak wysoki deficyt? No oczywiście jednym z powodów jest wojna, tu nie ma dyskusji. Kolejnym powodem jest konieczność rozbudowy służby zdrowia. Potrzeba także pieniędzy jednak na prezenty wyborcze, no bo za rok wybory parlamentarne. Jednym z takich prezentów od rządu ma być przyjęty dzisiaj projekt zmiany stawek podatku PIT.
0: Na zmianach w tym projekcie skorzysta mniej więcej 3,5 miliona podatników.
14: Mówi premier, no i zamiast obowiązujących dzisiaj dwóch stawek PIT, czyli 12 i 32, rząd chce wprowadzić trzy stawki i za zarobki do 130 tysięcy złotych rocznie będziemy płacić 12% PIT-u. Za zarobki między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie zapłacimy 24, a za każdą złotówkę zarobioną powyżej 150 tysięcy złotych trzeba będzie oddawać fiskusowi 32%. Dzięki temu lepiej zarabiający Polacy, czyli ci powyżej 10 tysięcy złotych na rękę, miesięcznie oczywiście, oni zaoszczędzą rocznie nawet 3600 zł.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Hit na drogę w RMF FM. Coś dla tych, którzy utknęli w popołudniowym korku, a zwłaszcza dla tych, którzy już tracą nadzieję na obwodnicy Trójmiasta. Róbcie to głośno.

0: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
0: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Złota kumulacja w RMF FM może cię zaskoczyć.
8: Nie spodziewałem się.
7: Mariusz ze Szczecina wygrał 65 tysięcy złotych i teraz łatwiej mu spełniać marzenia.
8: Mieszkanie chcemy kupić w końcu, więc może się uda.
7: Czeka nawet 1 000 000 złotych. Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
12: Lepsza połowa dnia.
13: No i tak z myślą o tych, którzy czekają pod szkołą, basenem albo salą treningową. Dziecko rozwija pasję, rodzice rozwijają znajomość okolicznych parkingów. Sprawdźcie tylko, czy w strefie parkujecie.

0: Za moment fakty RMF FM.
1: Reklama.
2: Dużo dobrego.
3: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
12: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
13: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
14: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
15: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
14: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
17: Jest 18, Agnieszka Pietrzak, Tomasz Weryński. Zaczynamy fakty w RMF FM.
18: Zapraszamy.
19: Problemy z rejestracją adresu do e-doręczeń.
18: A wielu przedsiębiorców ma na to czas do jutra.
19: Z Gdańska mamy nową informację.
18: W sprawie wycieku na rondzie de la Salle.
20: Gaz został zamknięty przez służby gazownicze.
19: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
18: Gościem Joanny Górskiej będzie Krzysztof Szczucki.
19: Z ugrupowania Rozwój Plus. Uwaga przedsiębiorcy, kończy się czas na zarejestrowanie adresu do e-doręczeń.
18: Do jutra wszyscy zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej przed rokiem 2024 mają czas, by dopełnić formalności.
19: Jak informuje nasz dziennikarz Igor Skrzypek, przedsiębiorcy mogą mieć trudności, by w ogóle się zarejestrować.
18: Na czym polega problem, Igorze?
21: Portal, na którym przedsiębiorcy mogą załatwić sprawę, biznes.gov.pl, nie wytrzymuje zwiększonego zainteresowania i to od kilku dni. Teoretycznie kar za brak rejestracji nie ma, ale może być problem, jeśli zostaną wysłane do nas jakieś dokumenty, bo po 14 dniach od przesłania pisma dokument zostanie uznany za odebrany, nawet jeśli adres jest nieprawidłowy. Sam portal, na którym można zarejestrować adres, obecnie nie jest w stanie obsłużyć wszystkich chętnych.
22: Część usług może troszeczkę wolniej odpowiadać ze względu na ten bardzo wysoki ruch, natomiast żadnej awarii nie ma.
21: Zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Sęk w tym, że w ostatnich godzinach strona funkcjonuje tak źle, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Na tym nie koniec kłopotów przedsiębiorców. Internauci zgłaszają też problemy w funkcjonowaniu krajowego systemu e-faktur.
19: Gaz już się nie rozprzestrzenia w pobliżu ronda de la Salle w Gdańsku.
18: Od wczesnych godzin popołudniowych, jak informowaliśmy, z powodu wycieku sparaliżowany jest ruch w tym miejscu.
20: Gaz został zamknięty przez służby gazownicze. Natomiast teraz wzdłuż ulicy Słowackiego w górę monitorujemy studzienki kanalizacyjne, teletechniczne, w których zgromadził się gaz. Cały czas tam stwierdzamy na razie dosyć wysokie stężenie, które nie pozwala na to, żeby się koło nich przemieszczać, czy to samochodami, czy to osoby.
19: Mówił Romuald Pituła, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
0: czas na rozmowę w faktach RMF FM.
18: To jest popołudniowa rozmowa w RMF FM i Radiu RMF 24.
19: Joanna Górska i jej gość. Witamy.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam. Naszym gościem jest poseł klubu Rozwój Plus Krzysztof Szczucki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panią redaktor, wszystkich słuchaczy RMF.
2: Proszę powiedzieć, na początek zapytam o prezydenta Karola Nawrockiego. Czy to u pana już jest miłość, kochanie, czy tylko przyjaźń, zauroczenie? Z czym mamy do czynienia?
3: Ale pomiędzy prezydentem Nawrockim a...
2: A panem.
3: A mną. Mam nadzieję, że jesteśmy w dobrych relacjach. Cały czas wspieram pana prezydenta i jego działania. Oczywiście czasami także mówiąc, że ja myślę na jakiś temat inaczej, bo tak myślę, dojrzali ludzie postępują, że czasami wymieniają się też radami wtedy, kiedy ze sobą się nie zgadzają.
2: Prześledziłam pana media społecznościowe. Chyba nie ma drugiego polityka, który ma tak dużo zdjęć Karola Nawrockiego u siebie na profilu. Proszę zobaczyć. Dobrej soboty. Następne. Dajcie znać w komentarzu, za co popieracie prezydenta. Następne. Prezydent z Polonią. Dobrego dnia. No i prezydent w Stanach Zjednoczonych. Następne. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych. Piękne spotkanie. Nasz prezydent Karol Nawrocki. Dobrego dnia. Nawet pan sam nie umieszcza swojego zdjęcia, tylko Karola Nawrockiego. Dobrej niedzieli dla wszystkich z państwa. Udanej, spokojnej soboty dla wszystkich rodaków. Nasza piękna para prezydencka. No to jest chyba miłość.
3: No, panie redaktor, ja myślę, że Polacy znacznie bardziej chcą śledzić pana prezydenta niż tylko mnie, dlatego staram się im to udostępniać. No to tak działają też media społecznościowe. To myślę, że nie czas i nie miejsce pewnie, żeby zagłębiać się w logikę algorytmów, ale oczywiście też nie będę okłamywał państwa słuchaczy. Zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób przyciągać na swoje media społecznościowe, żeby móc od czasu do czasu umieścić też jakiś punkt programowy czy opowiedzieć o swoich działaniach, a żeby móc do nich trafić, to trzeba ich różnymi treściami przyciągnąć. Pan prezydent jest bardzo popularny.
2: No,
3: cieszę się, że możemy się nim chwalić.
2: Ale pytanie, jaki jest związek i jaka relacja, bo chyba to jest wzór do naśladowania, bo nawet ma pan zdjęcia na siłowni w koszulce z napisem dzik.
3: No tak, ale to te moje zdjęcia na siłowni w tej koszulce, one są, raz, że ćwiczę regularnie, nie tylko wtedy, kiedy robię zdjęcie, może nie od dawna, ale staram się popularyzować, bo sam kiedyś nie żyłem zdrowo, teraz staram się popularyzować zdrowy styl życia. Trochę tak, a trochę też wpływ mojego kręgosłupa, który zaczął mi doskwierać i stwierdziłem, że trzeba w tym moim wieku, jeszcze jestem za młody, żeby mnie bolało, więc trzeba się wziąć za siebie. A ta firma, którą pani redaktor wspomniała, to jest polska firma, staram się tam, gdzie mogę, nie mam z nimi żadnych związków, poza tym, że doceniam to, że można z niczego coś stworzyć.
2: Dobrze, w takim razie jeszcze tylko kończąc temat, nie dowiedziawszy się, czy pan kocha, czy się przyjaźni, powiem tylko, że
3: darzę sympatią, tak bym powiedział.
2: No, były premier Morawiecki ma tylko jedno zdjęcie z prezydentem na Instagramie, po tym jak został wybrany.
3: Teraz się zestresowałem, panie redaktor, że premier się zdenerwuje, że z nim ma mniej niż z prezydentem. Postaram się nadrobić tutaj te zaległości.
2: No to koniecznie. Jak pan ocenia budżet na 2027 rok?
3: Krytycznie, bardzo. Tam jest ryzyko, i to nie jest mój pogląd, tylko pogląd Rady Fiskalnej, taki, że w 2027 będzie próg ostrożnościowy 55% relacji długu.
2: Ale nie przekroczy konstytucyjnego 60%.
3: To prawda i tam wiem, że rząd jest też w sporze z Radą Fiskalną, czy ona to dobrze liczy, chociaż kto ma to dobrze liczyć, jak nie właśnie eksperci w Radzie Fiskalnej. No, jednak z różnych analiz wynika, że Polacy coraz bardziej zaczynają się obawiać o deficyt budżetowy. Kiedyś to był temat abstrakcyjny, co nas obchodził, jakiś deficyt budżetowy. Dzisiaj Polacy słusznie zaczynają się obawiać, że idziemy prosto do katastrofy, że jakiś scenariusz grecki, prawda, będzie w Polsce realizowany, że na tym zadłużeniem już nie panujemy. Tym bardziej, że nie widać rezultatów tego zadłużenia, to znaczy rezultatów pozytywnych, że te pieniądze przysparzają, nie wiem, służbie zdrowia, obronności, bezpieczeństwu.
2: Na służbę zdrowia o 26 miliardów więcej niż w ubiegłym roku, 274 miliardy, tak,
3: chociaż
2: w 2027 roku.
3: Wylicza się wciąż 12 miliardów deficytu w NFZ-cie, a w większości ta podwyżka na służbę zdrowia wynika po prostu z mechanizmów naliczania wynagrodzeń. To nie są pieniądze, które realnie przyłożą się na poprawienie jakości obsługi pacjenta w polskiej służbie zdrowia.
2: Nie ma sensu
3: zdrowia.
2: Dokładać do służby zdrowia bez przeprowadzenia restrukturyzacji?
3: Znaczy nie powiem, że nie ma sensu dokładać, ale na pewno trzeba przeprowadzić reformę. Na pewno trzeba przeprowadzić reformę, zapanować nad wysokimi wynagrodzeniami w służbie zdrowia, zapanować nad...
2: To może być kosztowne wyborczo.
3: Oh. rządzenie generalnie jest kosztowne wyborczo. Są tacy pewnie, którzy zawsze woleli być w opozycji, ale jeżeli chce się realnie coś zmienić w Polsce, to trzeba takie ryzyko i takie koszty ponosić. No, na tym polega odpowiedzialność.
2: Budżet w takim razie się nie spina i do kosza.
3: No, budżet się nie spina, ten rząd do kosza, panie redaktor, bo tam budżet jest tylko pewnym dowodem na to, jak ten rząd nie potrafi rządzić, nie potrafi wychodzić naprzeciw problemom Polaków. Wysokie ceny paliwa, to dzisiaj ludzi bardzo boli.
2: Nie,
3: służba
2: to chodzi
3: zdrowia.
2: Tylko, premier Donald Tusk powiedział, że chodzi o podpis prezydenta, żeby były pieniądze na to, żeby paliwo było tańsze. Nie rozumie prezydenta, dlaczego się wstrzymuje przed tym.
3: On nie rozumie przede wszystkim Polaków, że odważyli się wybrać Karola Nawrockiego, a nie Rafała Trzaskowskiego, bo tam długopis Trzaskowskiego był w pogotowiu, miał podpisywać wszystko jak leci, a Karol Nawrocki realizuje swój program i też realizuje swój obowiązek stania na straży Konstytucji. Jeżeli uważa, to jest jego ocena, że projekt przedstawiony przez rząd, uchwalony przez Sejm jest niezgodny z Konstytucją, jest swój program i też realizuje swój obowiązek stania na straży Konstytucji. Jeżeli uważa, to jest jego ocena, że projekt przedstawiony przez rząd, uchwalony przez Sejm jest niezgodny

0: Teraz przejdźmy do sprawy umowy z Mercosurem. Przegraliśmy w TSUE. No i czyja to jest wina? Bo główne negocjacje były prowadzone przez poprzedni rząd i Beaty Szydło.
1: No tak, tylko że póki można było, a myślę, że można było dłużej, to robiliśmy wszystko jeszcze w poprzednim rządzie, w rządzie też Mateusza Morawieckiego, wcześniej pani premier Beata Szydło, żeby umowę, zawarcie umowy z Mercosur opóźniać, żeby to ryzyko dla polskiego rolnictwa, które się z nim wiążą, napływu taniej, ale jednocześnie niezadbanej, niezdrowej żywności, niespełniającej takich standardów jak polskie, europejskie. Każdy, kto był gdzieś poza Unią, to wie, jak wyglądają standardy żywności, no niestety choćby w Stanach Zjednoczonych są niestety dużo, dużo gorsze. No więc to jest Mercosur, ta żywność stanowi zagrożenie. Rząd nie zapobiegł jej podpisaniu. Próbował to łatać tą skargą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale jak media dzisiaj podają,
0: została odrzucona. Mamy odpowiedź, że nie przedstawiliśmy żadnych dowodów na to, że ta żywność będzie zagrożeniem dla polskiego klienta, konsumenta i rolnika.
1: Minister Krajewski się nie postarał i tej skargi dobrze nie przygotował. No jego tak, on to firmuje. To nie my tę skargę przygotowywaliśmy. My byśmy chętnie wzięli odpowiedzialność i się tym zajęli, ale rząd uparcie trwa na swoich stanowiskach. Czekamy na wybory. Mam nadzieję, że dostanie już ostatecznie czerwoną kartkę.
0: No, za rok o tej porze już będziemy bardzo mocno przed wyborami. W Trybunale Konstytucyjnym ciągle gorąca sytuacja. Przed Trybunałem miasteczko, pieśni, transparenty, a w środku w Trybunale zawieszenie. Pytanie, czy pan się spodziewa, że do Trybunału Konstytucyjnego wejdzie policja razem z wybranymi sędziami Trybunału?
1: Mam nadzieję, że nie wejdzie, bo to pogłębiłoby chaos, jakiś stan anarchii, który wokół Trybunału Konstytucyjnego niestety trwa od dłuższego czasu, ale może się tak zdarzyć. Są takie głosy z okolic rządu i polityków koalicji rządzącej, i te publiczne, i te nieoficjalne, zakulisowe, o których słyszę, że może dojść do rozwiązania siłowego. To będzie dramatyczna sytuacja i dla państwa, i dla Trybunału. Ja jestem zwolennikiem i Rozwój Plus także jest zwolennikiem resetu. Będziemy ogłaszać niebawem projekt w tym zakresie. Trybunał Konstytucyjny zlikwidować i zbudować od nowa na takich zasadach, które spowodują, że on będzie niczyj, będzie państwa polskiego, a nie Platformy, nie PiSu, nie Rozwoju Plus, nikogo. Ma być państwa polskiego.
0: Dalsza część rozmowy, proszę państwa, już w rmf24.pl. Bardzo serdecznie zapraszam, a słuchaczom radia RMF FM życzymy bardzo spokojnego, dobrego
1: Piękna
0: wieczoru
1: pogoda.
0: I do zobaczenia. Zapraszamy na nasze media społecznościowe i na YouTube.
1: Dziękuję.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Ja bardzo przepraszam, że ci tak zaglądam w prywatność. Z kim ty masz zdjęcie na Instagramie albo w telefonie?
4: Mam zdjęcie, na przykład ze Stingiem mam zdjęcie. A ty z kim masz zdjęcie?
3: Ja mam na przykład z Brianem Adamsem.
4: A widziałeś,
3: Kiedyś uczyłem go, jak wymawiać po polsku. Ruszajcie tyłkami.
4: No i jak się to mówi po polsku?
3: Bardzo przebojowo. Shake your ass.
4: O, super.
3: Poplista, Marcin Jędryk, Darek Maciborek. Startujemy.

0: takiej fajnej wrześniowej pogodzie takie numery to po prostu idealnie pasują do jazdy, do jeszcze takiego popołudniowo-wieczornego relaksu. To był Fatboy i Music Sounds. Słyszycie to?
1: Bardzo podoba mi się. To jest takie zaproszenie do tanecznego wieczoru. Jeszcze więcej nowej muzyki, bo to jest poblista, notowanie.
0: Tak. No tak.
1: Brytyjski zespół przyklejony do DJ-a i producenta odświeżyli stare nagranie. Drugie życie przeboju Fall to the Floor.
0: To poleca Darek, Offenbach i Star Sailor.

0: Mira Fiori.
1: Oj, do zakochania ten rojek.
2: Oj, tak.
1: I jeszcze bym dorzucił zapach kawy do jabłecznika.
2: Tak, bo to przecież dzisiaj jest świętokawy, tak?
1: A ty jesteś w teamie, że zapytam, szatan fusiara czy mała czarna?
2: Ani to, ani to, proszę pana. Ja jestem w teamie twój normalny dzień, zawsze black and white.
1: A to do 12.
2: Tak, a po 12 już zupełnie coś innego. I też jeszcze u nas, jak
1: pierwsza
2: zawsze,
1: kawa w RMF FM podawana najwcześniej.
2: O, za chwilę o tym.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Codziennie po trzeciej.
5: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
6: Ale my już jesteśmy na nogach,
5: by dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
6: Pierwsze newsy,
5: pierwsze naładowane energią hity
6: i pierwszą kawę.
4: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
3: Reklama.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz, z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Skowron zawalczy w gali MMA? Się okaże. Najlepsi zawodnicy poranka. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
10: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
12: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.

0: Żeby się poczuć trochę bardziej komfortowo, sobie to wyświetliłem, jak wygląda mango gotowe do spożycia. Tak wygląda.
1: No jaki to kolorowe. Jest kolor, to będziesz teraz służył radom dla mężczyzn, którzy nie znają się na kolorach.
0: Od zieleni do czerwieni, tak ładnie stonowany, taki gradient, powiedziałbym nawet, kolorowy.
1: No, ja wybieram ten środkowy.
0: Proszę uprzejmie.
1: Dojrzały, seksowny.
0: Tak, o, kolega tak od razu poszedł w ten kierunek, bo tam chodziło o ten kostium, tak?
1: No, bikini w kolorach mango. No, to takie no są skojarzenia muzyczne.
0: No dobra.
1: Przyjemne za kierownicą, trzymajcie się mocno.
0: O, właśnie.
1: Tak. Bo teraz też wchodzimy w mocne wyzwania. Najnowsze nagranie Kairy, na moje nieszczęście, o złamanym sercu,
0: o Boże,
1: o rozstaniu.
0: Ojej.

0: programie Poplista. W dzisiejszym notowaniu mamy tutaj takiego kolegę z problemem. On nazywa się Jason Derulo.
1: No oprócz DJ-a Goi i Melodii.
0: To właśnie Jason Derulo ma największy problem.
1: No, no ma, bo on zawsze w każdym nagraniu zawsze się przedstawia. Jason Derulo i potem śpiewa.
0: No bo ludzie go nie znają w ogóle. On nie wiedzą, czy to Jason, czy to nie Jason. Tak, on musi
1: ale
0: się
1: jak,
0: zaanonsować.
1: Jak to jest, jak Buniek Staszczyk śpiewa, to wszyscy wiedzą, że to Buniek Staszczyk.
0: Nawet jak Zalia śpiewa za chwilę, tylko kochaj mnie, to wszyscy wiedzą, że to Zalia na Popliście, prawda? No, no to słuchamy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM. Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.

0: złotych na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Media Expert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Expert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj. Do wygrania 1000 zł do Media Expert na wybrany prezent.
2: Po reklamie.
3: Poblista w RMF FM. Notowanie.

0: numer ma w sobie taki delikatny pierwiastek chęci zwiększenia prędkości, ale bardzo proszę, nie róbcie tego, jedźcie zawsze ostrożnie i rozważnie. To Armin van Buuren i Sasha w utworze Everlasting gdzieś na popliście. To jest numerek 3.
1: My będziemy przyspieszać.
0: Tak?
1: My będziemy przyspieszać z nowościami. O, w takiej soulowej, tak, jesiennej barwie rozpędził muzyki. Mm-hmm. Pojawia się Mr. Soul Man. Mm-hmm. Teddy Swims.
0: Czyli Tadeusz Pływa.
1: Perfect Man. W propozycjach do poplisty.
0: Idealny gość. Taka kołysanka trochę.
1: Ale zaraz podkręci emocje. Mm.

0: przypominam, że jest hiszpańskie tłumaczenie tego tytułu Sanach, czyli etc. Jest jeszcze niemieckie. Wiem, czy wiesz. Und so weiter. Ja! To proszę pana, tak to wygląda na drugim miejscu Sanach, ale jeszcze pierwsze miejsce zostało i tę przyjemność ogłoszenia pierwszego miejsca zostawiam oczywiście Darkowi i Maciborkowi. Darek!
1: Uwaga! Tame Impala. Szczytuję.
0: Ale to jest loser.
1: Taki rockowy, ale skromny. Psychodeliczny.
0: To pierwsze miejsce.
1: No mówiłem, że szczytuję.
0: No ale ja nie słyszałem.
1: Na szczycie.

0: reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Za kilometr daj głośniej. Hit na drogę. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17 w RMF FM. Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
3: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
2: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
6: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
5: Czarne skrzynki.
6: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
5: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Po reklamie.
10: Mamy już dla Was gotowe nowe fakty w RMF FM, bo na zegarze 19.
11: Przed Wami Agnieszka Pietrzak i Tomasz Waryński.
12: Akcja ratowników tatrzańskich na Rysach.
13: Ewakuują turystów, którzy wybrali się na szczyt bez odpowiedniego sprzętu i przygotowania.
12: Firma Fakturownia ofiarą cyberataku.
13: Powiemy, co konkretnie wykradli hakerzy.
12: Na Lubelszczyźnie zrodził się pomysł.
13: Jak zapewnić bezpieczeństwo w pomieszczeniach szkolnych z oknami.
14: Zabezpieczenie tej przestrzeni folią odłamkową.
12: Kiedy czuć święta?
13: Zacytujemy kolejne Wasze odpowiedzi. Ratownicy TOPR ewakuują śmigłowcem grupę turystów, którzy utknęli na szczycie Rysów.
12: Pięcioro obywateli Ukrainy, wśród nich 10-letnie dziecko, weszło bez raków, czekano w warunkach zimowych na najwyższy polski szczyt.
13: Ale już nie potrafili z niego zejść.
12: Cyberatak na firmę Fakturownia, która dostarcza systemy księgowości. Hakerzy mieli m.in. wykraść dane klientów firmy.
13: W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
15: Dobry wieczór,
13: Michale. Ilu osób może dotyczyć ten wyciek?
15: Firma podaje, że jej oprogramowanie jest wykorzystywane przez ponad 600 tysięcy klientów w Polsce i za granicą. Hakerzy mogli uzyskać dostęp do kont użytkowników, ich haseł i numerów rachunków bankowych. Zagrożone mogą być również dane kontrahentów oraz dokumenty wygenerowane przed 2023 rokiem. Nie doszło za to do wycieku informacji zintegrowanych z krajowym systemem e-faktur ani numerów kart płatniczych. Firma informuje też, że żadne dane nie zostały usunięte. Fakturownia zaleciła użytkownikom zmianę haseł i zachowanie szczególnej ostrożności.
12: Folia odłamkowa na oknach miałaby zabezpieczyć uczniów i pracowników w pomieszczeniach szkolnych, przystosowanych na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza, dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga.
13: Taki pomysł pojawił się na Lubelszczyźnie podczas przeglądu placówek oświatowych po tym, gdy w połowie września po alarmie część uczniów ewakuowano do podziemnych parkingów centrów handlowych.
12: W budynkach, w których się uczą, nie ma bowiem pomieszczeń bez okien.
13: Nie każda szkoła ma teraz bezpieczne miejsca schronienia, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
16: Część posiada kondygnacje podziemne, część pomieszczeń, które nie posiadają okien, część posiada hale sportowe, ognioodporne, natomiast posiadają przeszklenia.
12: Folia na szybach nie zatrzyma fali uderzeniowej.
13: Ale ma ochronić znajdujących się w pomieszczeniu przed zranieniem odłamkami.
12: Chcemy miliona rezerwistów, powiedział Krzysztof Szczucki, poseł klubu Rozwój Plus w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
13: Prowadząca tę rozmowę Joanna Górska jest z nami. Witaj ponownie.
17: Dobry wieczór.
13: Dlaczego aż tylu ludzi trzeba przygotować i jak do tego zdaniem posła doprowadzić?
17: Poseł powiedział, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani i jako społeczeństwo zagubieni oraz nie znamy odpowiedzi na podstawowe pytania o bezpieczeństwo na przykład naszych bliskich. Dlatego trzeba się szkolić, a właściwie państwo powinno szkolić i zaufać udział w szkoleniu płacić wynagrodzenie.
0: Nie chodzi tylko o szkolenia ściśle wojskowe, ale też szkolenia z zakresu służby zdrowia, medycyny ratunkowej, medycyny pola walki, ale także służby cywilnej, ale także obrony cywilnej, czyli tutaj jak się zachować, prawda, na tym zapleczu cywilnym prowadzonej walki, więc Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia. My musimy sobie taki cel postawić.
17: Zdaniem posła Szczuckiego w sprawie obronności opozycja i koalicja powinny mówić jednym głosem. Pieniądze na szkolenia rezerwistów powinny się znaleźć nawet wtedy, kiedy, jak mówi, budżet się nie spina.
18: Pytamy o fakty.
12: Kiedy czujecie już zbliżające się święta?
13: Już. Drzewa liściaste zmieniają powoli kolory z zielonego na inne i świerki, sosny oraz jodły kaukaskie zaczynają powoli wyróżniać się kolorem.
12: To treść kolejnego maila, jaki dostaliśmy na adres fakty@rmf.fm.
13: Na Szczecinie klientów sklepu, na którego półkach widać już bożonarodzeniowe towary, pytała nasza reporterka Anna Pałamar.
19: Pan już myśli o świętach?
20: Nie, jeszcze nie.
19: A kiedy pan zwykle zaczyna myśleć?
20: Chyba na początku grudnia.
21: Koniec września, 10 lat temu. Zaczynało się w październiku, listopadzie, teraz już we wrześniu, to nie wiem do czego to prowadzi. Szaleją. Niedługo choinkę całoroczną trzeba będzie zapalić, niech się świeci.
13: Co zaświeci w Krakowie? Już wiadomo.
12: Tak jest, magistrat poinformował właśnie, że wybrał wykonawcę iluminacji świątecznej na 4 zimowe sezony.
13: A w tym roku miejskie przestrzenie przyozdobią ornamenty nawiązujące do gotyku, które zostaną przełożone na współczesny język świetlny, tak by zachwycały zarówno za dnia, jak i po zmroku, zapowiedziano.
12: My dźwiękowo zapowiemy kolejne fakty.
22: Będziemy mieli złoty dukacik.
13: Zapraszamy na 20.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A my rozpędzamy kolejną edycję programu, który nazywa się Powerplay. Witamy wszystkich, zapraszamy. Darek Maciborek, Marcin Jędrych.
23: Dobry wieczór, pięknie, witajcie. Za chwilę powiemy wam płynnie, że słono zapłacimy za słodkości.
10: Oj tak, aż się boję mówić to, co będzie.

0: Alan Walker. Mm-hmm. Fade It.
1: Tak. Teraz bardzo prosimy o podkład muzyczny nazywany przez fachowców tak zwany elevator music.
2: Tak, czyli muzyka, którą słyszycie czasami w windach, jadąc na przykład na czwarte piętro. Powolutku, niespokojnie, czasami spokojnie, towarzystwie albo bez towarzystwa. Zależy, kto tam wsiądzie.
1: My generalnie robimy towarzystwo wasze, mm-hmm. więc dosiądźcie się do nas.
2: Mm-hmm. Do naszej
1: Powerplay, muzyczne
2: ale skąd
1: trendy
2: właśnie
1: i nowości.
2: Kontekst.
1: Nowości, artyści, którzy polaryzują społeczeństwo. Jest nowa płyta Taylor Swift.
2: Aha.
1: No i muzyka jest podobna jak elevator music.
2: Tak ludzie mówią?
1: Tak,
2: tacy mówią, tacy
1: złośliwi.
2: Złośliwi mówią, tak? O, zawsze wbijają jej szpilki.
1: No to nie ludzie,
2: tak,
1: to wilki.
2: To właśnie. Ale tu kolega ma zupełnie nowe sformułowanie. Uciekamy trochę od tej muzyki windowej, bo mamy coś innego.
1: Bo mamy powerplaya, najnowsze nagranie Taylor Swift. Mhm. I to nie jest elevator music. To jest taki ambient natchniony do kuchni, do samochodu, dla ludzi.
2: No to teraz posłuchajcie i przekonajcie się.

0: Powerplay, jego, nazwijmy to, edycja motoryzacyjna dla tych, którzy akurat teraz w swoich samochodach wracają, być może po pracy do domu, to ucieszy was to nie ta wiadomość.
1: Jest news od Marcina.
0: Otóż właściciel rozbitego Bugatti Chirona, Alex Gonzalez, pokłócił się z firmą Bugatti po tym, jak ono właśnie zablokowało mu tak zwany VIN w samochodzie i uznało, że naprawa powinna odbyć się wyłącznie w ich serwisie.
1: No i co zrobił właściciel Bugatti?
0: No po prostu wraz z takim youtuberem odbudował jednak samochód samodzielnie, co ważne, odkrył przy okazji, że część drogich podzespołów oryginalnych miało tańsze odpowiedniki z innych aut, czyli inaczej mówiąc, po prostu te auta są w innych autach.
1: No to jest cenna uwaga, tak, bo w waszych autach może być jakiś cenny pierwiastek Bugatti, słuchajcie.
0: Tak, właśnie, ale najcenniejsze teraz, jeśli chodzi o samochody i najdroższe części, to i tak jest paliwo.
2: Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
10: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
11: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Canal Plus.
11: Po reklamie.

0: 19 minut 36. Tu RMF FM, tu program Powerplay. U nas zawsze ważne tematy na bieżąco. Być może o tym już słyszeliście, ale my do tego wracamy dzisiaj specjalnie w naszym programie.
1: No, o tym rząd, się mówi.
0: Tak, rząd przyjął dziś projekt ustawy o nawet 10-krotnym podniesieniu opłaty za niezdrowe napoje.
1: Czyli chodzi o tak zwany podatek cukrowy.
0: Tak, to są te napoje słodzone i tak zwane energetyki. One mają być znacznie droższe. I Darek to policzył.
2: Sprawdziliśmy, tak mniej więcej dwulitrowy napój gazowany, słodki, tak, będzie droższy o 3,60.
0: No i w tej sprawie mamy kolegę, który też powie.
3: Chciałbym pozdrowić siekarzy i cukierników ze Szczecina, od Peselka, pozdrawia Łysy.
0: O, widziałeś? Cukiernicy.
2: Czyli ciastka górą.
0: No tak, tutaj nie ma żadnej mowy o jakimś podnoszeniu opłaty za ciastka, nie?
2: No zdaje się, że nie. Na polityce się nie znam, ale mam jedną zasadę. Mniej polityki, więcej muzyki. Tak. I teraz możecie sobie dosłodzić podróż za darmo tym Sugarem.
0: Tak.
2: Robin Schulz. Sugar, sugar.
0: Tylko RMF FM. Cukier na antenie.

0: w tym duecie jeszcze Moniki Lewczuk przydałaby się przynajmniej trzecia osobowość. Ty i ja i słuchacze RMF FM.
1: Oj,
0: w
1: tak.
0: drodze, w kuchni, może na drugą zmianę jesteśmy z wami, ale jedno jest pewne, możemy wam to zagwarantować. Wieczór z Power Play będzie udany. Nie planujemy oglądania meczu naszej reprezentacji.
1: Szykujemy się na fakty o 20 już za 13 minut. Michael, Michael.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: W poprzednich odcinkach lalki.
2: Zdaje się, że to skończony bankrut i bodajże w tym roku zlicytują nareszcie kamienicę.
1: Bolesław Prus, lalka. Kolejny odcinek wielkiej produkcji RMF FM i RMF Classic już dziś po 23.30 w RMF FM.
2: Czyta Andrzej Seweryn.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
8: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
9: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Sponsorem nagród dla głosujących jest Albatros Travel, organizator wycieczek objazdowych po całym świecie. Poleca jak zawsze RMF FM.
1: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
10: Żadnego lasa?
11: Tak.
10: Zupełnie?
12: Zupełnie.
10: Nie, wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
1: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
9: Media Expert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Expert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj! Do wygrania 1000 zł do Media Expert na wybrany prezent.
3: Po reklamie.
13: Słuchajcie, RMF FM, zbliża się godzina 20, zatem to jest odpowiednia pora, by sprawdzić nowe fakty.
14: Te najnowsze przygotowali i przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
15: Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
16: Dla ojca Amelki przygniecionej przez betonowy płot w Lipnie na Kujawach.
15: Ustawa antyalkoholowa do poprawki.
16: Posłuchajcie, co nie podoba się ludowcom.
15: Za chwilę też fakty sportowe RMF FM.
16: Nasi siatkarze, mistrzowie Europy, odpoczywają.
17: Te 6 dni takie pełne, myślę, że dadzą oddech.
15: Na parkiecie jeszcze przed weekendem pojawią się panie.
16: Ojciec dziewczynki przygniecionej przez przewrócone ogrodzenie usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 5-latki.
15: Do tragedii doszło w niedzielę w Lipnie w Kujawsko-Pomorskim. Przemysław P. wraz z córką Amelią, matką dziewczynki i kuzynem spacerowali ulicą.
16: Na jednej z posesji rósł orzech. Mężczyzna wszedł na ogrodzenie, by zerwać jego owoce. Wtedy betonowy płot runął, przygniatając Amelkę.
15: Dziecko zmarło w szpitalu. Mężczyzna został zatrzymany, był nietrzeźwy. PSL chce kolejnych poprawek do ustawy antyalkoholowej, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
16: Przypomnijmy, na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie mieli głosować w sprawie tego projektu, ale w ostatniej chwili na wniosek Polskiego Stronnictwa Ludowego zdjęto ten punkt z porządku obrad.
15: Na linii sejmowe studio RMF FM i reporter Kacper Wróblewski.
16: Kacprze, jakich poprawek w ustawie chce PSL?
18: Ludowcy podkreślają, że chcą wyłączyć z regulacji polską branżę winiarską. Tyle, że na tym etapie legislacyjnym wprowadzenie poprawek jest możliwe dopiero w Senacie, więc najpierw ustawę muszą przyjąć posłowie.
19: Może pan zadeklarować, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziecie głosować ustawę antyalkoholową?
20: Mogę.
18: Ucina krótko wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. Z kolei współautorka ustawy zaznacza, że projekt powinien znaleźć akceptację ludowców między innymi z jednego powodu.
21: W naszej ustawie nie ma absolutnie niczego, co uderza w branżę winiarską.
18: Deklaruje Joanna Wicha z Lewicy. Jednocześnie, jak usłyszałem nieoficjalnie, rozmów koalicyjnych na temat rozwiązania sporu jeszcze nie było.
15: Są pierwsze wnioski z zarządzonego na Lubelszczyźnie przeglądu szkół pod kątem ich gotowości do ukrycia uczniów na czas zagrożenia atakiem z powietrza.
16: Kontrolę zarządził wojewoda, zobowiązując starostów do sprawdzenia, czy szkoły mają odpowiednie pomieszczenia i procedury.
15: Wiadomo, że potrzeba szkoleń dla pracowników i dyrektorów szkół, przyznaje rzecznik wojewody Marcin Bubicz i potwierdza, że samorządy zgłaszają różne kłopoty organizacyjne dotyczące ewakuacji uczniów na czas alarmów.
11: Problemy z potencjalnym odbieraniem dzieci, czy wyprowadzaniem dzieci na otwartą przestrzeń, dostępem do kontaktu z dziećmi, czyli dostępem do telefonów, ale także infrastrukturą samych szkół, czyli brakiem pomieszczeń do miejsc ukrycia.
16: Do 9 października szkoły na Lubelszczyźnie mają wdrożyć wytyczne opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
12: To warto wiedzieć. Słuchacie Faktów RMF FM.
16: Jak miedziaka zamienić w złotego dukata? Wiedzą to już uczestnicy Akademii Eksperymentów na Politechnice Łódzkiej.
15: Projekt stworzony dla uczniów podstawówek i szkół średnich, a także nauczycieli chemii, ma rozwijać wiedzę, kreatywność i praktyczne umiejętności.
20: Będziemy sobie najpierw działać z pyłem cynkowym, a później sobie jeszcze wypalimy ten pieniążek i będziemy mieli złoty dukaci.
22: Prawdziwego złota nie zrobimy, ale że no dukat będzie złoty. Tylko nie będzie to złoto.
20: Zrobiliśmy stop, który nazywa się mosiądza.
23: Mamy nadzieję, że właśnie taka aktywna forma bardzo będzie sprzyjała rozwojowi tych predyspozycji dzieci do nauczania właśnie nauk ścisłych.
16: Mówiły nam uczestniczki eksperymentu
15: oraz profesor Izabela Witońska, prodziekan do spraw studenckich na Wydziale Chemicznych Politechniki Łódzkiej.
16: Katarzyna Podraza, nasza redakcyjna koleżanka, będzie prezentować fakty od 21.
15: Tak jest, a za chwilę pierwsze wieczorne doniesienia sportowe.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
15: Czas na pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe. W studiu już Paweł Konieczny.
25: Zgadza się. Dobry wieczór. Na początek odwiedzamy stolicę prowincji Sichuan. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną 4-6-6-7 w finale tenisowego turnieju ATP w chińskim Chengdu. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał 4 serboli. Powody do radości miał więc nieco wyżej notowany Hiszpan. Chciałbym podziękować wszystkim moim fanom, a zwłaszcza tym z Chin, którzy wspierają mnie od samego początku. Czułem płynące od was ciepło. Dziękuję wam wszystkim, także chłopcom i dziewczętom do wodowania piłek, którzy okazywali tyle radości, gdy schodziłem z kortu, oraz całemu personelowi. Wszyscy byli dla mnie niezwykle życzliwi, mówił odbierając trofeum Davidowicz Fokina. Hubert Hurkacz dzięki dojściu do finału w Chengdu awansował na 39. pozycję w światowym rankingu. Po obronie tytułu mistrzowskiego na starym kontynencie kibice siatkówki oczekują na nowy sezon ligowy. W piątek zmagania rozpoczną panowie mają jeszcze chwilę odpoczynku.
17: Te 6 dni takie pełne, myślę, że dadzą oddech i powinny wystarczyć, żeby być gotowym, żeby mieć tą energię, bo jedno to jest takie zdrowie fizyczne, ale też ta psychika musi trochę odpocząć, bo graliśmy dużo meczów pod presją.
25: Przyznaje rozgrywający kadry Marcin Komenda. Nowy sezon Tauron Ligi rozpocznie się 16 października. A w Superlidze piłkarzy ręcznych jutro nietypowo jedno spotkanie 7 serii. Industria Kielce podejmie WKS Śląsk Wrocław. Wojskowi ostatnio po karnych ulegli Gwardii Opole, na co zwraca uwagę Adam Morawski, bramkarz kieleckiej ekipy.
26: Śląsk to Benjamin ale tu już pokazał w tym sezonie, chociażby u siebie z Piotrkowem, czy ostatnim meczu z Opolem, że oni się nie poddadzą i będą walczyć do samego końca, więc my się przygotujemy jak najlepiej do tego spotkania i będziemy walczyć o 3 punkty.
25: Spotkanie Industrii ze Śląskiem jutro o 18.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
27: Szykujcie się na dobre komunikaty od Darka.
28: Trwa prawdziwe, piękne babie lato. Kilka ciepłych dni przed nami. No potem lekkie ochłodzenie. Środa na oku słoneczna, tylko na północy i na Podlasiu więcej chmur. 19 stopni na Suwalszczyźnie, 22 kreski w centrum, 24 na Dolnym Śląsku. A teraz mogę ci powiedzieć, jaka jest temperatura w zimnej kawie.
27: O, dawaj, no, bo to ciągle jeszcze kawowy dzień.
28: Mała osada leżąca w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim. Około 14 stopni.
27: Jakbyś jeszcze padał, ile jest w fusach na przykład, albo we fusach, ile jest
13: jaka temperatura dzisiaj?
28: Sprawdzę, obiecam być gotowy na 21.
13: Dobra, no to będziemy sprawdzać, co się dzieje. A u nas program Powerplay, Darek Maciborek, Marcin Jędryk, dobry wieczór.
28: Dobry wieczór, kultowy przebój dla zakochanych. Przygotujcie się, bo wspomnienia na pewno się pojawią. I pojawią się też najgłośniejsze ptaki na świecie.
13: Tak, będziemy pokazywać wam, że można się również bawić z waszymi samochodami, którymi pewnie podróżujecie teraz w towarzystwie RMF FM.
28: Z tym pokazywaniem ptaków to ja bym troszeczkę uważał.
13: No tak, tu kolega się rozpędził, ale na szczęście to tylko radio.

0: te bimbały to wszyscy znają. Alfa Wielbigi.
1: Znamy, znamy.
0: Informacja teraz, którą Marcin Jędrych chce wam przekazać, to jest informacja z cyklu przy porannej kawie można opowiedzieć jutro.
1: Tak, to jest informacja, którą przygotowali koledzy z naszej redakcji RMF24. Otóż ptak, który nazywa się dzwonnik nagoszyi, zamieszkujący atlantyckie lasy Brazylii, ma bardzo metaliczny dźwięk swojego głosu, śpiewu i okazuje się, że jego poziom głośności przekracza 120 decybeli.
0: Ile to jest?
1: Więcej niż hałas wytwarzany przez pracującą piłę łańcuchową albo na przykład młot pneumatyczny.
0: To jest nic. To jest nic.
1: Nic?
0: Bo najgłośniejszy to jest tu pod białych mew, po dobrej imprezie.
1: A jesień bez końca.
0: Nowość Roxy Węgiel. Jesień trwa.

0: fajne wieczorne bity. W sam raz do samochodu, do podróży, do towarzystwa, do poszukiwania nowego pomysłu na konkurs.
1: Jest taki jeden. Uważajcie, bo w tym konkursie będzie można wygrać miłość. Nie żartuję.
0: Tak.
1: Starą, dobrze wam znaną miłość z dedykacją.
0: Tak, ale to będzie konkurs dla tych, którzy prowadzą pojazdy i nie wahają się użyć swojego klaksonu, czyli bądź jak Jeremy Clarkson.
1: W konkursie klakson. Klakson Show.
0: Tak.
1: W programie Powerplay. Kto zatrąbi, ten wygrywa. Bezpiecznie, nie straszyć innych użytkowników drogi. 12,2 miliony. Jeżeli jedziecie, no to dźwiękowo bardzo prosimy.
0: Prosimy. Już teraz 12,2 miliony. Pokażcie nam swoje klaksony.
2: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Weekend można odpoczywać, ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
6: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24,39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
13: To co, kawusi?
14: Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
12: No, tego z Media Expert.
14: No tak.
15: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Po reklamie.
4: Dobry wieczór. Tu RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: wszystko, czego chciałem z najnowszej płyty Mroza z gościnnym udziałem Kacperczyków.
1: Braci Kacperczyków
0: zdradzili, że może ewentualnie pojawią się gościnnie na najbliższej trasie Mroza. Teraz w trasie głośno się zrobi w programie Powerplay.
2: Bo tutaj była taka akcja związana z Jeremy Clarksonem, czyli kto ma klakson, ten trąbi. I okazuje się, że zawodników było wielu. Cieszymy się bardzo, że połączyliście się z nami. I oto efekty naszych rozmów.
3: Andrzej.
2: Proszę bardzo, jak
4: fajnie. Wojtek i dla złotych medalistów w siatkówce mężczyzn.
0: To są osobówki. Tak, ja czuję, że to są osobóweczki.
3: I teraz? Gotowy.
2: Dawaj.
3: Wiozę paliwo.
2: No właśnie, to ten klakson od Kamila był chyba najważniejszy, bo Kamil wiezie paliwo, proszę pana.
0: Gdzie się nie obrócisz, wszędzie o cenach paliwa. No ale taki mamy klimat w Polsce. Ale trzeba się też pocieszyć, że w Europie Zachodniej drożej.
2: Tak.
0: Friday I'm in Love, The Cure, kultowo, z wspomnieniami. Co robiliście wtedy, kiedy to nagranie miało wielki pik na listach przebojów?
2: Co ja wtedy robiłem?
0: No, kochałeś się w piątek z dziewczyną może.
2: Albo byłem w radiu.

0: Friday I'm in love, IQ. Do piątku to jeszcze można ze 3 razy się zakochać.
1: Oczywiście.
0: Ale jest taki apel, już nie sprawdzajmy, bo sprawdzaliśmy wszystkie memy po wczorajszej przegranej ze Szwecją. Jest taki apel, taka prośba. Nie mówmy, że nasi piłkarze przegrali ze Szwecją, tylko że wczoraj byli na drugim miejscu.
1: Okej, bardzo dobrze. Przyjmuję to, a przypomnijmy, że w piątek o 20:45 gramy z Rumunią. Fakty już za 19 minut.
2: Ogłoszenie RMF FM. Tego jeszcze nie było. Hit Blender. Jeden fotel DJ-ski i 3 gości. Opyrcha.
3: Ja gram tylko hot numery.
2: Jędrych.
4: Ja lecę z evergreenami.
2: Rybak.
5: Ja zagram to, co lubicie.
2: A każdy z nich ma 120 minut, by cię przekonać. Czas leci, chłopaki. Hit Blender.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Złota kumulacja w RMF FM może cię zaskoczyć.
5: Nie spodziewałem się.
4: Mariusz ze Szczecina wygrał 65 tysięcy złotych. I teraz łatwiej mu spełniać marzenia.
5: Mieszkanie chcemy kupić w końcu, więc może się uda.
4: Czeka nawet milion złotych. Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: 18,47, 12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
12: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: Po reklamie.
4: A w RMF FM Powerplay i dwie radiowe legendy. Darek Maciborek i Marcin Jędrych.

0: Pum, pum, girl.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Poranny korek w Łodzi, a w RMF FM.
3: Zrobiła się moda na dampfony, przeciwieństwo smartfonów, czyli takie stare telefony bez internetu, tylko SMS-y, telefon i kalendarz. I wszystko po to, żeby odpocząć od ciągłego sprawdzania, co tam się dzieje w telefonie.
4: Czyli masz taki telefon i masz lata 90.
3: No.
4: I jeszcze tylko, żeby był chleb po złotówce, paliwo po 2,50. Tak. No i jesteśmy w domu.
5: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro po 5:45.
6: Reklama.
7: Nadciąga żółta pineska RMF FM. Ściągnij naszą aplikację i czekaj na znak. Już od poniedziałku dasz się namierzyć i 10 tysięcy złotych może być twoje.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17:00.
10: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowid. 18,47,12.
14: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
15: To ja też chcę. 24,39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.
18: Słuchacie RMF FM, godzina 21 na naszym zegarze, zatem nowe fakty.
19: W studiu pojawiła się już Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
20: Dobry wieczór, zapraszam. Patrioty w Polsce niepokoją Rosję. Szef kremlowskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zabrał głos. Brazylijski drób z szansą na powrót do Unii Europejskiej. Tymczasem polska branża pełna obaw. Kierowcy, przygotujcie się na utrudnienia po wypadku w Gdańsku i na jutrzejsze problemy z jazdą po warmińsko-mazurskiem. Szef rosyjskiej dyplomacji straszy Polskę. Siergiej Ławrow oświadczył, że w związku z ewentualnymi planami produkowania w Polsce rakiet Patriot warto przeanalizować doktrynę wojenną Rosji. Jeśli przyznajecie, że jesteśmy atakowani waszą bronią, a my tę broń strącamy, nazywajcie to jak chcecie. Nie mam jednak żadnych wątpliwości, że jest to wojna, którą Europa prowadzi przeciwko nam, oświadczył Ławrow. Rosyjska doktryna zakłada możliwość użycia broni jądrowej nawet w sytuacji, gdy duża liczba systemów rakietowych i przeciwrakietowych rozmieszczana jest w pobliżu granic federacji. Brazylijski drób może wrócić na unijny rynek. Komisja Europejska pozytywnie oceniła system kontroli stosowania antybiotyków w produkcji drobiu w Brazylii. Jak jednak ustaliła dziennikarka RMF FM w Brukseli, zarówno polska branża drobiarska, jak i europejska są sceptyczne. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, z czego wynika ta ostrożność?
21: Chodzi o to, że nowe zasady w Brazylii zostały wprowadzone niedawno i europejscy producenci chcą mieć pewność, że będą one stosowane na co dzień, a nie tylko na papierze na potrzeby unijnej kontroli. Jak powiedział mi Dariusz Goszczyński z Krajowej Rady Drobiarstwa, aż trudno uwierzyć w to, że nagle potężny sektor zmieni swoje dotychczasowe praktyki. Rozmawiałam też z Europejską Organizacją Producentów Drobiu, AWEC. Jej przedstawiciel żąda od Komisji Europejskiej regularnych, a nie jednorazowych kontroli ferm i produkcji pasz, żeby sprawdzić, czy zmiany są rzeczywiście trwałe. We'll be right back.
0: Istotne informacje dla kierowców.
20: Wypadek w tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Do szpitala trafiła kierująca motocyklem po zderzeniu z samochodem osobowym. Policjanci ustalają, co tam się dokładnie wydarzyło. Nitka prowadząca od trasy S7 w kierunku Letnicy jest teraz zablokowana. Jutro również na S7 niedaleko Ostródy w Warmińsko-Mazurskim odbędą się ćwiczenia Zator. Na miejscu będą służby. Kierowcy jadące z Gdańska w kierunku Warszawy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.
6: Na trasie w kierunku Warszawy na wysokości miejscowości Grabin dojdzie do zatoru spowodowanego nagłą awarią samochodu ciężarowego, który zablokuje ruch w kierunku Warszawy. Te dwa pasy będą wyłączone z ruchu z tego powodu i to spowoduje konieczność reakcji służb i zarządcy drogi w tym miejscu po to, aby ten zator jak najszybciej, jak najskuteczniej udrożnić. W tym miejscu policjanci będą kierować podróżujących na objazdy.
20: Mówił podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskiej policji. Ćwiczenia będą prowadzone od 10 do 15. W Ustce turyści muszą zmienić swoje plany po tym, jak morze wyrzuciło na brzeg czarne, lepkie grudki, prawdopodobnie substancji ropopochodnej. Plaże na czas sprzątania zostały zamknięte.
22: Czy miałem coś takiego na butach właśnie i nie mogłem tego w łazience wymyć. Do tej pory mam gdzieś w hotelu, nie wiem czym to się wyszoruje właśnie.
23: A to szkoda, że zamknięto?
24: Pewnie, że szkoda, no taka pogoda.
23: Panie się tutaj opalają na promenadzie.
25: No trzeba na promenadzie, bo zamknięta plaża dzisiaj.
26: Tu jest przepięknie, już żeśmy wrócili po tygodniu drugi raz.
23: Do Ustki. Byliśmy,
26: tak.
23: Czyli dzisiaj nie na plaży, a na promenadzie.
26: Dzisiaj na promenadzie.
25: Też bardzo przyjemnie, no i dolatuje jednak ten wiew powietrza tam z nadmorza. Przyjemnie.
20: Usłyszał na usteckiej promenadzie nasz reporter Stanisław Pawłowski. Próbki zostały wysłane do laboratorium na badania, a więcej o akcji oczyszczania tamtejszych plaż przeczytacie na rmf24.pl.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
29: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
20: A na wieczorne fakty sportowe RMF FM zaprasza Paweł Konieczny.
30: Dobry wieczór. W piłkarskiej Lidze Narodów UEFA dzisiaj dwa ciekawe spotkania w grupie A3. W Sewilli Hiszpania podejmuje Chorwację i od drugiej minuty gospodarze prowadzą dzięki trafieniu Jamala. Natomiast w 10. dzielnicy Pragi Czesi mierzą się z Anglikami. W tym wypadku 17. minuta i na razie bez bramek. Nieudany początek rajdu Maroka dla polskich załóg. Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk na trasie od Agadiru do Zagory zajęli 14. miejsce w kategorii samochodów, tracąc ponad 8 minut do lidera Lukasa Moresa.
31: Jechaliśmy, myślę, że dobrym tempem. Wszystko było w porządku. W jednym miejscu gdzieś tam na chwilę się zakopaliśmy. Myślę, że tam trochę straciliśmy. A tak to jestem zadowolony. Zero kapci, zero przygód. Eryk świetnie dawał radę. W tym aucie jest dużo bardziej gorąco, więc na to się trzeba przygotować.
30: Podsumował Szymon Gospodarczyk. Druga załoga Energylandii, Marek Goczał i Maciej Marton, uplasowała się na 23. pozycji. Justyna Kowalczyk-Tekieli, Adam Małysz oraz Kamil Stoch zostali wyróżnieni pieczęcią przyznawaną przez regionu Val di Fiemme. Włosi w ten sposób docenili polskich sportowców, którzy zdobywali tam medale mistrzowskich imprez.
32: Traktuję tą nagrodę jako duże wyróżnienie i to zaszczyt, że ktoś docenił nie tylko jakby moje sukcesy sportowe, ale też osobowość. Dlatego jest mi bardzo miło, że miejsce, które no jest mi bardzo bliskie, teraz będzie mi jeszcze bliższe.
30: Mówił Kamil Stoch, który w Val di Fiemme zdobył podczas Mistrzostw Świata w 2013 roku złoto i brąz. A skoro już do sportów zimowych dotarliśmy, zajrzyjmy jeszcze na taflę. Dziś rozegrano dwa spotkania Ekstraligi Hokejowej. STS uległ Zagłębiu 1-5, a GKS Katowice przegrał z Krakowią 2-3.
28: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
29: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
19: Środa i czwartek. Babie lato, aura pogodna, słoneczna, 19 na Warmii, Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie, w Małopolsce, przez 20 w centrum kraju, 23 na południowym zachodzie.
18: Świetnie,
19: piątek
18: super.
19: Troszkę pochmurno, ale 18 na Podlasiu, 21 w centrum, 22 kreski na południowym zachodzie. Sprawdziłem specjalnie dla ciebie, kolego.
18: Tak, proszę.
19: Nie znalazłem miejscowości Fusy w Polsce.
18: Nie ma miejscowości Fusy w Polsce, no nie, no to my godzinę temu żeśmy mówili o tej kawie i to Fusy miały być, a to nie ma futrów. No dobra.
19: Jeżeli znacie taką miejscowość, to dajcie znać. 3-3-2-2 w programie Powerplay przed wami. Klasyka i nasturcja, i nie pomyliłem się, i zaginiony helikopter.
18: Jak mi się podoba to słowo nasturcja, możesz jeszcze raz powiedzieć?
19: Nasturcja.
18: Nasturcja.
19: Nas dwóch.
18: Nas dwóch. Maciborek Jędrych. Dobry wieczór.
19: W sumie nastroje, bo wy też.
18: O, właśnie, tłumaczę, jadą z Modern Talking. Yamaha, Yamaso.

0: program Power Play. Zamiast czasem poszukiwać jakichś niekoniecznie ważnych informacji w sieci, my dajemy wam to, co jest istotne, o czym po prostu warto będzie albo się pochwalić, że się to wie.
1: Marcin Jędryk na tropie odlotu.
0: Tak, tak, no bo helikopter za 600 tysięcy euro zniknął z hangaru, złodzieje w nocy się włamali do niego i po prostu odlecieli śmigłowcem, aż tak po maszynie zaginął nad Chorwacją. No a właścicielem jest legenda skoków. Nawet wiemy, kto to jest.
1: Poszkodowany Thomas Morgenstern, były mistrz w skokarnach narciarskich, ale po co się kradnie helikopter skoczka narciarskiego?
0: No i pewnie jest potrzebny na konkurs lotów.
2: Reklama. 18.47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24.39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 24 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
16: Power Play w RMF FM. Niech moc będzie z wami.

0: Feel My Love, Feel My Love. Dobrze kolega intonuje. Tate Reddy, Michael Patrick Kelly. Takie lekko kantrowe, popowe, najnowsze w RMF FM, ale też mamy klasykę.
1: Właśnie.
0: I teraz będziemy tłumaczyć klasykę.
1: Tak,
0: 2+1. Wielki przebój, choć pomaluj mój świat. Ja zacytuję.
1: Proszę.
0: Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy nasturcje na deszczu mokną.
1: Nasturcje?
0: Nasturcje.
1: Nas obu?
0: Nasturcje.
1: Nasturcje?
0: Nasturcja na przykład. No. Jeżeli chodzi o tłumaczenie klasyki, to wyłowiliśmy tu słowo nasturcja.
1: No właśnie, a co was Turcja? Co was Turcja, drodzy słuchacze? 3-3-2-2, bo jeśli nasturcja, to was Turcja też.
0: No, nasturcja zachwyciła na przykład.

0: Tu program Power Play. Wracamy do naszej komentowania naszej klasyki, jeśli chodzi o piosenkę zespół 2 plus 1. Chodź podaruj mój, pomaluj mój świat.
1: Pomaluj.
0: Tak.
1: Na żółto i na niebiesko. Zapytaliśmy, co was Turcja?
0: Tak. No i co,
1: jest
0: mamy
1: SMS,
0: coś?
1: Tak. A nas Turcja zaskoczyła smakami w tym roku mortadelli nawet w pizzy.
0: A, to smaczne. A jak Turcja, jeśli chodzi o temperaturę? Jak już, Darek, jesteś przy tym?
1: Antalya, Riviera Turecka. 25-37 w dzień.
0: No i tak niech zostanie.
2: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Tomkowicz przejmie kadrę narodową?
4: Dowiecie się wkrótce.
3: Poranna drużyna numer 1. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
5: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: Złota kumulacja w RMF FM może Cię zaskoczyć.
10: Nie spodziewałem się.
9: Mariusz ze Szczecina wygrał 65 tysięcy złotych. I teraz łatwiej mu spełniać marzenia.
10: Mieszkanie chcemy kupić w końcu, więc może się uda.
9: Czeka nawet 1 000 000 złotych. Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.
16: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Sprawdziliśmy to w kalendarzu, warto o tym powiedzieć już dziś. Jutro dzień chłopaka.
1: Żeby nie było, że zapomniałeś się, dziewczyny.
0: Oczywiście, no właśnie.
1: Natomiast to, co powinniście wiedzieć z dzisiejszego dnia, po 20 na koniec dnia specjalny program, w którym Paulina Sawicka rozwiąże szczegóły, przedstawi aferę tener personalny, który wyłudził od swoich klientów grube miliony.
0: To, ale ja bym to jakoś inaczej powiedział, nie wyłudził, tylko...
1: No wycisnął.
0: O!
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich pług, chciał pocieszyć.

0: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Byle do piątku.
5: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
4: Nieważne. My będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9 w RMF FM.
6: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Po reklamie.
11: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Power Play. Darek Maciborek, Marcin Jędrych.
12: I zapraszamy na najnowsze fakty o 22, które przedstawia Katarzyna Podraza.
13: Stałe bazy USA w Polsce. Pentagon analizuje taki scenariusz. Na początku połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem. Projekt reformy PIT przyjęty przez rząd. Posłuchajcie, co mogą przynieść zmiany. A w faktach sportowych piłkarska Liga Narodów. Najpierw zajrzymy do Pragi. Do Kongresu Stanów Zjednoczonych trafiło oświadczenie wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania strategii obrony narodowej. W dokumencie Colby, który odpowiada za przygotowanie nowej strategii rozmieszczenia sił USA w Europie, potwierdza, że badana jest możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Ze oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
14: Dzień dobry. W tym dokumencie Colby napisał o badaniu potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Choć Donald Trump oświadczył ostatnio, że decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce, to wiemy, że przynajmniej do 1 grudnia potrwa analiza stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie w ramach nowej amerykańskiej strategii. W myśl strategii zakładającej przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy, ministerstwo jest obecnie skupione na pokazywaniu i pomocy sojusznikom, jak sprostać temu zadaniu, napisał wiceszef Pentagonu w dokumencie przesłanym Kongresowi. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3 w ramach realizacji strategii obronnej Stanów Zjednoczonych. Nowa strategia zdecyduje o długotrwałym rozmieszczeniu wojsk. Decyzje mają zostać oparte na analizach dowództwa europejskiego, a także na konsultacjach z Kongresem, NATO i sojusznikami. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
13: Nie ma odwołania od decyzji wiceprezesa TSUE, dowiedziała się nasza dziennikarka w Brukseli. Chodzi o polski wniosek o zawieszenie tymczasowego stosowania umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosuru. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie jest uzasadnienie wiceprezesa TSUE?
15: Wiceprezes TSUE uzasadnia swoje postanowienie tym, że polski wniosek jest zbyt ogólny i abstrakcyjny. Polska nie wykazała dostatecznie, że tymczasowe stosowanie umowy może spowodować poważną i nieodwracalną szkoda. Odrzucony został argument, że Unia może zalać żywność z krajów Mercosuru niespełniająca unijnych norm. Wiceprezes TSUE wskazał, że sama umowa nie zmienia unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, a Polska nie pokazała konkretnie, ilu rolników poniesie straty, ani jak bardzo umowa zaburzy unijny rynek. Dzisiejsze postanowienie nie przesądza o wyroku w głównej sprawie. Ten zapadnie prawdopodobnie dopiero za 2 lata.
16: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
13: Miała być szeroka obniżka podatków dla wszystkich. Będzie częściowa obniżka dla klasy średniej. Rząd przyjął projekt reformy PIT, który ma dać jej nawet 3600 zł oszczędności rocznie. Razem z nami Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Krzysztofie, jak te zmiany mogą wpłynąć na nasze kieszenie?
9: Żeby to lepiej zrozumieć, to przez chwilę pomyślmy o naszych zarobkach nie w skali miesięcznej, jak to zwykle robimy, tylko pomyślmy w skali całorocznej, czyli tak jak myśli skarbówka. No i teraz, za każdą złotówkę zarobioną od 0 do 30 tysięcy złotych nie płacimy podatku wcale, no bo tu, jak zawsze, jest kwota wolna od podatku. Za to, co zarobimy od 30 do 130 tysięcy złotych rocznie, zapłacimy 12% podatków. Za każdą złotówkę zarobioną między pułapem 130 a 150 tysięcy złotych potrącone nam zostaną 24% podatku PIT, a za wszystko, co zarobimy powyżej 150 tysięcy złotych, zapłacimy 32% podatku. Tam dodatkowo będzie jeszcze lekki podatek dla tych, co zarabiają powyżej miliona, ale to już też stara historia.
13: O poranku zapraszamy Was do słuchania naszych publicystycznych rozmów w RMF FM i Radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka o 7 będzie Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA. Z kolei 7:58 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Rafała Leśkiewicza, rzecznika prasowego prezydenta. Wy też możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl. Polecamy.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: Czas na ostatnie dziś fakty sportowe. Przedstawi je Paweł Konieczny.
17: Zapraszam. I najpierw spoglądamy do Pragi. Czesi mierzą się w osłabieniu z Anglikami w grupie A3 Ligi Narodów UEFA. W 25 minucie czerwoną kartkę ujrzał Paweł Schulz. Goście z Wysp zdołali wykorzystać to już po przerwie, gdy na prowadzenie wyprowadził ich Gordon. Sporo emocji i bramek w Sewilli. Hiszpanie w 59 minucie prowadzą z Chorwacją 2-1, ale przyjezdni wciąż pokazują, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Polscy piłkarze U21, którzy mają na koncie komplet zwycięstw w eliminacjach Mistrzostw Europy, w środę zmierzą się w Katowicach ze Szwecją.
18: No myślę, że każdy z nas, jeżeli przegrałby pierwszy mecz u siebie 6-0, będzie pałał siłą rzeczy, taką chęcią rewanżu, dlatego też zdajemy sobie sprawę, że to jest dla nas następny trudny przeciwnik.
17: Zapowiadał Jerzy Brzęczek, selekcjoner naszych młodzieżowców. Początek spotkania o 18:00. Do końca eliminacji Polakom pozostały jeszcze 2 mecze. Siatkarskie Mistrzostwa Europy, najpierw kobiet, a później mężczyzn, wzbudził apetyty kibiców tej dyscypliny sportu. W piątek rozpoczyna zmagania Tauron Liga Kobiet. Będzie to historyczny występ m.in. dla zawodniczek Unii Opole. Przed rokiem wywalczyły pierwszy w historii medal dla klubu, który otwiera im drogę do Europy.
19: Wymaga się od nas więcej. Jesteśmy już teraz bardziej traktowane nawet w sparingach teraz przedsezonowych jako faworyt. Natomiast dla mnie to jest zawsze fajna presja. Fajnie być stawianym w takim świetle. Myślę, że ten sezon będzie dla nas bardzo, bardzo wymagający. Mamy też Ligę Mistrzyń.
17: Zapowiada kapitan Unii Opole Katarzyna Zarośnińska-Król. Nowy sezon otworzy piątkowe spotkanie MKS-u Kalisz z Budowlanymi Łódź. Jeszcze tego samego wieczoru Opolanki zagrają z Chemikiem Police.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Ten dzień wygenerował tyle informacji, że próba nadrobienia tego na własną rękę grozi pożarem zwojów mózgowych. Na szczęście nie musicie niczego scrollować. My nie odrywaliśmy wzroku od monitorów, żebyście wy mogli po prostu posłuchać, a o to, co naprawdę wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkunastu godzin, podane na tacy. Już za moment top 5 najważniejszych newsów tego dnia. Paulina Sawicka z wami. Dobry wieczór, cześć. 7 minut po 22:00 RMF na koniec dnia.

0: wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.
1: Jest wtorek, 29 września, Światowy Dzień Serca i Kawy. A jeśli chodzi o tematy, które budziły największe emocje tego dnia i podnosiły ciśnienie, mamy je dla Was w RMF FM.
0: 5.
1: Po ponad 20 latach Amerykanie opuszczają ostatnie bazy w Iraku. To już drugi koniec tej misji. Czy sytuacja jest prosta, czy jednak wciąż jeszcze trochę skok? Po 20 latach Amerykanie opuszczają ostatnie bazy w Iraku. To już drugi koniec tej misji. Czy sytuacja jest prosta, czy jednak...

0: imponujące wyniki robiło jego konto.
1: 1.
0: Emilia z Koszalina zaginęła ponad miesiąc temu i od tamtej pory nie dała znaku życia. Teraz coraz więcej pytań dotyczy ostatniego SMS-a, którego wysłała mężowi tuż przed zaginięciem. Od tego tematu zaczniemy nasz program, to RMF na koniec dnia. Z nami jesteście na bieżąco.

0: To RMF na koniec dnia jest 22:17 i sprawa, którą żyje Polska. Już od jakiegoś czasu Emilia Koprowska zaginęła ponad miesiąc temu i od tej pory nie dała znaku życia. Jej sprawą żyje cała Polska i teraz coraz więcej pytań dotyczy ostatniego SMS-a, którego wysłała tuż przed zaginięciem. Kocham cię, nie znajdą mnie, tak musi być, zawsze byłeś tylko ty, żegnaj. Zresztą tych wiadomości SMS-owych krąży kilka w sieci, to są screeny tych SMS-ów. Jak jest naprawdę, sprawę śledzi Łukasz Tusiński z kanału kryminalnego.
1: W sieci krąży screen tych wiadomości. Tam są tylko wypowiedzi pani Emilii. W tym kontekście, jeżeli spojrzymy na oryginalny zapis tych wiadomości, no to jest korespondencja między nimi. Natomiast stąd tej korespondencji nie nadaje się do publikacji. Tam padają bardzo mocne epitety w kierunku jednej i drugiej strony i nie zdecydowaliśmy się opublikować tego, więc tak to wygląda. Tam było jeszcze zdjęcie wcześniej, no i później taka wymiana wiadomości aż do wyłączenia tego telefonu.
0: Jak tłumaczył mi Łukasz, właśnie dużo tych wiadomości jest po prostu zmanipulowanych i też utworzonych za pomocą AI. Ale zmieńmy jeszcze temat. Co z monitoringiem z wiatraków? Czy są jakieś informacje, czy właśnie przyniosło to jakieś rozwiązanie?
1: Tam, gdzie plecak, są wiatraki, natomiast te wiatraki są wyposażone w kamery, natomiast te kamery mają za zadanie monitorować wiatraki nawzajem. One są też ułożone, ustawione w taki sposób, że nie obejmują dużych połaci terenu. To jest multum materiału do sprawdzenia. Natomiast na ten moment nie mamy potwierdzenia, żeby one nagrywały tę konkretną część, która nas interesuje, tego pola.
0: Łukasz Tusiński z kanału kryminalnego. Z pewnością do tej rozmowy wrócimy jeszcze nie raz. Wciąż mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Jak stracić na siłowni nie kilograma, a pieniądze i wcale nie chodzi o bardzo drogie karnety? Sprawa z Polski, która zszokowała wielu. O tym już za moment w RMF FM.

Trener personalny z Jeleniej Góry oskarżony o wyłudzenie 2,5 miliona złotych. Klienci przychodzili do niego po plan treningowy, a dostawali również propozycje inwestycyjne. No, przyszli popracować nad formą, a najwięcej schudł ich portfele.

0: to na te wszystkie dalekie trasy, żeby szybciej płynęła Guns N' Roses w RMF FM. A teraz temat.
1: Co wydarzyło się dziś? RMF FM na koniec dnia.
0: Temat, który pojawiał się w międzynarodowych portfelach, warto znać. Po ponad 20 latach Amerykanie opuszczają bazy w Iraku, czołówka światowych portali. Jakie są reakcje o tym, Paweł Żuchowski?
2: Dobry wieczór, witam. Iran, który ma obecnie mocne wpływy w Iraku, uważa to za zwycięstwo. Jak wiadomo, Iran pozostaje w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi. USA prowadzą przeciwko Iranowi operację wojskową od lutego, od dawna te kraje są skonfliktowane. Od jutra aż do soboty w Iraku mają być obchodzone Dni Suwerenności. Zdaniem komentatorów krok ten może zwiększyć możliwości operacyjne Iranu i jego sojuszników, ale są też i inne obawy, rozwój wrogich dla USA grup, jak Państwo Islamskie czy Al-Kaida. Organizacja ta wciąż utrzymuje sieć uśpionych komórek gotowych do działania i istnieje obawa, że właśnie w najbliższym czasie będziemy obserwować rozwój tej grupy.
0: Jak wielu żołnierzy opuszcza te bazy?
2: W ostatnich miesiącach w Iraku stacjonowało zaledwie 2,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy, głównie w rejonie kurdyjskiego Irbilu oraz w rejonie Bagdadu. W szczytowym momencie w 2007 roku było ich ponad 170 tysięcy.
0: Paweł Żuchowski dla RMF FM. Dziękujemy. Iran świętuje, część Irakijczyków obawia się próżni w bezpieczeństwie, jak sami słyszeliście, więc po 20 latach jedno się nie zmieniło. Sytuacja nadal jest skomplikowana. Na pewno będziemy ją dla Was śledzić.

RMF na koniec dnia i zdecydowanie coś. Jeżeli jesteście w dalekiej trasie, dokładnie dotyczy to osobówek. Apteczka obowiązkowa w samochodach. Spokojnie, warto oczywiście ją mieć na wszelki wypadek tak czy siak. Ale przepis ma dotyczyć nowych aut rejestrowanych po 31 marca 2027 roku. Czyli w starszych modelach nadal wystarczy gaśnica i trójkąt. Czyli co? W razie czego możemy oznaczyć miejsce, w którym nie mamy czym opatrzyć rany?

To teraz do nocnej zmiany, do kawy czy herbaty. Lepiej zerknijcie, z czego pijecie i jakie skarby zostały wam w szafkach. Ponad 200 tysięcy złotych ktoś zapłacił za rzadki kubek z bubinkiem, a jest tylko 10 takich na świecie. Wiecie, kawa pewnie smakuje tak samo, ale ręce właścicielowi trzęsą się zdecydowanie bardziej. To teraz gra.

A teraz burzowo będzie w RMF na koniec dnia, ale spokojnie, jeśli chodzi o pogodę, nie macie się czego obawiać. Tutaj chodzi o burzę, którą wywołała pewna informacja. Fundacja Cancer Fighters gasi wizerunkowy pożar po głośnym tekście Rzeczpospolitej. Cancer Fighters znacie bardzo dobrze po głośnej akcji Disneyraka, która zebrała kosmiczne 292 miliony złotych, wydała do tej pory nieco ponad 100, co wszystko dokumentują. Kolejne środki, jak donosi Rzeczpospolita, organizacja wciąż wolała pozyskiwać z organizowanych przez siebie gal bokserskich. I tutaj cytuję, większość wydatków spółki organizującej gale bokserskie to wynagrodzenie jej prezesa, a nie koszty organizacji imprez, tak opisywała Rzeczpospolita. Organizacja ogłosiła nagłą likwidację spółki odpowiedzialnej za charytatywne gale Boxing Challenge, zarzeka się, że w planach miała już tylko jedną imprezę, którą zresztą natychmiast odwołała. Haczyk, kiedy zarząd zapewniał o zwijaniu interesu, na ich oficjalnej stronie w najlepsze wisiały zapowiedzi kolejnych walk na ringu. Jak wiecie, w boksie najważniejsza jest praca nóg i rąk i koordynacja, a tutaj lewa ręka ewidentnie nie wiedziała, co robi prawa.

Jeśli jesteście teraz w trasie, zablokowana jest Krajowa 15 w Kujawsko-Pomorskim, to w pobliżu Kowalewa Pomorskiego, jeżeli możecie skręcić wcześniej, zjechać z trasy, to róbcie to koniecznie. Już za moment najnowsze fakty w RMF FM.

0: kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Złota kumulacja w RMF FM może cię zaskoczyć.
2: Nie spodziewałem się.
1: Mariusz ze Szczecina wygrał 65 tysięcy złotych. I teraz łatwiej mu spełniać marzenia.
2: Mieszkanie chcemy kupić w końcu, więc może się uda.
1: Czeka nawet 1 000 000 złotych. Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Po reklamie. Zbliża się 23. Czas na najnowsze fakty w RMF FM. Z nami Katarzyna Podraza.
6: Zapraszam. Ukraina wzmacnia obronę powietrzną. Kijów dostanie kolejne samoloty F-16. Przekaże je Belgia. Śledczy podejrzewają kryminalne tło. W faktach wrócimy do tragicznego wypadku pod Poznaniem. Chodzi o śmiertelne potrącenie 35-latka. O uwagę prosimy też kierowców w Kujawsko-Pomorskim. Zaczniemy od problemów na Krajowej 15. Pożar auta osobowego na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskim. Do zdarzenia doszło w pobliżu Kowalewa Pomorskiego. Droga jest zablokowana. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o planowanych w tym tygodniu rozmowach dotyczących wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej i dalszego wsparcia dla Kijowa. Niedawno dotarł tam pakiet pocisków do systemu NASAMS. Ukraina zabiega też o amunicję do systemów Patriot. Wołodymyr Zełenski poinformował o belgijskim wsparciu. Belgia podjęła dziś także decyzję w sprawie samolotów F-16. W tym roku otrzymamy jeszcze 3 maszyny, co dodatkowo wzmocni nasze zdolności obrony powietrznej. Nasze samoloty bojowe są obecnie wykorzystywane do przechwytywania dronów Shahed, mówił Zełenski. Ukraiński przywódca podziękował też unijnym liderom za przygotowanie kolejnej transzy wsparcia finansowego. W ubiegłym tygodniu Kijów otrzymał 3 300 000 000 euro na broń.
7: Wieczorne fakty RMF FM.
6: Znamy wyniki sekcji zwłok 35-latka potrąconego przez swojego brata w podpoznańskim Borówcu. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Według ustaleń śledczych kierujący 39-latek wjechał osobówką w grupę mężczyzn, gdzie znajdował się również jego brat. Funkcjonariusze podejrzewają, że cała sprawa ma kryminalne tło.
8: Przyczyna zgonu pozostaje w związku z potrąceniem go przez pojazd, którym kierował inny uczestnik zdarzenia zatrzymany. Prokurator kwalifikuje to zdarzenie oczywiście wstępnie jako przestępstwo umyślnego narażenia pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.
6: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Na jutro zaplanowano doprowadzenie do prokuratury 39-latka, który spowodował wypadek. Teraz Łódź i wizyta w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. To właśnie tam dzieje się magia. Tak o swojej pracy mówią kardiolodzy dziecięcy, którzy naprawiają małe serduszka, szczepiając zastawki.
9: Najbardziej cieszy nas, jak pacjent przychodzi już na kontrolę do kliniki i zauważa, że ma wyższą jakość życia, to jest najbardziej satysfakcjonujące.
10: To jest po prostu magia, tak naprawdę. 3 lata temu nie moglibyśmy tym dzieciom pomóc. Na przestrzeni 3 lat mamy 2 dodatkowe zastawki, które pokrywają ogromny profil pacjentów.
6: Mówili RMF FM Wojciech Karolak i Anna Młodawska z Kliniki Kardiologii Łódzkiego Instytutu. Dziś w Światowym Dniu Serca przypominają, że co roku w Polsce rodzi się około 3 000 dzieci z wadami serca. Studenci przygotowują się do nowego roku akademickiego. W Gdańsku chętnych na miejsce w akademiku jest blisko o połowę więcej niż przygotowywanych miejsc. Szczęśliwcy już przeprowadzili się.
11: W porządku, zobaczymy. Na razie pierwsze wrażenia, tam pani na mnie czeka.
12: Jak pokój wygląda? Byłaś już tam?
11: Jeszcze nie byłam. Jest kolejka, żeby się zameldować.
12: Pójdziemy razem?
11: Możemy pójść razem, tylko znajdę. Czuję stres. Nie mogę się doczekać w sumie. Mam nadzieję, że na fajną osobę trafię.
12: Serce bije, jak wchodzisz po tych schodach?
11: Bije. Jest uśmiech, ale jest stres. Proszę. Fajnie, szczerze jest fajnie. Widziałam, że tak na zdjęciach będzie, więc chciałam mieć taki pokój, jest okej. Okay. Nie wiem, czy moje 7 toreb tu zmieszczę, ale zobaczymy.
12: Czego się spodziewasz tak naprawdę po tym roku? Jak będzie?
11: Jestem przerażona, bo ja bardzo lubię swoją przestrzeń prywatną, ale tak stwierdziłam, że to jest, no wiadomo, najtańsza opcja, jak na Trójmiasto. I też blisko kampusu, więc fajnie, na tym mi zależało, bo ja mogę 15 minut spacerkiem rano sobie się moje przyjaciółki z centrum muszą godzinę dojeżdżać.
6: W akademiku zameldowała się Julia z Bydgoszczy, a towarzyszył jej trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Na koniec faktów zajrzymy jeszcze do stolicy. Po ponad 80 latach odnaleziono portret Józefa Piłsudskiego, namalowany przez Józefa Mehofera. Obraz powstał w 1921 roku na zlecenie władz państwowych, a zaginął na początku II wojny światowej. Płótno znalezione na strychu jednego z warszawskich domów było złożone, pognieciane, miało rozdarcie. Odrestaurowany portret zaprezentowano w Muzeum Historii Polski i w przyszłości będzie można go oglądać na wystawie stałej placówki. Już nie możemy się doczekać, tak jak kolejnych faktów RMF FM. Wracamy do Was za niespełna godzinę. Bądźcie z nami.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Jeszcze więcej pieniędzy w kieszeni. To naprawdę potrafi zwrócić uwagę, ale ile się wkryje za tym prawdy? Szczegóły już za moment, to są nowe rządowe ustalenia. A oprócz tego mamy dla Was dużo najlepszej muzyki w RMF FM i przede wszystkim przegląd najważniejszych informacji. Nie potrzebujecie wielu zakładek w przeglądarce. Wystarczy włączyć RMF FM i jesteście na bieżąco. Paulina Sawicka z Wami. Dobry wieczór.

0: można się rozmarzyć, zwłaszcza wieczorową porą. Tak wam gramy w RMF FM. To był Artur Rojek. Dodatkowe pieniądze w kieszeni Polaków. Rząd zmienia progi podatkowe. Takie dziś zachęcające nagłówki można znaleźć w sieci. Zmiany w PIT to dopiero projekt ustawy, który przejdzie całą drogę legislacyjną. A kto na tym skorzysta? Temat zna Krzysztof Berenda.
1: Kto przede wszystkim zyska? Zyskają te osoby, które dzisiaj miesięcznie na rękę zarabiają mniej więcej powyżej 10 tysięcy złotych. Tak jak ktoś zarabia powyżej tej tak zwanej dychy, to zaoszczędzi rocznie około 3600 zł. Ci, co zarabiają mniej, wielkiej różnicy nie odczują, niestety. Tutaj rząd o tym nie pomyślał. Czy ktoś straci? Stracą milionerzy. Znaczy, jeżeli ktoś zarabia powyżej miliona, to tam minimalnie o jeden punkt zostanie tak zwana danina solidarnościowa podniesiona, no ale jak ktoś zarabia ponad milion rocznie, to pewnie jeden punkcik procentowy wielkiej różnicy w życiu mu nie robi. Nie ma co się czarować.
0: Krzysztof Berenda dla RMF FM. Czyli co? Najpierw trzeba dostać się do grupy zarabiającej odpowiednio dużo, żeby państwo mogło zacząć zabierać nam troszeczkę mniej.

to teraz coś dla fanów zwierząt. Powstaje obroża dzięki sztucznej inteligencji, ma tłumaczyć szczekanie i miauczenie. Wiecie, tysiące lat udomowienia kota i wreszcie dowiemy się, za co dokładnie nami gardzi.

0: wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.
1: Głośna sprawa, która wraca po czasie, w której nieprawomocnie skazano Mameda H. W tle kradzione Porsche i BMW, podpalenia, paserstwo, na przykład kupowanie rozbitych aut z dokumentami, po czym numery VIN z braków przenoszone były na luksusowe pojazdy, które zostały skradzione, do tego awantury z policją. I to jest zdecydowanie scenariusz, którego nie znajdziemy na żadnej gali MMA. Tym razem Oktagon naprawdę byłby najspokojniejszym miejscem tej historii, a na pewno gong kończący tę sprawę jeszcze nie zabrzmiał.

Na nocną zmianę właśnie tak wam gramy Blondie w RMF FM. Piękny klasyk. A teraz informacja, która podzieliła internautów. Klinika Abotak ma własny automat z paczkami, w którym można odebrać leki do aborcji farmakologicznej. Polska Szkoła Rozwiązywania Problemów w takim razie, bo skoro system nie działa, postawmy automat. Zresztą pamiętacie, od czego to się zaczęło. Awiza, przesyłki i mamy.

pamiętnik starego subiekta. Zabraliśmy się do odejścia. Więc pan stanowczo nie zapłaci komornego? Spytałem. Ani myślę. Kiedy szczególny młodzieniec ostatecznie cofnął się do pokoju i zamknął drzwi na klucz, dając nam tym sposobem do zrozumienia, że konferencję z nami uważa za skończoną, zatrzymałem się w połowie schodów i rzekłem do rządcy. Ten młody człowiek pod względem niepłacenia komornego dotrzyma słowa, co? Panie, zawołał rządca, on to nic. On mówi, że nie zapłaci, no i nie płaci. Ale tamci dwaj nic nie mówią i także nie płacą. To są, panie Rzecki, nadzwyczajni lokatorowie. Oni jedni nigdy nie robią mi zawodu. Więc tu nikt nie płaci, a przynajmniej nie płaci regularnie? Zapytałem eks-obywatela. I nie ma się czemu dziwić, odparł Wirski. W domu, z którego od tylu lat komorne pobierają wierzyciele, najuczciwszy lokator musi się zdarowić. Pomimo to mamy kilku bardzo punktualnych, na przykład baronowa Krzeszowska. Co? Zawołałem. Ach, prawda, że baronowa tu mieszka. Chciała nawet kupić ten dom. I kupi go, szepnął rządca. Tylko panowie trzymajcie się ostro. Kupi go, choćby miała oddać cały swój majątek. A nie mały to majątek, choć pan baron mocno go nadszarpnął. Cóż to za kobieta, panie Wirski? Spytałem. To niezwykła kobieta, panie, jak wszystkie histeryczki, mruknął eks-obywatel. Straciła córeczkę, mąż ją porzucił, same awantury. Pójdziemy do niej, panie, rzekłem schodząc na drugie piętro. Czułem w sobie takie męstwo, że baronowa nie tylko nie trwożyła mnie, lecz prawie pociągała. Ale kiedy stanęliśmy pod drzwiami i rządca zadzwonił, dostałem kurczu w łydkach. Za drzwiami było słychać rozmowę na głos kobiecy i męski. Kobiecy należał do baronowej. Męski znałem dobrze, ale nie mogłem sobie przypomnieć, czy jest. Przysięgłabym, mówiła baronowa, że utrzymuje z nią stosunki. Onegdaj przysłał jej przez posłańca bukiet. Bukiet, który ta obrzydliwa kokietka dla oszukania mnie kazała natychmiast wyrzucić za okno. Przecież baron na wsi, tak daleko od Warszawy, odparł mężczyzna. Ale ma tu przyjaciół, zawołała baronowa. A gdybym nie znała pana, przypuszczałabym, że pośredniczysz mu w tych bezeceństwach. Ależ pan... Pani, zaprotestował głos męski i w tej samej chwili rozległy się dwa pocałunki. Sądzę, że w rękę. No, panie Maruszewicz, bez czułości. Znam ja was. Obsypujecie pieszczotami kobietę, dopóki wam nie zaufa, a potem trwonicie jej majątek i żądacie rozwodu. Więc to Maruszewicz, pomyślałem. Ładna para. Ja jestem zupełnie inny. Odparł ciszej męski głos za drzwiami i znowu rozległy się dwa pocałunki. Z pewnością w rękę. Spojrzałem na eks-obywatela, podniósł oczy do sufitu, a ramiona prawie do wysokości uszu. Frant! Szepnął, wskazując na drzwi. Znasz go pan? Ba! Więc, mówiła baronowa w drugim pokoju, niechże pan zaniesie do Świętego Krzyża te 9 rubli na 3 botywy. 2 za duszę mojej nieszczęśliwej dzieweczki. Przerwało jej ciche szlochanie.

że się pani uspokoi. Łagodnie reflektował baronową Maruszewicz. Idź pan już, idź! Odparła. Nagle otworzyły się drzwi salonu i ujrzałem żółtawą twarz i zaczerwienione oczy pani baronowej. Skrzyżowała ręce na piersiach jak Napoleon I i patrząc na mnie rzekła: to pan jest plenipotentem, zdaje mi się, że pana Wokulskiego, czy tak? Niechże mu pan powie, że albo ja wyprowadzę się z tego mieszkania, za które płacę mu 700 rubli bardzo regularnie, albo pan Wokulski usunie ze swego domu te brudy i niemoralność. Niemoralność? Spytałem. Tak, panie, potwierdziła baronowa, kiwając głową. Te praczki, które przez cały dzień śpiewają jakieś wstrętne piosenki, ci zbrodniarze, którzy na mnie rzucają z góry papierosy albo leją wodę, ta nareszcie pani Stawska, o której nie wiem, czym jest wdową, czy rozwódką, ani z czego utrzymuje się. Ta pani bałamuci mężów żonom cnotliwym, a tak strasznie nieszczęśliwym. Zaczęła mrugać oczyma i rozpłakała się. Okropność! Mówiła łkając. Być przykutą do tak wstrętnego domu przez pamięć dla dziecka, której nic już nie wydrze z serca. Wszakże ona biegała po tych wszystkich pokojach. Ona bawiła się tam od podwórza. Chcą mnie wypędzić, stąd wszystkim zawadzam. A przecież ja stąd nie mogę wyprowadzić się, bo każda deska tej podłogi nosi ślady jej nóżek. Upadła na kanapę i zaniosła się od łkania. Rozpacz baronowej po zmarłym dziecku tak mnie rozbroiła, że nie miałem odwagi mówić z nią o podwyższeniu komornego. W rezultacie, chcąc za jakąkolwiek cenę utulić szlochającą kobietę, odezwałem się z całą łagodnością. Proszę pani, niech się pani uspokoi. Czego pani żąda od nas? Żądam usunięcia tych studentów, którzy mieszkają nade mną, bo to źródło zepsucia i niebezpieczeństwa dla całego domu. Oni w trupich główkach trzymają herbatę i cukier. Oni kośćmi ludzkimi poprawiają węgle w samowarze. Oni chcą tu kiedy przynieść całego nieboszczyka. Znowu zaczęła tak płakać, iż myślałem, że dostanie spazmów. Panowie ci, rzekłem, nie płacą komornego, więc bardzo być może... Baronowej obeschły oczy. Ależ naturalnie, przerwała mi, że musicie ich wypędzić. Lecz panie, zawołała, jakkolwiek są oni źli i zepsuci, to przecież gorszą od nich jest ta Stawska. Niech lokal po niej stoi pustką, będę za niego płacić, byle ona nie miała dachu nad głową. Ten wykrzyknik już całkiem się nie podobał. Dałem znak rządcy, że wychodzimy i kłaniając się, rzekłem ozięble. Pozwoli pani baronowa, że w tej sprawie zadecyduje sam gospodarz, pan Wokulski. Baronowa rozkrzyżowała ręce jak człowiek trafiony kulą w piersi. A więc tak, szepnęła, więc już i pan, i ten Wokulski związaliście się z nią. Zaczekam tedy na sprawiedliwość boską. Wyszliśmy niezatrzymywani dłużej. Na schodach zatoczyłem się jak pijany. Co pan wiesz o tej pani Stawskiej? Zapytałem Wirskiego. Najuczciwsza kobieta, odparł. Młode to piękne i pracuje na cały dom, bo emerytura jej matki ledwie starczy na komorne. Pójdziemy do tych pań, rzekłem.

0: to na te wszystkie nocne zmiany, które dłużą się i dłużą i potrafią dłużyć. Tak wam gramy w RMF FM. Już za moment najnowsze fakty. Okazuje się, że będzie rosła cena za energetyki i napoje schłodzone. O co chodzi konkretnie, tego dowiecie się już o północy w faktach RMF FM. Zostańcie z nami.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wysłucham każdego, ale nie dam się łatwo zbyć.
3: Tworzymy taki poradnik, katalog zasad działania, które będziemy zalecać samorządom,
4: kiedy by
3: zagospodarować ten problem. Uznaliśmy, że taki poradnik chcemy
4: ale
3: stworzyć.
4: Kiedy się pojawi?
3: I też spotkać się ze związkami gmin, miast polskich, by omówić zasady postępowania, takie, które pozwolą zrobić porządek. To jest zmiana gospodarki odpadowej na terenie miasta,
4: bo
3: dzieci przychodzą do miast po jedzenie.
4: Kiedy ten poradnik będzie?
3: Pewnie w ciągu kilku tygodni, kilku miesięcy.
5: Poranna rozmowa, czyli Tomasz Terlikowski kontra politycy. Jutro po 8 w RMF FM.
6: Reklama.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
0: Zbliża się północ, a to najnowsze fakty w RMF FM w studiu Katarzyna Podraza.
8: Zapraszam. Na początek amerykański plan dla Rosji. Sankcje w zamian za wolność więźniów politycznych. Uwaga przedsiębiorcy, macie ostatni dzień na rejestrację adresu do e-doręczeń. W kalendarzu 29 września, a na sklepowych półkach Boże Narodzenie.
9: Syn tylko w ramach atrakcji wybrał sobie świątecznego Mikołaja.
8: Administracja USA analizuje możliwość poluzowania sankcji nałożonych na Rosję w zamian za uwolnienie przez nią więźniów politycznych. Według ustaleń magazynu The Atlantic taki pomysł przedstawił kilka miesięcy temu Donaldowi Trumpowi i jego wysłannik John Cole, który od ponad roku prowadzi podobne działania względem Białorusi. W wyniku negocjacji wolność odzyskało tam około 500 osób, w tym znani opozycjoniści i aktywiści, tacy jak Aleś Białacki czy Andrzej Poczobut. Magazyn twierdzi, że amerykański prezydent zgodził się, by spróbować takiego rozwiązania. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam przeczytacie więcej na ten temat.
1: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
8: Uwaga przedsiębiorcy, kończy się czas na zarejestrowanie adresu do e-doręczeń. Jeszcze dzisiaj wszyscy zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej przed rokiem 2024 mają czas, by dopełnić formalności. Jak informuje nasz dziennikarz Igor Skrzypek, przedsiębiorcy mogą mieć trudności, by w ogóle się zarejestrować. Posłuchajcie, na czym polega problem.
10: Portal, na którym przedsiębiorcy mogą załatwić sprawę, biznes.gov.pl, nie wytrzymuje zwiększonego zainteresowania i to od kilku dni. Teoretycznie kar za brak rejestracji nie ma, ale może być problem, jeśli zostaną wysłane do nas jakieś dokumenty, bo po 14 dniach od przesłania pisma dokument zostanie uznany za odebrany, nawet jeśli adres jest nieprawidłowy. Sam portal, na którym można zarejestrować adres, obecnie nie jest w stanie obsłużyć wszystkich chętnych.
11: Część usług może troszeczkę wolniej odpowiadać ze względu na ten bardzo wysoki ruch, natomiast żadnej awarii nie ma.
10: Zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Sęk w tym, że w ostatnich godzinach strona funkcjonuje tak źle, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Na tym nie koniec kłopotów przedsiębiorców. Internauci zgłaszają też problemy w funkcjonowaniu krajowego systemu e-faktur.
8: W Unii Europejskiej obowiązuje już dyrektywa, która ma ograniczyć tak zwany greenwashing. Zgodnie z nowymi przepisami, słowa takie jak eko czy zielony na opakowaniu będą wymagały certyfikatu i potwierdzenia, wyjaśniła w radiu RMF24 profesor Bożena Czech z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
12: Specjaliści wyróżniają tak 6 podstawowych, a niektórzy nawet 10 grzechów greenwashingu, chociażby na przykład to, że mówimy, że coś jest ekologiczne, bo na przykład ma tylko samo opakowanie ekologiczne, a sam produkt niekoniecznie. Albo na przykład mówimy, że coś jest bez freonu, chociaż i tak freonu już od wielu lat w Polsce używać nie można.
8: W Polsce nowa dyrektywa ma obowiązywać od 2027 roku. Napoje słodzone i tak zwane energetyki mają być znacznie droższe. Rząd przyjął projekt ustawy o nawet 10-krotnym podniesieniu opłaty za niezdrowe napoje. W tych słodzonych wzrośnie opłata za każdy gram cukru powyżej 5 gramów w 100 ml napoju z 5 do 10 groszy za dodatkowy gram. Szczegóły projektu nowych przepisów zna Krzysztof Berenda. Posłuchajcie, co jeszcze i dlaczego wzrośnie.
4: Opłata za zawartość w napojach kofeiny lub tauryny, czyli składników napojów energetycznych. Dzisiaj opłata za te składniki to 10 groszy i ona ma zostać podniesiona 10-krotnie, tak żeby wynosić złotówkę. Po co to wszystko? Po to, żeby te napoje, które przez rząd i lekarzy uznawane są za napoje niezdrowe, były zauważalnie droższe. Tak żeby każda puszka albo butelka kosztowała kilka złotych więcej. To wszystko ma nas zniechęcić po prostu do kupowania tego. Właśnie dlatego te podwyżki opłat zapisano w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, bo zdrowiem politycy to uzasadniają. Cały ten projekt ustawy powędruje teraz do parlamentu, a potem oczywiście do prezydenta.
8: W kalendarzu 29 września, Złota Polska Jesień, a w niektórych sklepach już pojawiły się bożonarodzeniowe dekoracje.
13: Pani już myśli o świętach?
14: Jeszcze niekoniecznie, jeszcze chciałabym się nacieszyć najpierw jesienią. No i jeszcze miesiąc, ale czas szybko leci.
13: No, a pani też już jakąś świąteczną tutaj czekoladki
14: ale
13: ma?
14: Nie, to syn tylko w ramach atrakcji wybrał sobie świątecznego Mikołaja. Póki co to tyle, jeżeli chodzi o nastroje świąteczne.
13: Rozumiem.
14: Jesteśmy jeszcze w konwencji lata.
13: A kiedy pani zwykle zaczyna myśleć o świętach?
14: To tak naprawdę... Na 2 tygodnie wcześniej?
13: No, ja bym wolała, żeby jeszcze to lato z nami zostało. Ja już widzę, że zaczyna się robić złoto jesiennie, ale jeszcze jest taka przyjemna pogoda, jak jeszcze trochę z nami zostanie.
8: Klientów sklepu, na którego półkach widać już bożonarodzeniowe towary, pytała w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar. No cóż, świąteczne dekoracje, bombki w zestawie ze zniczami. Chyba już nic nas nie zdziwi. Jedno jest pewne, nowe fakty pojawią się punktualnie o 1:00. Już teraz zapraszam. W nich zabierzemy Was na spacer do Międzystrojów.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: jest Dobranocka w RMF FM. Krzysztof Urbaniak z tej strony. Witajcie. W Izraelu zbliżają się wybory parlamentarne. Benjamin Netanyahu walczy o kolejną kadencję, ale sondaże nie wskazują wyraźnego zwycięzcy. O szansach premiera i o możliwych scenariuszach z dr Zofią Sawicką rozmawiał Tomasz Terlikowski. Posłuchajmy.
1: Panie doktorze, sondaże są dość jednoznaczne. To znaczy... Koalicja, Likud i jego skrajnie prawicowi, o tak powiedzmy, a niektórzy powiedzieliby wręcz nazistowscy koalicjanci, idą łeb z przeciwnikami, którzy też są często prawicowi, ale w inny niż Netanyahu sposób. No i teraz pytanie, kto może wygrać, a może czeka nas chaos, taki jak już kilkakrotnie w polityce izraelskiej było, czyli kolejne i kolejne wybory, aż do wyłonienia jednoznacznego zwycięzcy.
2: Na ten moment wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że jednak mimo wszystko będziemy mieć wybory w kolejnym roku i nawet jeżeli któraś z partii, z bloków i koalicji uzyska większość głosów, to mimo wszystko nie będzie w stanie stworzyć na tyle stabilnej większości, żeby prowadzić politykę. Więc jakby będziemy mieć do czynienia z rządem tymczasowym aż do momentu kolejnych wyborów. O ile na początku tej całej kampanii wyborczej wydawało się, że rzeczywiście opozycja ma dużą przewagę, dzisiaj mówi się, że to jest po prostu kwestia 2-3 głosów, więc trudno powiedzieć.
1: Jak rozumiem, te 2-3 głosy to do tego jeszcze są i jeśli rzeczywiście Sąd Najwyższy Izraela zablokuje tą decyzję, która została podjęta, te 2-3 głosy to będą głosy partii arabskich, no a trudno będzie w tej chwili, nawet jeżeli będzie większość, współpracować anty-Netanyahowskiej opozycji.

0: partiami arabskimi.
1: Tak, do tej pory te partie arabskie często były takim języczkiem uwagi, one nawet miały swój udział w rządzeniu Izraelem kilka lat temu, ale wydaje mi się, że właśnie Netanyahu zapewnił sobie w jakiś sposób, albo chciał sobie zapewnić też tą przewagę właśnie poprzez decyzję Komisji Wyborczej Izraelskiej, która zdelegalizowała, jakby uniemożliwiła startowanie tym partiom arabskim pod zarzutem tego, że są za mało oddane państwu Izrael, jak również jej liderzy są za mało oddani partii Izrael. Jeden z liderów na przykład partii arabskiej, on wykazał się już do tej pory taką dość dużą efektywnością i bym powiedziała, że raczej oddaniem państwu Izrael, ale efektywnością na zasadzie umiejętności lawirowania pomiędzy interesami Arabów w Izraelu, a jednak bycia obywatelem Izraela. Więc jeżeli Sąd Najwyższy rzeczywiście nie zniesie tej decyzji, no to opozycja automatycznie straci te kilka głosów. Liczy się, że może to być nawet około 10 głosów. To są te partie arabskie, tyle głosów mają w Knesecie. Tyle, że dzisiaj mamy takie nastawienie wszystkich partii w Izraelu i społeczeństwa również, że jakakolwiek współpraca właśnie z partiami arabskimi wydaje się być niemożliwa.
0: No właśnie, a kto jest głównym kandydatem Netanyahu? No bo on jest twarzą, nie jedyną niestety, tej formacji prawicowej, skrajnie prawicowej. Kto jest twarzą opozycji w tej chwili? Kto ma szansę, by stać się ewentualnie premierem, jeśli Netanyahu nie wygra tych wyborów?
1: To jest lider drugiej największej, znaczy pierwszej największej partii opozycyjnej. On różni się to tłumaczy jako uczciwy, szczery nazwę tej partii, Eisenkot. I jest to osoba, która ma... mogę od razu powiedzieć, czym przegrywa na pewno z Netanyahu. Przegrywa tym, że nie jest taka medialna, która mówi dobrze, ale nie potrafi tego sprzedać. A mamy dzisiaj demokrację medialną, więc Netanyahu wie i umie się poruszać bardzo dobrze w tym środowisku. Eisenkot nie porywa tłumów, ale możemy powiedzieć, że jego biografia i to, w jaki sposób też jego rodzina została doświadczona przez ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w Izraelu i na Bliskim Wschodzie, sprawiają, że on staje się takim kandydatem wiarygodnym dla bardzo wielu Izraelczyków. Ponieważ jest to syn imigrantów z Maroka, także jest przedstawicielem Żydów sefardyjskich, co też ma znaczenie. Urodził się w biednej rodzinie, nie pochodzi z elity absolutnie jak Netanyahu. Do wszystkiego doszedł swoją ciężką pracą. To jest były szef sztabu generalnego, jest byłym wojskowym, który też wie, bo on stworzył właśnie taką doktrynę siły, że należy uderzać bardzo mocno na przykład w cele cywilne po to, żeby przeciwnika zmusić do ustępstw. Więc jakby też kwestie bezpieczeństwa u niego są bardzo mocno zaznaczone i jest tutaj wiarygodny. Z drugiej strony też na przykład mamy cały czas wojnę Hamasu z Izraelem. W tej wojnie zginął jego syn, ponieważ właśnie kiedy oni rozbrajali jeden z tunelów Hamasu, był ładunek wybuchowy i jego syn został ciężko ranny, po czym zginął. Tak samo w tej wojnie zginęło jego dwóch bratanków. Przypominam, że w tym czasie, kiedy była mobilizacja, syn Netanyahu uciekł na Florydę i dopiero teraz ostatnio został w takim trybie pilnym sprowadzony do Izraela. Więc cała jego biografia i też taka uczciwość tego, co mówi i co robi, przemawia za nim. Więc jakby to jest taka przeciwwaga dla Netanyahu, ale na pewno ona nie robi żadnej różnicy palestyńczykom.
0: No właśnie, znaczy tak, bo Kerstin sprawie kiedyś był za rozwiązaniem dwupaństwowym, ale został zmuszony do tego, żeby z takich deklaracji się jednoznacznie wycofać, bo nie ma na nie zgody Izraelczyków w tej chwili.
1: Dokładnie. Jakby Palestyńczycy stoją już dzisiaj na pozycji przegranej, ponieważ nawet jeżeli w tych wszystkich partiach, bo dlaczego te wybory też są takie trudne w Izraelu, bo tam jest wybory, to jest system proporcjonalny. Próg to jest 3% 25 setnych, więc bardzo niski, więc chodzą bardzo drobne partie i te rządy wszystkie składają się po prostu z koalicji, więc bardzo często to jest łączenie partii, które są przeciwne ideologicznie i których stabilność rządzenia jest bardzo, bardzo niska. Izrael to jest w ogóle cały jeden okręg wyborczy i nie głosuje się na osobę, ale głosuje się na listę. Więc to sprawia, że rzeczywiście ten cały system wyborczy jest dość skomplikowany i ta scena polityczna Izraela wygląda jak wygląda. I kiedyś pośród tych wszystkich partii znaleźlibyśmy przedstawicieli, którzy dążyliby do utworzenia dwóch państw, Palestyny i Izraela. Ale dzisiaj po wydarzeniach 7 października absolutnie nie ma żadnego polityka, który by coś takiego głosił, bo wie, że jest to samobójstwo polityczne.
2: Tomasz Terlikowski rozmawia z dr Zofią Sawicką. To jeszcze nie koniec. Do rozmowy wracamy już za chwilę. Zostańcie z RMF FM i z najlepszą muzyką.

0: RMF FM w programie Dobranocka. Wracamy do rozmowy o wyborach w Izraelu, o szansach Benjamina Netanyahu i możliwych scenariuszach po głosowaniu. Posłuchajmy rozmowy Tomasza Telikowskiego i dr Zofii Sawickiej.
1: To jeszcze pytanie o to, dlaczego w zasadzie Netanyahu jest cały czas tak silny? Przecież na nim ciążą bardzo ciężkie zarzuty. Ja już nie mówię o korupcji, nie mówię o wielu innych rzeczach. No, na nim ciąży zarzut formułowany na podstawie bardzo poważnych źródeł, że on wiedział o tym, że Hamas przygotowuje się do zamachów, no i nie podjął żadnych wystarczających przynajmniej działań. No więc jako ojciec bezpieczeństwa Izraela przegrał, a mimo to wciąż jest bardzo poważnym kandydatem do władzy. Co takiego jest w Izraelu, że albo w nim, że on wciąż wygrywa, a przynajmniej ma szansę wygrać?
2: To jest polityk bardzo zręczny. To jest polityk, który te szlify takie medialne, polityczne zdobywał w Stanach Zjednoczonych, który tam się kształcił, który opowiadał o Izraelu Amerykanom w wielu stacjach telewizyjnych i radiowych. I jakby te wszystkie umiejętności mówienia w ten sposób, przekazywania tego, co chce, kupienia sobie publiczności, on je posiada. Poza tym on bardzo też jest przez wielu Izraelczyków cały czas postrzegany mimo wszystko jako gwarant tego bezpieczeństwa, bo owszem, mamy 7 października, największa trauma Izraela od czasów II wojny światowej, ale z drugiej strony on pokazuje, nie wycofujemy się. To, że on wszystkie procesy pokojowe teraz, czy rozmowy pokojowe, czy z Iranem, czy z Izraelem opóźnia, to jest też pokazanie tego, że Izrael chce sobie zostawić cały czas pole manewru, a on jest jedynym politykiem, który nie ugina się przed presją międzynarodową. On nie ugnie kolan przed nikim, ponieważ interes bezpieczeństwa Izraela jest najważniejszy. I rozpętanie, wbrew pozorom, nam może się wydawać, że to jest kwestia braku stabilności bezpieczeństwa, ale rozpętanie tylu wojen daje Netanyahowi bardzo mocną pozycję wyjściową, bo on pokazuje, że on teraz będzie twardy i on będzie walczył z kimkolwiek, kto temu bezpieczeństwu będzie zagrażał.
1: Jeszcze pytanie o partie arabskie i o Arabów izraelskich. Nie mówimy oczywiście o Palestyńczykach, którzy przebywają i nie mają obywatelstwa Izraela, ale mówimy o sporej grupie arabskich Izraelczyków albo Palestyńczyków z Izraela. To już różnie się ich określa, oni sami się różnie określają zresztą, także politycznie. Co z nimi? To znaczy Sąd Najwyższy wprawdzie sugeruje się, że obali tą decyzję Rady Wyborczej, ale jeśli nie, to na kogo oni będą głosować?
2: No i to jest też właśnie kwestia, żeby nie poszli zagłosować może. To jest też, żeby, no skoro nie będą mieli na kogo, nie oddadzą głosu na żadną z tych partii, która będzie, bo wiedzą, że ona nie będzie reprezentowała ich.
1: Bo rozumiem, że lewicy już nie ma de facto, to znaczy tej dawnej, bardzo silnej lewicy izraelskiej już nie ma.
2: Nie, za lewicę teraz jest uważana partia demokratyczna, demokraci i też ta lewicowość w Izraelu jest trochę inna niż jak my ją rozumiemy, bo ona bardziej właśnie była związana z tym, że lewica uważała, że powinny powstać 2 państwa, Izrael i Palestyna, tak? Więc jakby tutaj trochę to inne podejście. Więc mogą głosować na partię, mogą w jakimś stopniu spróbować zagłosować na opozycję, bo tam jest troszeczkę inne podejście do religii i roli religii w życiu politycznym i w ogóle roli religii w Izraelu. Bo na przykład to, co ostatnio, nawet to jest kilka ostatnich miesięcy pracy rządu, to były ustawy, które miały zaspokoić żądania tych partii ultrareligijnych. Więc właśnie to była kwestia tego, żeby pobór do wojska osobom, tym Haredim, żeby oni nie szli do wojska. To była kwestia ustawa o randze konstytucyjnym, o interpretacji Tory, ważności Tory w przetrwaniu Izraela, więc jest jakby, wydaje mi się, że to może być tym języczkiem uwagi i tak naprawdę tylko też na tym skupiają się Izraelczycy, bo tak jeśli chodzi o politykę zagraniczną i o kwestie bezpieczeństwa, to jak sobie popatrzymy, to i opozycja, i Netanyahu mają bardzo podobne priorytety, czyli kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, absolutnie nie mówimy, że to było ludobójstwo, absolutnie żadne trybunały karne. Różnica dla Izraelczyków to jest właśnie kwestia podejścia do obecności religii w polityce.
0: Nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski rozmawiał z dr Zofią Sawicką. Bardzo dziękujemy za rozmowę i z najnowszymi informacjami wracamy do Was już za chwilę. Bądźcie blisko radia.

0: Dobranocka w RMF FM, Krzysztof Urbaniak, jestem z wami i mam dla was najważniejsze informacje. 5 mężczyzn zatrzymanych w pobliżu amerykańskiej bazy wojskowej w Wielkiej Brytanii zostało zwolnionych za kaucją. Brytyjska policja nadal bada, czy w sprawę mogło być zaangażowane wrogie państwo. O najnowszych ustaleniach nasz korespondent Bogdan Frymorgan rozmawia z Tomaszem Terlikowskim. Posłuchajmy.
1: Bogdanie, dlaczego w zasadzie brytyjska policja zdecydowała się na wypuszczenie tych mężczyzn?
2: Policja oficjalnie nie podała powodów, ale brytyjskie media są znacznie mniej powściągliwe. Otóż w 3 furgonetkach należących do zatrzymanych nie znaleziono żadnych materiałów wybuchowych ani sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do działań dywersyjnych. Zatrzymani to Brytyjczycy mieszkający na co dzień w Londynie. Zapewne ich domy, komórki, komputery także zostały sprawdzone. Policja oczywiście nadal prowadzi śledztwo i nie wyklucza żadnego scenariusza, w tym również tego, że mężczyźni mogli świadomie lub nieświadomie działać na rzecz obcego państwa. Niemniej wyraźnie wyczuwalny jest rozdźwięk między amerykańską a brytyjską interpretacją tych zdarzeń. Amerykanie są przekonani, że mieliśmy do czynienia z próbą zamachu, Brytyjczycy nieco mniej.
1: No właśnie, a w tej sprawie wypowiedział się już Donald Trump?
2: Oczywiście, owszem, amerykański prezydent nie kryje rozczarowania postawą strony brytyjskiej. To właśnie Trump ujawnił, że sprawę od początku rzekomo zaangażowane były amerykańskie służby, sugerując, że prowadziły obserwacje siatki zamachowców i czekały tylko na właściwy moment, by ich ująć. Niektórzy komentatorzy zauważają jednak, że prezydent Stanów Zjednoczonych mógł po prostu powiedzieć za dużo, ujawnić zbyt wiele faktów, albo była to po prostu jedna z tych rzuconych pochopnie uwag, z których amerykański prezydent słynie. Podejrzanych, warto podkreślić, zatrzymano po zgłoszeniu otrzymanym od przypadkowej osoby, lokalnego farmera, a nie w wyniku zorganizowanej akcji policji. Nic dziwnego, że ludzie mieszkający w pobliżu bazy Fairford, skąd startują amerykańskie bombowce, są zaniepokojeni sposobem prowadzenia dochodzenia. Warto pamiętać, że po zatrzymaniu podejrzanych z pobliskiej wioski ewakuowano blisko 80 domów.
1: Co w takim razie mogło się tam tak naprawdę wydarzyć? Jakie hipotezy, bo rozumiem, że pewnie media są pełne takich hipotez, brane są pod uwagę?
2: Wachlarz jest szeroki i tych scenariuszy naprawdę jest bardzo dużo. Po pierwsze, zatrzymani mężczyźni mogą być niewinni, albo znaleźli się tam na przykład w celach typowo kryminalnych, przygotowując się na przykład do zwykłego włamania. Po drugie, mogli działać z inspiracji lub na bezpośrednie zlecenie obcego państwa. I tutaj najczęściej wymienia się Iran, ale także i Rosję. Po trzecie, mogła to być próba ze strony dżihadystów, którzy zawsze prowadzą jakieś działania wymierzone przeciwko Zachodowi, bez względu na to, co dzieje się na świecie. Sprawa pozostaje otwarta. Warto przypomnieć, że to właśnie z pasa startowego w Fairford z bazy brytyjskiej startują amerykańskie bombowce biorące udział w operacjach na Bliskim Wschodzie, co czyni z tej bazy taki naturalny cel odwetowy. W międzyczasie, i to też trzeba odnotować, głos zabrał również Teheran, kategorycznie odrzucając wszelkie insynuacje łączące Iran z wydarzeniami w Wielkiej Brytanii.
0: Dziękujemy za rozmowę, panowie. Bogdan Frymorgan rozmawiał z Tomaszem Terlikowskim, a my wracamy do was już za chwilę. Bądźcie blisko RMF FM. Zawsze z wami.

0: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. NATO potępia nuklearne groźby Rosji. Chodzi o obwód królewiecki. Superinteligencja zamiast sztucznej inteligencji. Trump ogłosił porozumienie z firmami AI. Benjamin Netanyahu chce rządzić krajem po raz siódmy. W faktach także spacer po Międzyzdrojach. Kwatera główna NATO stanowczo potępiła nieodpowiedzialną retorykę nuklearną Rosji. Moskwa zagroziła użyciem całego arsenału po broni obwodu królewieckiego, jeśli sojusz próbowałby odizolować region od reszty kraju. NATO potwierdziło otrzymanie rosyjskiego dokumentu i odpowiedziało, że groźby użycia siły nie powstrzymają go przed dalszym wspieraniem Kijowa. Donald Trump chce superinteligencji zamiast sztucznej inteligencji. Prezydent USA ogłosił podpisanie z szefami największych firm technologicznych coś w rodzaju konstytucji AI. To dobrowolne porozumienie dotyczące bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Będą audyty i samokontrola, mówi Elon Musk. Podpisaliśmy wspólną deklarację dotyczącą bezpieczeństwa SI, czyli superinteligencji. Myślę, że wkrótce zostanie ona opublikowana przez Biały Dom, o ile już do tego nie doszło. Uzgodniliśmy szereg działań, w tym wspólny monitoring i powołanie specjalnych komitetów, a także, ogólnie rzecz biorąc, wzajemne ocenianie swojej pracy, powiedział Elon Musk. On nie ugnie kolan przed nikim. Tak o Benjaminie Netanyahu mówiła w Radiu RMF 24 dr Zofia Sawicka, arabistka i politolog. Za niespełna miesiąc w Izraelu wybory, a obecny premier chce rządzić krajem po raz siódmy.
1: To jest polityk bardzo zręczny. To jest polityk, który te szlify takie medialne, polityczne zdobywał w Stanach Zjednoczonych, który tam się kształcił, który opowiadał o Izraelu Amerykanom w wielu stacjach telewizyjnych i radiowych i jakby wszystkie umiejętności mówienia w ten sposób, przekazywania tego, co chce, kupienia sobie publiczności, on je posiada. Poza tym on bardzo też jest przez wielu Izraelczyków cały czas postrzegany mimo wszystko jako gwarant tego bezpieczeństwa.
0: Wybory w Izraelu odbędą się 27 października. PSL chce kolejnych poprawek do ustawy antyalkoholowej, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Przypomnijmy, na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie mieli głosować w sprawie tego projektu, ale w ostatniej chwili na wniosek PSL-u zdjęto ten punkt porządku obrad. Więcej szczegółów reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
2: Ludowcy podkreślają, że chcą wyłączyć z regulacji polską branżę winiarską. Tyle, że na tym etapie legislacyjnym wprowadzenie poprawek jest możliwe dopiero w Senacie, więc najpierw ustawę muszą przyjąć posłowie.
3: Może pan zadeklarować, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziecie głosować ustawę antyalkoholową?
4: Mogę.
2: Ucina krótko wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. Z kolei współautorka ustawy zaznacza, że projekt powinien znaleźć akceptację ludowców między innymi z jednego powodu.
5: W naszej ustawie nie ma absolutnie niczego, co uderza w branżę winiarską.
2: Deklaruje Joanna Wicha z Lewicy. Jednocześnie, jak usłyszałem nieoficjalnie, rozmów koalicyjnych na temat rozwiązania sporu jeszcze nie było.
0: Interes jeszcze się kręci, przyznają sprzedawcy w Międzyzdrojach. I choć to już jesień, nie narzekają na brak turystów.
6: Całkiem okej, okay. Sporo ludzi się kręci.
7: Co tutaj można dostać u pana?
6: Krewetki, oszczerniczki, owoce morza, węgorze, mamy różnego rodzaju rybki. Maszlaną, halibuta, karmazyna, tak naprawdę od wyboru do koloru. Mamy tutaj rybny paradajs.
7: A co najchętniej ludzie kupują?
6: Węgorze, łososie, krewetki, oszczerniczki, nasze najbardziej popularne, również też szaszłyki z łososia.
0: Wyliczał sprzedawca w wędzarni ryb, a rozmawiała z nim reporterka RMF FM Anna Pałamar. Jak miedziaka zamienić w złotego dukata? Wiedzą to już uczestnicy Akademii Eksperymentów na Politechnice Łódzkiej. Projekt stworzony dla uczniów podstawowych i szkół średnich, a także nauczycieli chemii, ma rozwijać wiedzę, kreatywność i praktyczne umiejętności.
8: Będziemy sobie najpierw działać z pyłem cynkowym, a później sobie jeszcze wypalimy ten pieniążek i będziemy mieli złoty dukacik.
9: Prawdziwego złota nie zrobimy, ale że no dukat będzie złoty, tylko nie będzie to złoto.
8: Zrobiliśmy stop, który nazywa się Mosiądza.
10: Mamy nadzieję, że właśnie taka aktywna forma bardzo będzie sprzyjała rozwojowi tych predyspozycji dzieci do nauczania właśnie nauk ścisłych.
0: Mówiły nam uczestniczki eksperymentu oraz profesor Izabela Witońska, prodziekan do spraw studenckich na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.
4: Fakty, opinie, komentarze.
0: Wracamy teraz do naszej porannej rozmowy w RMF FM. Paweł Ślis z Polski 2050 był gościem Tomasza Terlikowskiego.
11: Kraków jest przygotowany, nawiązując do tego pytania, Lublin, na ewentualny atak dronowy, na ewentualne takie alarmy?
12: Znaczy, najważniejsze jest to i bardzo się cieszę, że u Państwa w radiu padła ta informacja, jak wyglądają te alarmy, co one oznaczają, że alarm, który mówi o zagrożeniu, to jest narastająco modulowany dźwięk, odwołujący jeden jednostajny.
11: A pan to wiedział?
12: Oczywiście, że tak. No, to są rzeczy, które uważam, że powinniśmy wiedzieć i powinniśmy obywatelom.
11: A wie pan, gdzie się udać, jeżeli będzie alarm? Gdzie pan powinien się udać?
12: Ja akurat mieszkam w samym centrum Krakowa. Koło mnie są historyczne dwa schrony pod Parkiem Krakowskim, więc no, wiem, gdzie one są.
11: Ma pan zapasy ewentualnie, jakby było trzeba?
12: Regularnie robię na co tydzień, ale to są zapasy zwykłe dla domowników.
11: A powerbanki naładowane?
12: Mam małe dzieci, które akurat o to dbają.
11: To jeszcze pytanie, czy chciałby pan powszechnej obowiązkowej służby wojskowej? Czy to jest moment, w którym powinniśmy to rozważyć? Taka propozycja się pojawiła.
12: Nie wydaje mi się, że teraz jest to potrzebne. Wydaje mi się, że powinniśmy wzmacniać sprzętowo naszą armię. Myślę, że wojsko zawodowe jest wojskiem znacznie lepszym. Natomiast jestem jak najbardziej za tym, żeby robić powszechne przeszkolenie.
11: Przeszkolenie po maturze od razu? Każdy maturzysta i maturzystka na szkolenie wojskowe?
12: Uważam, że tutaj akurat ten wiek początkowy byłby właściwy, natomiast myślę, że każdy wiek jest ważny, żebyśmy na wypadek jakiegoś zagrożenia umieli udzielić pierwszej pomocy.
11: A pan odbył szkolenie? Jeżeli każdy wiek jest właściwy, to pytanie, czy pan odbył takie szkolenie?
12: Nie odbyłem takiego szkolenia, ale byłbym gotowy do tego, żeby poznać czy obsługę broni, czy umiejętności takiej pierwszej pomocy, która powinna być utrwalana.
11: Ja zresztą pan jest gotowy, to dlaczego pan nie odbył? To znaczy, nawet wiceszef MONU mówił, że przecież dla parlamentarzystów są specjalne kursy.
12: Powiem szczerze, że nie słyszałem, że były specjalne kursy dla parlamentarzystów. Uważam, że nie powinny być dla nikogo specjalne kursy. Kursy powinny być powszechne, tak żeby każdy obywatel, który chce, mógł te kursy odbyć.
11: Dobrze, wróćmy do Krakowa. Jest pan w Krakowie i zaczęliśmy od Krakowa. Wszystkie ręce na pokład. Teraz będziecie ratować kandydatkę Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. To znaczy Polska 2050.
12: Znaczy, nikt nie zwrócił się do Polski 2050 ze strony Koalicji Obywatelskiej o pomoc tej kandydatce. Tak samo nie zwrócili się w trakcie wyborów do Senatu. Bardzo ciężka praca przed panią Moniką Piątkowską.
11: Może pomożecie, jak się zwrócą na przykład. Ktoś by do pana zadzwonił i powiedział, pomożecie, a pan odpowie, jak za Gierka pomożemy, czy nie?
12: Znaczy, ja się bardzo cieszę z jednej rzeczy, że oboje kandydaci zaczęli mówić o ustawie Polskiej 2050, o opłacie turystycznej, którą
11: nawet
12: my
11: wczoraj włożyliśmy. W tym studiu krakowskim, w którym pan jest, Łukasz Gibała powiedział, że podniesie do 20 zł.
12: Myślę, że aż tak drastyczna kwota nie jest potrzebna, bo pamiętajmy o tym, to jest bardzo dużo. Natomiast zacznijmy od czegoś. Te 5 zł, które jest w tej ustawie, może to nie jest wiele. Natomiast przy 12 milionach turystów, które w zeszłym roku odwiedziło Kraków, to zasili
11: nasz budżet. Ale uciekł pan od pytania. To znaczy, czy jeżeli zadzwoni do pana Donald Tusk albo ktoś z Krakowa i powie, pomożecie?
12: Niech spróbuję. Ja czekam na telefon. Nie ma problemu. Zobaczymy.
11: Ale pan wtedy odpowie, pomożemy?
12: Będziemy rozmawiać na ten temat. My mówiliśmy, że nie wystawiliśmy swojego kandydata, ale będziemy mówili o sprawach. Jeszcze raz podkreślam, ja się bardzo cieszę, że oboje kandydaci mówią o tej opłacie turystycznej. Żaden rząd tej opłaty nie wprowadził. Dopiero Polska 2050 jako pierwsza złożyła ten projekt opłaty turystycznej i cieszę się, że o tym rozmawiamy.
11: A pan kogo poprze w tych wyborach?
12: Ja oddam swój głos, bo ja uważam, że na każdy wybór trzeba chodzić i zagłosuję zgodnie z moim sumieniem, zgodnie z tym, jakie uważam, że ten dany kandydat będzie lepszy dla Krakowa.
11: No dobrze, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Odpowie pan zgodnie ze swoim sumieniem. To znaczy, pana sumienie wskazuje na Monikę Piątkowską czy Łukasza Gibałę?
12: Jeden z atrybutów tego głosowania to, że te wybory są tajne, więc
11: pana... Ale pan jest politykiem. Pan jest politykiem, który jest w koalicji rządowej, której jeden z dwa podmioty wystawiły Monikę Piątkowską.
12: Jak pan redaktor trafnie zauważył, Polska 2050 nie wystawia Moniki Piątkowskiej.
11: Czyli może Łukasz Gibała?
12: Może Łukasz Gibała.
11: Może, czy na pewno?
12: A to już zakreślając krzyżyk przy odpowiednim kandydacie podejmę taką decyzję.
11: Ale ma pan pewność, że Monika Piątkowska ma szansę w tych wyborach? Bo wygląda na to, że to jest klęska koalicji. Nie chodzi tylko o Monikę Piątkowską, ale również o Darię Gosek-Popiołek. To znaczy oboje kandydaci czy kandydatki koalicji rządowej przegrały z nie rządowymi czy antyrządowymi kandydatkami.
12: Znaczy, ja słyszałem taką opinię, że wracając, przychodząc z dużej polityki wprost do samorządowej polityki, to zawsze jest skazane na porażkę. Pan profesor Flis o tym mówił ostatnio i myślę, że ten kazus Darii, no przyjście z polityki warszawskiej, z pozycji posła do polityki samorządowej, nie mając tą polityką za wiele wspólnego, był to duży błąd skazany niestety na porażkę, aczkolwiek powiem szczerze, że wynik koleżanki Darii bardzo mnie zdziwił jako dość niski. Jak widzimy także, te wybory samorządowe nie są tożsame z tymi, które mówią, jak będą wyglądały wybory ogólnokrajowe. Przecież Koalicja Obywatelska
11: nie są tożsame, ale widzieliśmy,
12: procent.
11: Że przyjazd Donalda Tuska nie pomógł Monice Piątkowskiej.
12: To także jest, panie redaktorze, taka zasada, że liderzy przyjeżdżający i popierający kandydatów w wyborach samorządowych nie przynoszą bagażu punktów procentowych, a nawet pewne wątpliwości i pewne uwagi, myślę, wydaje się, wyborców.
11: Panie właśnie, chciał pan powiedzieć, na kogo pan zagłosuje, to może pan powie, kto wygra te wybory, pana zdaniem?
12: Znaczy, wszelkie znaki na niebie wskazują, że koszulkę żółtą, niczym tutaj ten mikrofon, koszulkę lidera ma Łukasz Gibała i myślę, że on ma największe szanse. Ciężko będzie koleżance Monice Piątkowskiej przyciągnąć swoich wyborców. Myślę, że ci wyborcy, którzy głosowali zarówno na Prawo i Sprawiedliwość, jak myślę także i częściowo na Owce, będą skłaniać się w kierunku Łukasza Gibały.
11: To jeszcze ostatnie pytanie w części radiowej. Wejdzie policja do Trybunału Konstytucyjnego, pana zdaniem?
12: Będzie mnie to bardzo bolało.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Pawła Śliza z Polski 2050. Całą rozmowę mamy dla was na rmf24.pl, a jej kolejną część będziecie mogli odsłuchać w Faktach o drugiej. Zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego. Dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest dobranocka w RMF FM. Krzysztof Urbaniak, jestem z wami. Donald Tusk coraz częściej sięga po bezpośrednią komunikację w mediach społecznościowych. Czy podcast o cenach paliw to jest początek kampanii wyborczej i nowy sposób budowania relacji z wyborcami? O tym z ekspertem marketingu politycznego, doktorem Sergiuszem Trzeciakiem, rozmawiał nasz dziennikarz Bogdan Zalewski.
1: Myśli pan, panie doktorze, że to jest już taka, taka podbudowa pod to, jak wygrać wybory w przyszłym roku?
2: Zdecydowanie tak. To nie jest, to nagranie o cenach paliw jest nie tylko próbą przekonania Polaków do rozwiązań proponowanych przez rząd. Jest to przede wszystkim taka propozycja nowego modelu komunikacji Donalda Tuska jako tłumacza rzeczywistości, który omija tradycyjne media, upraszcza skomplikowane przekazy i buduje taką bezpośrednią relację z odbiorcą. I co ciekawe, na samym końcu oczywiście wskazuje przeciwnika odpowiedzialnego za blokowanie rozwiązań, czytaj za wysokie ceny paliw. A więc jest to zmiana w ogóle modelu komunikacji. Zobaczymy, czy to jest eksperyment ze strony Donalda Tuska, czy to jest coś, co będzie miało trwałe znaczenie i będzie wprowadzane w kolejnych komunikatach.
1: Tak, pan zwraca uwagę na awangardowość tej formy, a ja sobie tak przypominam, że premier już w takiej roli występował. Zanim rzecznikiem został Adam Szłapka, premier właściwie sam komunikował te swoje sygnały do społeczeństwa. Nie robił tego w formie takiej medialnej, właśnie takiej nowoczesnej. W sposób bezpośredni zwracał się, no, miał przed sobą ustawione mikrofony i tłumaczył pewne decyzje. To się nie sprawdziło. W związku z tym trzeba było tej nowej formuły rzecznika. Teraz znowu ten rzecznik będzie usunięty w cień?
2: Myślę, że rzecznik będzie funkcjonował na pewno, natomiast premier, myślę, coraz częściej będzie sięgał do takiej bezpośredniej formy komunikacji, żeby komunikować się ze swoimi wyborcami. Tutaj mamy do czynienia jeszcze z bardzo ciekawą formą, bo jest studio podcastowe i w tej scenerii studia podcastowego wszystko ma znaczenie, bo jest koszulka reprezentacji Polski.
1: Z numerem 12.
2: Z numerem 12. Co to oznacza? Oznacza to, że prezydent gra w tej drużynie, jaką jest Polska, i to jest jakby pewna, ja to odczytuję taką pewną metaforę, że po prostu chodzi tutaj o granie w wspólnej drużynie. Mamy też jakieś modele czołgu, śmigłowca, czyli jest odwołanie do bezpieczeństwa.
1: Do wojny też chyba z prezydentem, prawda?
2: Do wojny z prezydentem, ale również do jakiejś potrzeby bezpieczeństwa militarnego i też ekonomicznego, a więc to studio podcastowe jest bardzo starannie wyreżyserowane. Ja bym użył takiego określenia, że to jest nawet taka wyreżyserowana autentyczność, czyli chodzi o to, żeby pokazać bezpośrednią komunikację, a jednocześnie każdy element użyty jest elementem, który nie jest przypadkowy.
1: To jest taki luz kontrolowany, prawda?
2: Oczywiście, tutaj każdy element ma znaczenie i każdy element ma dodatkowy komunikat.
0: Już za chwilę dalszy ciąg naszej rozmowy o politycznym marketingu i nowej strategii komunikacyjnej premiera Donalda Tuska. Zostańcie z nami.

0: Dobranocka w RMF FM. Teraz wracamy do rozmowy naszego dziennikarza Bogdana Zalewskiego z doktorem Sergiuszem Trzeciakiem o nowej strategii komunikacyjnej premiera Donalda Tuska i o wykorzystaniu podcastów w polityce. Posłuchajmy.
1: Panie doktorze, no pan jest ekspertem, prawda? Pan się tym tematem zajmuje od lat. Jest pan takim bardzo uważnym obserwatorem. Pan potrafi zinterpretować nawet takie, no w postaci symboli, takie rekwizyty użyte w tym studiu podcastowym premiera Donalda Tuska. Ale myśli pan, że takie komunikaty tak bezpośrednio, bez takiego wytłumaczenia, bez takiej egzegezy naukowej docierają do po prostu przeciętnych odbiorców?
2: Myślę, że dla większości odbiorców nie są one dobrze odbierane w takim znaczeniu, że przeciętny odbiorca podcastu nie będzie dokładnie oglądał rekwizytów, często słucha. W związku z tym ten przekaz dociera tylko do ograniczonej liczby odbiorców, ale jednak mimo wszystko on ma znaczenie, on dociera. Dlatego ta forma podcastowa jest jakby coraz częściej stosowana, ale przy podcastach oczywiście najważniejsze jest to, co się mówi, niekoniecznie to, jak się wygląda, czy jak wygląda studio podcastowe, więc jakby ten element komunikacji wydaje się drugorzędny, ale jeżeli...
1: On ma taki charakter trochę podświadomy, prawda? Subliminalny, że tak się wyrażę naukowo, prawda? Działa na takie refleksje, ale niekoniecznie racjonalne. Ale ja się tak zastanawiam, panie doktorze, nad tą koszulką jeszcze. Gdyby tak wybrana grupa przeciwników Donalda Tuska zaczęła analizować ten element, to mogłoby im się przypomnieć, że przecież ta koszulka występowała już tak krytycznie wobec premiera, bo przecież pokazywano inną koszulkę, która miała emblemat zondy krypto. Nie boi się premier takich skojarzeń?
2: Oczywiście każdy z tych elementów może być w jakiś sposób ośmieszony, wyszydzony. Każdy z tych elementów niesie ze sobą jakieś ryzyko i myślę, że też dla wielu osób, które są przeciwnikami Donalda Tuska, no te elementy będą właśnie w jakiś sposób mogą być wyśmiewane. Natomiast myślę, że dla większości jego zwolenników, dla części osób niezdecydowanych, to mogą być elementy, które powodują, że ta komunikacja ona staje się spójna. Ja jedynie ryzyko, które widzę, że w takiej komunikacji czasami można trochę przedobrzyć, to znaczy właśnie mówię o tym zjawisku wyreżyserowanej autentyczności, to znaczy ponieważ odbiorcy coraz bardziej cenią taki przekaz bezpośredni, autentyczny, to są wyczuleni i mają taki, można mówiąc kolokwialnie, taki detektor ściemy i mogą jakby uznać, że to już jest trochę za dużo, że może to jest zbyt wyreżyserowane, albo że ten przekaz jest zbyt uproszczony, albo że prezydent, który wciela się w rolę takiego trochę tłumacza rzeczywistości, de facto jednocześnie na samym końcu tłumaczy, ale jednocześnie wchodzi w taki ostry spór polityczny, znajduje winnego. I to jest jakby coś, co z jednej strony może się podobać, bo tutaj jest wiele takich elementów wykorzystywanych retorycznie.
1: Ale można przefajnować, jak pan mówi, prawda? To znaczy, tak. Ja też myślę o tej formie, bo jeżeli podkreślamy profesjonalizm tego klipu, prawda, tego podcastu, mówimy o tych różnych ujęciach kamery, no to jest takie profesjonalne reżyserowanie. To czy ten element właśnie takiej doskonałości tej formy nie jest przeciwskuteczny?
2: Właśnie czasami trzeba zastanowić się nad tym, czy zrobienie czegoś zbyt poprawnego, czy zbyt wyreżyserowanego właśnie nie wpłynie negatywnie na odbiorców, którzy po prostu uznają, że to nie jest do końca autentyczne, że to jest zbyt wyreżyserowane.
1: To trochę tak jak premier, pamiętam, zbierał grzyby w garniturze. To też wiązało się z krytyką, prawda? No to ten garnitur to było już troszkę za dużo, prawda?
2: Tak, to było ewidentnie za dużo. Natomiast ja tutaj widzę właśnie taką próbę zmiany sposobu komunikacji. I gdybym miał to streścić w jednym zdaniu, to Donald Tusk wciela się w rolę tłumacza rzeczywistości który mówi, jak jest, i jednocześnie wzywa prezydenta do działania, wskazując, kto jest głównym blokującym, wskazując, kto jest winnym, czyli tłumaczy skomplikowaną rzeczywistość, tłumaczy problem, wskazuje...
1: Tak, jak on ją widzi, prawda? Że nawiąże do słynnego hasła, rozumiemy prawo tak, jak my to prawo widzimy. Panie doktorze, jeszcze tak na koniec, bo tutaj wspomnieliśmy tylko tak odrobinkę o tej treści tego przekazu. Czy ta forma nie przesłania treści?
2: W momencie, kiedy zmienia się właśnie forma komunikacji, to przy tej zmianie formy komunikacji na siłą rzeczy odbiorcy bardziej zwracają uwagę na tą formę, bo to pojawia się jakby pojawiają się nowe elementy, pojawia się studio podcastowe, pojawiają się nowe rekwizyty, a więc ta uwaga jest bardziej skierowana na formę komunikacji.
1: Na otoczkę. Jeżeli
2: forma będzie utrwalana, no to wtedy bardziej na treść. Natomiast ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz, bo to jest dosyć długi materiał, 12-minutowy. Można by to zdecydowanie bardziej skrócić.
1: 12 minut, tylko nie płacz proszę, tak?
2: Można by zrobić z tego 5-6 minut, przekazując tą samą treść, więc wydaje mi się, że tutaj jest to trochę przegadane. Natomiast jeżeli miałbym to w sposób taki krytyczny ocenić, to tutaj wadą jest nadmierna widoczność stojącą za tym strategii politycznej, tylko że patrzę na to z punktu widzenia analityka. Jeżeli chodzi o odbiorcę, jeżeli to jest zwolennik Koalicji Obywatelskiej, to oczywiście ta forma komunikacji może się bardzo podobać. Jeżeli to będzie przeciwnik, to właśnie przeciwnicy będą widzieć widoczną za tym
1: strategię,
2: chęć znalezienia winnego i przenoszenia odpowiedzialności na Karola Nawrockiego. Czyli ja zdejmuję z siebie odpowiedzialność i wskazuję winnego za zaistniałą sytuację i tym winnym jest Karol Nawrocki.
0: Bogdan Zalewski rozmawiał z doktorem Sergiuszem Trzeciakiem. Bardzo dziękujemy panowi za rozmowę, a my wracamy do was już za chwilę.

0: To jest program Dobranocka w RMF FM. Jestem z wami, Krzysztof Urbaniak. Witajcie. No i wracamy do najważniejszych informacji minionego dnia. Teraz sport. Hubert Hurkacz, no przegrał niestety finał turnieju ATP w Chinach. Uległ Hiszpanowi Alejandro Davidowiczowi Fokinie, ale dzięki temu awansował w rankingu ATP. O meczu rozmawiają Paweł Konieczny i Bogdan Zalewski.
1: Jak do tego doszło?
2: No, klasyk by powiedział, nie wiem, ale jeśli chodzi o tych, którzy interesują się tenisem, no to można powiedzieć, że po prostu Hubert popełnił zbyt dużo błędów, nie wykorzystał swoich możliwości, szczególnie serwisowych, i przekonaliśmy się o tym już w pierwszym secie tego spotkania. 11
1: minut. No, Hiszpan przełamał Hurkacza.
2: Tak, ale 11 minut trwał pierwszy gem tego spotkania, gdzie Hubert serwował, no i tym serwisem nie był w stanie zrobić krzywdy rywalowi. Tak oto ten pierwszy set, no też kiedy Hubert nie był w stanie przełamać zawodnika z Hiszpanii, zakończył się wynikiem 6-4 dla Hiszpana. W drugim więcej emocji, szczególnie, że trzymaliśmy kciuki do samego końca.
1: No Hubert bardzo wyrównany był,
2: tak,
1: prawda? I zakończył się tiebreakiem, więc
2: Tak, ale właśnie zanim dojdziemy do tiebreaka, warto zwrócić uwagę na to, że Hubert cały czas miał ten jeden gem przewagi. Od samego początku serwował, od samego początku, zatem 1-0, potem 2-1, 3-2, 4-3 i tak dalej, do momentu, kiedy miał to 6-5, i tak trzymaliśmy mocno kciuki za to, żeby Hubert już zakończył to spotkanie, no ale później znowu Fokina kapitalnie w polu serwisowym nie dał zbyt wiele naszemu zawodnikowi pokazać w tych zawodach.
1: No i Hurkacz miał 4 piłki setowe, żadnej nie wykorzystał.
2: I jeszcze był ten tiebreak, kiedy wydawało się, że już nie da się tego prowadzenia stracić. 6-4 prowadził Hubert. Miał jeszcze jeden serwis w swoim zanadrzu i wydawało się, że nie będzie w stanie go nie wykorzystać. No ale też katastrofalny błąd wręcz przy odpowiedzi, gdzie Fokina właściwie wyłożył mu piłkę i wydawało się, że Hubert tutaj jasno odpowie, a później i rywal, no już do końca, wykorzystywał wszystkie swoje możliwości i dzięki temu zwycięża. No,
1: wczoraj na twoim miejscu był Grzegorz Jasiński, i tak sobie żartowaliśmy, że Hubi to tiebreaki lubi.
2: Tak.
1: No, lubi. Okazuje się, że nie zawsze to.
2: No, ale właśnie jeszcze miał rywala, który wydawało się, że nie wie, co to znaczy wygrywać turnieje, bo w ubiegłych latach był 4 razy w finale, 4 razy przegrał i pierwszy swój turniej ATP dopiero wygrał w tym roku, więc wydawało się, że Hubert ma naprawdę kapitalnego rywala, żeby w końcu się przełamać i po ponad 2 latach wygrać turniej ATP, no ale nie udało się. Jest jednak drugie miejsce, myślę, że to też jest okazja do tego, żeby troszeczkę się cieszyć, no i coś dobrego z tego wszystkiego wynieść.
1: No właśnie, no w końcu to udany turniej, bo po finale awansował Hubi z 41, tak?
2: Mhm.
1: Na
2: 39.
1: 39.
2: Tak,
1: miejsce ATP.
2: Więc no. jest to ważny wynik, no i kolejne ważne punkty dla Polaka, być może też rozstawiającego w innych ważnych turniejach.
0: Paweł Konieczny i Bogdan Zalewski, panowie, bardzo dziękujemy za rozmowę, a do was wracamy już za chwilę. Zostańcie z najlepszą muzyką w RMF FM.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Proszę Państwa, no jest, mamy sensację, mamy wydarzenie, mamy o czym mówić.
2: Trzy razy więcej felietonów Krzysztofa Skiby w RMF FM.
1: I co ciekawe, mając starą twarz, można być nową twarzą w jakimś środowisku. Na przykład Skiba jest nową twarzą w RMF-ie, mimo że generalnie jestem twarzą dosyć już starawą.
2: Tej jesieni aż trzy razy w tygodniu rozprawi się z absurdami polskiej codzienności.
1: W realu Złota Polska Jesień to są ochlapane autobusy i wiatr, który porywa nam parasolki.
2: Świat według Skiby. Dziś po 15 w RMF FM.
3: No już teraz zbliża się godzina druga, to oznacza, że czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Umowa z Mercosur pod lupą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wniosek Polski o zawieszenie odrzucony. Atak na żołnierza w słowackiej szkole. Nie żyje nauczycielka, uczennica w stanie krytycznym. Warszawskie zoo zbiera żołędzie i orzechy. Jak co roku trafią one do podopiecznych ogrodu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie umowy z krajami Mercosur. W stanowisku TSUE zaznacza, że Polska nie przedstawiła, tu cytat, najmniejszej konkretnej wskazówki, by udowodnić, że umowa o handlu z krajami Ameryki Południowej szkodzi polskim rolnikom. Jak na decyzję Trybunału reaguje rząd? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Mercosur to wina poprzedników, czyli rządów Prawa i Sprawiedliwości, które negocjowały umowę. Tak uważa rzecznik obecnego rządu Adam Szłapka.
5: Morawieckiego nie zabezpieczył polskich interesów w żaden sposób. Nam się udało szereg bezpieczników w tej umowie wprowadzić.
4: Z drugiej strony rzecznik przekonuje, że rolnicy korzystają na umowie Mercosur.
5: Eksport polskich produktów do państw Mercosur w porównaniu z zeszłym rokiem wzrósł, a import zmalał w tym czasie.
4: TSUE, odrzucając polski wniosek, skupił się jednak nie na samej umowie z Mercosurem, lecz na tym, jak Polska zgłosiła sprzeciw, nie wykazując dostatecznie szkody stosowania przepisów.
3: Teraz w faktach wracamy do tragicznego zdarzenia na Słowacji. W jednej z tamtejszych szkół zaatakował nożownik. Nie żyje nauczycielka, a jedna z uczennic jest w stanie krytycznym. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
6: Do ataku doszło w szkole w Staszowie, niedaleko Czatczy, kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy. Uczeń 8 klasy zaatakował nożem swoje koleżanki. Na pomoc im ruszyły dwie nauczycielki. Obie zostały ranne. 61-latka nie przeżyła tego ataku. 44-latka została przewieziona do szpitala. Ranna też jest jedna z uczennic, która została przewieziona śmigłowcem do szpitala w Martinie w ciężkim stanie. 13-latek został zatrzymany przez słowacką policję. Do podobnego zdarzenia doszło na Słowacji także półtora roku temu, kiedy 18-letni uczeń zabił w szkole w spiskiej Starej Wsi dwie osoby.
0: To są fakty RMF FM.
3: Waszyngton przekonuje, że to była próba zamachu inspirowana przez wrogie państwo. Londyn tymczasem przekazał, że podejrzani zwolnieni zostali za kaucją. Wciąż nie wiadomo, co tak naprawdę wydarzyło się w pobliżu brytyjskiej bazy wojskowej Fairford, używanej przez lotnictwo Stanów Zjednoczonych. Na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Czy wiadomo, dlaczego 5 zatrzymanych Brytyjczyków zostało zwolnionych za kaucją?
7: W furgonetkach zatrzymanych w pobliżu bazy wojskowej Fairford policja nie znalazła materiałów wybuchowych, które mogłyby zostać wykorzystane w celach dywersyjnych. Tak decyzję o zwolnieniu podejrzanych tłumaczą brytyjskie media. Oficjalnie policja zaznacza, że nadal pod uwagę jest brana każda wersja dochodzenia, łącznie z teorią, że mamy do czynienia z działaniem osób prywatnych, które świadomie bądź nieświadomie działają na rzecz obcego państwa. Niemniej widoczny jest rozdźwięk między amerykańską a brytyjską interpretacją zdarzeń. W międzyczasie głos zabrał Teheran, potępiając insynuację, jak